0: Wake up.
1: W czwartek od północy przemówi do was 7 języków Boga.
2: Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w Radio Afera.

dolinie stoję. Serce rozgorzało, jak płomienny zachód.

chciałbym wykrzyczeć swoje grzechy, by z nowym dniem budzić się czystym, a nie z coraz większym garbem. Gdzieś to dziewictwo niewinności zniknęło, taka była przeszłość, teraz jest tych chwil przemoc. Dzieci swojej epoki bez recepty na jutro, nadmiar percepcji i strach za całą ludzkość. Piszę ten list ze skażonych pól swego serca, krzyk bezradności, zanim śmierć zabierze nas z tego miejsca. Zobacz, karmi nas kultura, ideałami wkłada nam te wszystkie bzdury w usta. I co? Też chcę wierzyć w miłość, w coś, co da mi szansę, pokaże sens, by dalej prowadzić tą walkę. Widzę tragedię, gdy wiara w Boga zabiera życie ludziom, co zamiast niego znaleźli religię. To list z ziemi jak Twaina, bo chcę to spisać. Łys atramentem namaluję swój obraz górnika. Tak pragnę życia, tak pragnę ufać, poradzić sobie. Tak pragnę żyć, by wrzasku metropolis nie słuchać. Znaleźć harmonię, by świat był częścią mnie, bez systemu, bez potwora, który zjada moje serce. Wciąż chcę wierzyć w te ideały, wciąż wierzyć, że jest sens tej naszej pracy, że tak naprawdę ziemia jest tylko przelotnym momentem, krótkim przystankiem do stacji wieczne szczęście. Otwieram oczy i niestety wciąż jestem tutaj i tylko marzyć może mi się świat tonący w uczuciach.

szklany mur. Jestem jak ślepiec, szukam jej petem, rzuconym w kałuż najcichszy szum. Mignęła w metrze pół pocałunkiem, błysnęła iskrą wiślaną toń. To chyba zmierzch ostatnim błyskiem, albo obrączka, gdy w dłoni dłoń. Jest miłość w mieście tajna i prędka, ale skrywana w sercu na dnie. Chodzę i szukam jej wśród budynków, w wieczornym tłumie, gdzieś przecież jest. W milczącym tłumie, gdzieś

stare rondo, w pustym portfelu gwizdże na strach. Wysiada, wchodzi po schodu w cieniu na zburzonego budynku dach. Łapie tam słońce i szare krople będą za pryzmat dla rozstań łez. Gapi się w zmierzch gdzieś nad Bemowem, trochę jej nie ma, a trochę jest. Jest miłość w mieście, nieśmiała, krucha, łatwo ją zdeptać, przegapić w tle. Chodzę i szukam jej w błysku ulic, na miasta czar.

5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

Że jak kiedyś te szyszki z karmelu, życie zakręcone jak huba buba. Kiedy starczała ci dycha w portfelu, kupowaliśmy maczugi, a teraz koledzy jarają maczugi jak ślugi. To szybko się nudzi, tak jakby my kulki. Czasem nie wiemy, kiedy odpuścić.

Nie wiem, czy bym się zgodził z tym statementem. Wiem na pewno, że od godziny 6.30 do godziny 10.00 będziemy z wami w poranku, moi drodzy, w piątkowym aferanku. Jak zawsze, jak zwykle, 26 dzień czerwca w kalendarzu mamy. Uwaga, uwaga, uwaga, jakbyście nie usłyszeli, to mamy piątek, a to oznacza, że do weekendu nam 0 dni zostało. Paweł, Jan, Dawid, Andrzej, Jeremi, Pelagia, Jeremiasz, Edburga, Maksencjusz obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy. Światowy Dzień Chłodnictwa dzisiaj. To tak jakby się wszystko zgadzało z tym weekendem, który nadchodzi. Przypominam, że w niedzielę to chyba 39 stopni na termometrach będziemy mieli. Dzisiaj troszkę mniej, ale tak czy tak gorąco i tak czy tak gorąco będzie przez te kolejne 3 dni. Ciepło również o poranku, moi drodzy, bo ekipa naprawdę wspaniała. Weronika Leduchowska, Mikołaj Pluciński, Mikołaj Pokorzyński, Zuzanna Pobłocka-Bulczak i Kamil Strużyński. Ale nam się to wszystko porozszerzało. Do 10.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, ja chciałbym się zorientować w sprawie studia maltańskiego.
2: Tutaj u nas w Poznaniu, tak?
1: Tak.
2: A jaka pana interesuje formuła?
1: Zapowiedzi i relacje.
2: Zapowiedzi i relacje z wizją czy bez?
1: Halo, słucham.
2: Z wizją czy bez?
1: Bez, bo ja to w radiu będę słuchać.
3: Od poniedziałku do piątku o 10.05. W sobotę i niedzielę o 8.00. Tylko w Radiu Afera.
4: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
5: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na Kulturowe Espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
0: Autopromocja. Reklama.
6: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.

I od razu przypominam również adres mailowy afera@afera.com.pl. Do godziny 10 zapraszam serdecznie. Można pisać, można się kontaktować. Moi drodzy, do godziny 10 też kilka rzeczy i kilka punktów programu zostało zaplanowanych. Ja sobie spoglądam teraz na listę, patrzę, myślę. O, i zaprezentuję nawet, tak się to wszystko złoży. Słuchajcie, po godzinie 7 na pewno zajrzymy sobie do porannej prasy. Po godzinie 7.30 do tego, co w kalendarium historycznym i co w kalendarium muzycznym. 10 minut przed godziną 8 będzie czas na trochę sportu w Radiu Afera. No i to sportu jakiego? Bo o mundialu będziemy sobie mówić w studiu mundialowym. Po godzinie 8 to czas na płytę tygodnia, czas na przynętę kulturalną. Po godzinie 8.20 czas na kulturowe espresso Kingi Szymczak. Po godzinie 8.30 no i po godzinie 9 kolejna podróż, tym razem do Wielkiej Brytanii. No bo po godzinie 9.05 porozmawiamy sobie trochę o zespołach w Wielkiej Brytanii, jak to wygląda, z czym to wszystko się je. Po godzinie 9.30 z kolei porozmawiamy o The English Breakfast razem z Jamesem Shanahanem, chociaż to by bardziej James Shanahan sam ze sobą porozmawia i nam zaprezentuje wszystko to, co się tam dzieje. Zostańcie z nami do godziny 10. Dużo, dużo elementów w tym wszystkim zostało zaplanowanych. No i przypominam, można cały czas do godziny 10 się kontaktować. 618750213 to numer.

I na listę aferowych nowości też zerkać będziemy, tak jak teraz. To był Czorski, to był film. Tymczasem raporty pogodowe spadają na nasze stoły, moi drodzy, bardzo głośno, no bo bardzo duże temperatury na naszych termometrach będziemy mogli zobaczyć, no i przede wszystkim będziemy mogli odczuć 33 stopnie dzisiaj na termometrze do 34, przepraszam, no bo to 10 więcej to już by była kompletna tragedia. Do 34 stopni Celsjusza na termometrach będziemy dzisiaj mogli zobaczyć w tym momencie temperatura w okolicach 20 stopni Celsjusza, ale spokojnie, to nie jest najcieplej. To nie jest najcieplejsza temperatura w przeciągu najbliższych kilku dni, no bo już jutro na przykład o 37 stopni Celsjusza, a potem w niedzielę o to nawet 39 do 40 stopni Celsjusza na termometrach. Więc będzie tragedia, tyle można powiedzieć. Chyba w taki sposób można to tylko skomentować. 1013 hektopaskali na barometrach, opad przewidziany zupełnie żaden. Dzisiaj, jutro i w niedzielę. Dopiero w przyszłym tygodniu jakoś tam coś drobnego nam może popadać. Wiatr umiarkowany w porywach do 36 km na godzinę i ani jednej chmurki na niebie przez cały dzień i przez całą noc. Słońce zajdzie po godzinie 21.18, a wstało po 4.31.

0: Zuzanna Pobłocka-Bulczak już z nami w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Odpowiedzialna za serwisy informacyjne. Pytanie moje na sam początek dzisiaj. Jak sobie radzić z upałami?
1: Mieszkać w kamienicy od północnej strony.
0: O, to jest bardzo dobre rozwiązanie.
1: Polecam każdemu.
0: Jak ktoś tego nie posiada?
1: No to się zaczyna problem.
0: Okej. Okay. No dobrze, dobrze. No są rozwiązania proste i są rozwiązania trudne. One się tak dzielą po połowie mniej więcej, to jest 50-50. No i te proste to da się zrobić, a potem się zaczyna problem. Widzę, że o MPK i o upałach w MPK też będzie. I bardzo mnie rozbawiło otwieranie okien w przypadku szczególnym. To trochę brzmi, jakby się zdarzył jakiś tragiczny wypadek, no i wtedy można otworzyć okno.
1: No to
0: i w przypadek szczególny open okno.
1: No to przypadek szczególny nie jest aż tak spektakularny, po prostu chodzi o ewentualną awarię klimatyzacji. No to wtedy otwieramy okna na przełaj i jedziemy.
0: Myślałem, że przypadkiem szczególnym jest na przykład gorąco.
1: Ale... Ktoś złamie nogę, otwieramy okno.
0: To też jest dobre rozwiązanie. Albo ktoś nie mieszka w kamienicy od północnej strony.
1: O, dokładnie, to otwieramy do niego okna w tramwaju.
0: 3 minuty do 7 zostały. To serwis.
1: Zuzanna Pobłocka-Bulczak, zapraszam. Czy komunikacja miejska jest gotowa na ekstremalne temperatury? Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami. Temperatury w tym tygodniu mogą sięgać nawet 40 stopni Celsjusza. Z tego względu w weekend pojazdów komunikacji zbiorowej na trasach będzie mniej, co też ma znaczyć większe zastosowanie tramwajów klimatyzowanych. Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Krzysztof Dostatni mówi, że 100% autobusów i 70% tramwajów jest wyposażonych w klimatyzację.
2: W przypadku stwierdzenia usterki na przykład na trasie z prowadzącego pojazd, no to prowadzący ma w tym momencie obowiązek otworzyć okna w danym pojeździe, no i również też funkcjonują procedury, które mówią o tym, że no w przypadku faktycznie już jakiejś większej awarii możemy podesłać tramwaj rezerwowy, który zastąpi jakby tramwaj uszkodzony.
1: MPK nastawia się również na ewentualne odkształcanie się szyn z powodu wysokich temperatur.
3: Miasto mówi, my nadajemy na 98,6.
1: Znamy laureatów 5. edycji nagrody Stukot 56 od Głosy Czerwca. Zgodnie z ideą akcji laureaci nagrody są Stukotem dla współczesnych, to znaczy urzeczywistniają w naszych czasach wartości Poznańskiego Czerwca 1956 roku. A wartości te wraz z podziałem na 3 kategorie konkursu wyznacza hasło O Boga, Za wolność, Prawo i Chleb. W kategorii O Boga odznaczenie przyznano bratu Markowi Durskiemu ze wspólnoty w Taizze. W kategorii Za Prawo i Chleb Fundacji imienia doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej z Konina, a w kategorii Za wolność polskiemu dziennikarzowi, działaczowi Związku Polaków na Białorusi Andrzejowi Poczobutowi. Nagroda Stukot 56 przybrała kształt robotniczego drewniaka, kuloka i ma upamiętniać uczestników pierwszego zrywu wolności przeciwko komunistycznemu totalitaryzmowi.
3: Mecze, wyniki, emocje.
1: Młode Skorpiony o krok od krajowej elity. PSŻ Poznań zajął 3. miejsce w rozegranych w środę na Golęcinie eliminacjach młodzieżowych mistrzostw Polski par klubowych. Do czołowej dwójki, która wywalczyła awans, zabrakło tylko jednego punktu.
4: Awaria łańcucha tylnego. Tutaj już wydawało się, że 2 ostatnie biegi, formalność i jedziemy do Krosna na finał, a tutaj jakby życie no, pokazało, że jednak nie.
1: Mówi trener PSŻ-u Poznań Eryk Jóźwiak. Ostatecznie więc Skorpiony już w tym tygodniu nie pojadą, co smuci trochę mniej, kiedy weźmie się pod uwagę zapowiedziane upały. Młodzieżowe ściganie powróci na Golęcin 1 lipca. Wówczas PSŻ będzie gospodarzem ostatniej rundy ćwierćfinałowej drużynowych mistrzostw Polski juniorów. Samorząd województwa wesprze zajmujących się ratowaniem żywności. Mowa o 7 organizacjach z Piły, Poznania i z Leszna, które otrzymają blisko 900 tysięcy złotych. Kwota ta zostanie przeznaczona głównie na paliwo potrzebne do furgonetek transportujących produkty z marketów. Organizacje potrzebujące dofinansowania na magazynowanie i transport żywności do osób wymagających pomocy wyłoniono na drodze konkursu. Jedną z nich jest Leszczyński Bank Żywności. Dzięki dotacji stowarzyszenie to co tydzień przygotuje ponad 1500 paczek żywnościowych. I w tym serwisie to już wszystko. A na kolejne zapraszam za niecałą godzinę.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Godzina 7 wybiła na zegarku, to oznacza, że zapraszamy po raz pierwszy dzisiaj aferową kurę.

26 dzień czerwca w kalendarzu mamy, to piątek, do weekendu 0 dni zostało, moi drodzy. Paweł, Jan, Dawid, Andrzej, Jeremi, Pelagia, Jeremiasz, Edburga, Maksens już obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy. Światowy Dzień Chłodnictwa to w kalendarzu, więc wszystko się zgadza z temperaturami, jakie mamy w tym momencie za oknem i przede wszystkim jakie będziemy mieć w najbliższy weekend. O, to jest kolejne rozwiązanie, wybudować sobie chłodnicę w domu. Albo nie wiem, czy chłodnica to nie jest w samochodzie. To żartowałem jednak. Dziękuję bardzo serdecznie. Nie będę już więcej wymyślał nowych sposobów. Zostańmy przy tym, że warto po prostu mieszkać w kamienicy od północnej strony świata. No i na tym poprzestańmy. Nie wiem, czy będzie coś o upałach w porannej prasie. Na pewno wiem, że będzie poranna prasa. Tam Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna i Głos Wielkopolski. Zostańcie z nami.

5 minut po godzinie 7 na zegarku, to oznacza, że do porannej prasy zaglądamy. No i zaczynamy jak zawsze od Gazety Wyborczej. Na stronie pierwszej w dzisiejszym wydaniu o Gdańskiem, który jest gospodarzem URC, Europa inwestuje w Ukrainę. Taki tytuł tego artykułu. No właśnie, o co w ogóle chodzi w całym tym temacie i w całym tym Gdańsku, bo... Jak się zaczyna ten artykuł, wyjaśniając również to zagadnienie, jak mówią nasi wojskowie, albo się zmienisz, albo zginiesz. Ukraina zmieniła obronność, energetykę, inwestuje w całej Europie. Tak mówiła premier Ukrainy Julia Sfyrydenko pierwszego dnia konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. No i ta konferencja właśnie trwa. No i tę konferencję możemy śledzić razem z Gazetą Wyborczą. Ireneusz Sudak na stronie pierwszej ten temat podejmuje, no i pisze: były obawy, czy eskalacja napięć między Polską i Ukrainą nie doprowadzi do fiaska konferencji, lecz przynajmniej wczoraj okazały się bezpodstawne. To pierwsze wydarzenie tej rangi w Polsce na temat powojennej odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła, że Kijów otrzyma właśnie pierwszą transzę unijnej pomocowej pożyczki 3,2 miliarda euro, a wkrótce dostanie również 6 miliardów euro na produkcję dronów. W sumie chodzi o 90 miliardów euro, które udało się odblokować dzięki odsunięciu od władzy Viktora Orbana na Węgrzech. Do tej pory Budapeszt wetował pomoc. No i na ten temat poczytacie na stronie pierwszej dodatkowo o Tusku, który mówi, że Solidarność to nie slogan, no i o tym, że bez prezydenta Zełenskiego więcej o gospodarce niż o polityce. Tak również tutaj zostało napisane i tutaj zostało zawarte na stronie pierwszej oraz na stronie 12. Dodatkowo w rozwinięciu artykułu pytanie, co z ukraińskimi kontraktami dla polskich firm. Do wewnętrzu dzisiejszego wydania Gazety Wyborczej. Dodatkowo na stronie pierwszej o Wenezueli i o potężnym trzęsieniu ziemi, bo do tego doszło w środę około godziny 18 czasu lokalnego. Według danych amerykańskiej służby geologicznej pierwsze trzęsienie ziemi miało magnitudę 7,2, a kolejne 7,5. Potem nastąpiło ponad 20 wstrząsów. Prezydent Wenezueli Delcy Rodriguez poinformowała, że jest wiele ofiar śmiertelnych i ogłosiła stan wyjątkowy. Setki ratowników próbuje odnaleźć ludzi pod gruzami. Na stronie pierwszej możemy w ten sposób przeczytać dodatkowo rozwinięcie tego tematu na stronie 9. A w temacie dnia w Gazecie Wyborczej o aferze w warszawskim szpitalu południowym. Zwolniony chirurg domaga się 1 000 000 zł. Tak rozpoczyna się artykuł napisany przez Wojciecha Czuchnowskiego. Emil Jędrzejewski domaga się od szpitala południowego 1 000 000 zł z zysku zarobionego przez oddział chirurgii, którego był ordynatorem. Z zamówionego przez warszawski szpital audytu wynika, że zysk wynikał z zastosowania kreatywnej księgowości na stronie 4 i na stronie 5. Ten temat został podjęty. W Rzeczpospolitej na pierwszej stronie możemy przeczytać o cyfrowym litrze na Big Techy. Michał Duszczyk ten artykuł przygotował, no i pisze, że rząd pracuje nad mechanizmem kontroli technologii kupowanych przez państwo, który ograniczy ryzyko uzależnienia od gigantów. Pomysł popierają rodzime firmy, a eksperci mają uwagi. Zaawansowane chipy, chmura obliczeniowa, modele AI, oprogramowanie komputerów czy systemy cyberbezpieczeństwa. Dostęp do nich jednym ruchem wyłączyć może wąska rucha państw i podmiotów po drugiej stronie globu. Mówiąc wprost, Big Techy i technologie technologiczne mocarstwa jak Chiny czy Stany Zjednoczone zyskały potężną cyfrową siłę nacisku. Polska ma jednak plan, by zerwać te łańcuchy. Jaki to jest plan? Na stronie pierwszej oraz we wnętrzu, na stronie 19 możemy na ten temat przeczytać. 5 milionów złotych, tyle ma wynosić każdy zakup technologii dla administracji, które objęte były testami. To pierwsza strona i strona 19 o tych testach. Również o odbudowie Ukrainy i o spotkaniach i o konwencji, która w Gdańsku ma swoje miejsce. Również w Rzeczpospolitej na stronie pierwszej przeczytacie. Dodatkowo o zwiększonej ilości uprawnień dla NGO-sów. Rząd chce poszerzyć kompetencje organizacji społecznych w postępowaniach karnych. Eksperci chwalą ideę, ale sygnalizują również zagrożenia. Na stronie pierwszej i na stronie 13 Piotr Szymaniak ten temat opisuje. I z prokuratury również słów kilka. Żurek poszedł za daleko. Tak zaczyna artykuł Izabela Kasprzak i Grażyna Zawadzka. Czystki w PZ-ach dokonane przez Waldemara Żurka doczekały się ostrej reakcji zastępczyni prokuratora generalnego Beaty Marczak. Na stronie pierwszej oraz na stronie trzeciej wszystkie szczegóły na ten temat możecie zobaczyć i możecie przeczytać w magazynie Na Weekend w dzienniku Gazecie Prawnej. Zobaczymy artykuł o tytule Zbyt duży, by upaść na stronie trzeciej. O Elonie Musku trochę więcej sobie przeczytamy, no i o wszystkich tworach, wymysłach, projektach Elona Muska, w tym SpaceX, w tym również Tesla, w tym Dogecoin, w tym zakup Twittera i przemianowanie go na X-a. To we wnętrzu.
magazynu na weekend w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej, no oraz prawdopodobnie również o tym, że Elon Musk jest pierwszym człowiekiem, którego wartość przekroczyła trylion dolarów. To na stronie trzeciej. Przede wszystkim rozproszenie to tytuł kolejnego artykułu o gospodarce. Tym razem prywatyzacja powinna prowadzić do sytuacji, w której spółka ma dziesiątki tysięcy akcjonariuszy, a żaden z nich nie sprawuje samodzielnie pełnej kontroli. Takie zdanie i takie podejście do prywatyzacji przedstawia tutaj Grzegorz Malinowski na stronie ósmej. Mosty zamiast szańców. Temat o Ukrainie, no bo tam może przegrać pokój. Konsekwencje byłyby fatalne nie tylko dla niej, ale także dla bezpieczeństwa i interesów rozwojowych całego regionu. Tak pisze Witold Sokoła na stronie pierwszej oraz na stronie trzynastej. I o lekarzach słów kilka o ochronie zdrowia. Lekarzu możesz być spokojny. Ujawnienie zarobków lekarzy ułatwi identyfikowanie jednostkowych patologii, ale nie zmieni mechanizmów działania ochrony zdrowia. Tak analizuje Marcin Kędzierski na stronie pierwszej oraz na stronie 21. We wnętrzu Głosu Wielkopolskiego, czyli w prasie lokalnej, możemy zobaczyć artykuły o Poznańskim Czerwcu. O Poznańskim Czerwcu 70 lat później. Dodatkowo nigdy nie publikowane zdjęcia. Opowieść o życiu w roku 1956. No i nie tylko to w dzisiejszym wnętrzu Głosu Wielkopolskiego o głównych obchodach, które zostały przeniesione z powodu prognozowanych upałów również na stronie trzeciej. Poczytacie. Dodatkowo o upałach samych w sobie, o tym, że żar będzie lał się z nieba, jak to bezpiecznie przetrwać, takie pytanie również zostało tutaj zadane na stronie czwartej w dzisiejszym Głosie Wielkopolskim. No i tym samym kończymy przegląd porannej prasy. 12 prawie minut po godzinie 7 na zegarku.

0: Autopromocja.
1: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray.
2: Cienie Silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.
3: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Rekrutacja trwa. Politechnika Poznańska zaprasza na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Nie czekaj! Rozpocznij naukę na uczelni przyszłości. Zarejestruj się już dziś.
0: Reklama. Aferanek. Najlepsza pobudka w mieście.

Panie redaktorze, chłodnica jest w samochodzie, ale służy do ochłodzenia silnika, więc jakby nie było, to jesteśmy w temacie. Dziękuję bardzo serdecznie. Również jestem, zgadzam, ja się zupełnie w niczym nie pomyliłem. No i z tą chłodnicą to wszystko się zgadzało. Można też chyba chłodnicę wyjąć z samochodu i wsadzić sobie do mieszkania. Nie wiem, czy to zadziała i to, czy to schłodzi nam mieszkanie, ale na pewno jakieś to rozwiązanie w tym wszystkim jest. Aferanek, aferanek@afera.com.pl. Zapraszam was serdecznie. Do 10:00 można pisać. No a teraz jeszcze lista aferowych nowości.

A to Dawid Tyszkowski na liście aferowych nowości. Moi drodzy, kawałek Lucy. Więcej informacji jak zawsze znajdziecie na stronie afera.com.pl w zakładce Muzyka. Zapraszam was tam bardzo serdecznie.

A jeżeli wam tęskno, moi drodzy, na przykład do koncertów, no to uwaga, ja przychodzę do was z odpowiedzią. Możecie wybrać się na koncerty Tudor Cinema Club, możecie wybrać się na Kacperczyków, możecie wybrać się na King. No One, to wszystko w ramach Malta Festiwalu 2026. Jeżeli chcielibyście o taką wejściówkę podwójną powalczyć, no to zapraszam serdecznie. Można pisać pod numer 7248. W treści wpisujecie afera Malta, wasze imię i nazwisko. No i odpowiedź na pytanie konkursowe. Jak sobie radzić z upałem? Do 10 czekam. 2,46 zł to koszt takiej wiadomości. 7248 to numer, z kolei numer 6187550213 to w sprawach drogowych.

0: Serwis komunikacyjny.
1: Jest 7.30, Zuzanna Pobłocka-Bulczak, zapraszam. W kwestii pogody raczej Ameryki nie odkryję. Będzie dziś upalnie. Ostrzega nas przed tym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, więc dbajcie o siebie, bo temperatura dziś może dojść do 33 stopni Celsjusza, na ten moment 21-22 na termometrach. Przy takiej pogodzie niebezpieczna może być zarówno jazda za kółkiem, jak też komunikacją miejską. Zatem jeśli musicie jeździć, zadbajcie o nawodnienie i ochronę od słońca. Co się w taki ciepły poranek dzieje na drogach? Właściwie to niewiele i to akurat nas cieszy. Większych korków brak. No może przy przejeździe kolejowym Górczyn w kierunku centrum można postać. Nastawmy się też na to, że może się zrobić tłoczno, zwłaszcza przy szkołach i przedszkolach, bo dziś zakończenie roku szkolnego. Ale tak jak mówiłam, póki co większych problemów na razie brak. Nawet na drogach krajowych, nawet zamknięty zjazd Warszawa-Katowice nie utrudnia jazdy. Co słychać w komunikacji miejskiej? Od jutra wejdzie letni rozkład jazdy, co oznacza mniej przejazdów. Z gorszych informacji jednak wspomnijmy o tym, że również jutro rozpoczną się prace torowe na rondzie Nowaka Jeziorańskiego oraz na ulicy Zamenhofa. Zmiany obejmą 7 linii tramwajowych i kilka autobusowych. Autobusy kursują inaczej również w związku z remontami na ulicy Biskupińskiej. Od środy ulica ta jest zamknięta pomiędzy Krajenecką a Liryczną. A jako, że to ostatni dzień roboczy tygodnia, to od razu zapowiem, że w poniedziałek nastąpi zamknięcie przejazdu kolejowego w ulicy na Ramowickiej. Sprawdźcie koniecznie szczegóły wszystkich tych zmian na stronach ZTM i MPK Poznań i nie dostawajcie proszę udarów cieplnych. Jeśli macie dla nas informacje z dróg, to dzwońcie pod 61 875 0213.
0: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

Zaglądamy do kalendarium na 25 minut do godziny 8, moi drodzy. 26 dzień czerwca roku 1965. Data bardzo, bardzo ważna dla polskiej kultury i w ogóle dla polskiej historii, no bo wtedy to w Gdańsku odsłonięto pomnik Jana III Sobieskiego. Proszę bardzo. I to tylko tyle mam na ten temat do powiedzenia. Zaglądam do innych dat. Na przykład w roku 1977 otwarto Torkielce. W roku 1986 wyemitowano pierwsze wydanie Teleekspresu. To kolejna data. W roku 2009 na przykład w Łodzi otwarto halę widowiskowo-sportową Atlas Arena. No i tak patrząc na kalendarium historyczne, to chyba najważniejsze daty, które się działy akurat 26 dnia czerwca. Mogę się mylić, bo specjalistą od historii nie jestem, to skonsultuję wszystko w takim razie i się dowiem i potem wam przekażę, no ale takie to zostały wybrane, to takie przedstawiłem. W kalendarium muzycznym z kolei, moi drodzy, data naprawdę, naprawdę bardzo ciekawa, no bo Nathan Followill, jeden z członków, za przeproszeniem, Kings of Leon, obchodzi dzisiaj swoje urodziny. To 1979, to 26 dzień czerwca. Z tego powodu chyba gramy najbardziej obrzydliwy hit tego zespołu. No ale jak trzeba, to trzeba.

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
2: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
3: Normalnie o tej porze.
4: W każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa w eterze.
5: Bo to normalne o tej porze. Tak. Raz lepiej, raz gorzej.
0: Autopromocja. Reklama.
6: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
0: Reklama. Aferanek.

0: rytm nie wymieniam.
1: Szczerze mówiąc, ja bym na waszym miejscu uważał, bo jeżeli wam tak stuka chłodnica, to na pewno zdecydowanie coś jest nie tak z waszym samochodem. No i przede wszystkim nie będzie wam chłodzić, a w takich upałach jak coś nie chłodzi, co ma chłodzić, to niezbyt dobrze jak nie chłodzi. aferanek@afera.com.pl. O chłodnicach też możecie do nas napisać. Tymczasem zaglądamy sobie na listę aferowych nowości. Polki przychodzą do nas z kawałkiem Asze. To na 18, 17 minut przed 8.

0: a ferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Zarywamy nocki, żebyście wy nie musieli.
1: A z tym raportem na 13 minut do godziny 8 przychodzi do nas Michał Rogoziński, szef redakcji sportowej Radio Afera. Dzień dobry.
2: Cześć.
1: Widzieliśmy się tutaj na samym początku mundialu i chyba widzimy się również idealnie w połowie mundialu, jak tak patrzeć na spotkania.
2: No właśnie, chyba powinien już być koniec, bo dzisiaj w nocy przekroczymy liczbę meczów, którą mieliśmy na poprzednich mundialach, tych 32 zespołowych, wówczas 64 mecze. Na ten moment mamy ich 60, jak dołożymy 6, które dziś w nocy przed nami, no to będzie ich już 66. A tu tak naprawdę połowa roboty dopiero.
1: Ja dlatego z tego powodu tak zmęczony tymi piłkarskimi rozgrywkami jestem, a nawet na boisko nigdy nie wybiegłem. Dobrze.
2: No bo oglądamy to po nocach, a potem tak trzeba jeszcze wstać na poranek.
1: Dużo spotkań mogliśmy dzisiaj oglądać, turów nawet. Zaczniemy od tego, co działo się wczoraj oczywiście. Tutaj Curaçao i Wybrzeże Kości Słoniowej.
2: Tak jest, grupa E. Mecz, który, cóż, tak naprawdę nie ekscytował, bo Curaçao nie dojechało poziomem do Wybrzeża Kości Słoniowej, a i rywale z Afryki niespecjalnie czuli potrzebę, żeby dominować, no bo zwycięstwo nawet skromne w zupełności im wystarczało i 2-0 rzeczywiście Wybrzeże Kości Słoniowej zwyciężyło i pokonało rezerwy Holandii, bo myślę, że tak zespół Curaçao możemy nazywać. Ciężko tam było o jakiekolwiek momenty, kiedy wyspiarze mogliby realnie zagrozić, natomiast oba gole dla Afrykańczyków zdobył Nicolas Pepe. No i w ten sposób właśnie drugie miejsce w grupie sobie Iworyjczycy zagwarantowali.
1: No bo tak, to ostatnie spotkanie również kolejnych grup i o tym też trzeba wspomnieć. Na miejscu pierwszym w grupie oczywiście reprezentacja niemiecka.
2: Niemiecka, która miała już to zagwarantowane przed spotkaniem z Ekwadorem, w związku z czym nie musiała się przesadnie na ten mecz spinać. No i cóż...
1: Tak się nie spieli, że aż przegrali.
2: No właśnie, bo Niemcy nie musieli, Ekwador musiał, żeby zachować szansę na wyjście z grupy i rzeczywiście Ekwador wygrał to spotkanie 2-1, a może nawet 2-0 powinien wygrać, bo w drugiej minucie już ogromna kontrowersja, kiedy to Niemcy strzelili gola. Gola strzelił Leroy Sané, ale jednak asystował mu Aleksander Pawlowicz, który przy tej asyście tak dosyć nieładnie jednemu z rywalowi przejechał korkiem po twarzy. I to chyba nie jest zgodne z przepisami piłki nożnej, przynajmniej ja tak byłem uczony, no ale jednak pani sędzia tego spotkania to zaliczyła. W związku z czym ostatecznie to Niemcy wyszli na prowadzenie w drugiej minucie. W 9 już Ekwador wyrównał. No a ostatecznie wynik ustalił Gonzalo Plata w minucie 78. Także grupę E możemy podsumować. Niemcy na miejscu pierwszym, Wybrzeże Kości Słoniowej na miejscu drugim. Oba te zespoły po 6 punktów. Ekwador miejsce trzecie i 4 oczka i też prawdopodobnie awans. Curaçao kończy z 1 punktem.
1: No a z kartkami to jest zawsze tak 50-50. Jeżeli ktoś ma nazwisko, jeżeli ktoś jest znany, tak jak na przykład Messi, no to tak chyba trudniej mu wlepić jakiś kartonik.
2: A to nawet nie o kartkę chodziło, tylko o to, żeby tego gola po prostu nie zaliczać w sytuacji, w której po faulu był zdobyty. No ale było jak było, nie miało to ostatecznie większego wpływu na ten mecz.
1: Grupa F to kolejne mecze, które mogliśmy zobaczyć i to już są te mecze nocne, te mecze dzisiejsze. Tunezja, Holandia, od tego to wszystko się zaczęło.
2: Tak jest, 3-1. Właściwie zaczęło, to nie jest dobre określenie, bo one równolegle są rozgrywane, żeby przypadkiem nikt nie kombinował, nikt nie wiedział więcej, chociaż to i tak nie do końca działa przy tym mundialu, o tym może za chwilę. 3-1 w każdym razie Holandia pokonała Tunezję. Tunezja chyba jedna z najgorszych drużyn tego mundialu, no bo owszem, można przegrać wszystkie mecze, tak zrobili Tunezyjczycy, można nie dojechać poziomem sportowym, no ale można też, nie wiem, ogarniać takie podstawowe zasady, jak na przykład kiedy się wychodzi po przerwie na boisko, bo jeden z piłkarzy właśnie zespołu Tunezji, Elias Skiri, no po prostu nie wyszedł na drugą połowę, bo nie wiem, zgubił się, zapomniał, nie policzył czasu, ale pierwszy raz widziałem, żeby, no wiesz, tak jak na wycieczkach szkolnych, nie? Zawsze jest tak, że wysiadasz z autobusu.
1: Czeka, tak.
2: Nie, tak jak na wycieczkach szkolnych. Facetka liczy dzieciaki, tak, czy się zgadzają, no tutaj się nie mogło jednego doliczyć, no i teraz gdzie jest ten jeden? No i okazało się, że ten jeden, no tak z całkiem sporym poślizgiem, a to kapitan to swoją drogą reprezentacji Tunezji jest, także to nie jest tak, był przypadkowy piłkarz, tylko raczej gość, który powinien być wzorem do naśladowania. Zobaczymy, czy w następnych meczach reprezentacji Tunezji już nie na mundialu, Tunezyjczycy będą po przerwie wychodzić, czy nie.
1: No tak, bo Tunezja na miejscu czwartym w tym momencie w grupie F zakończyła, Holandia to miejsce pierwsze, Japonia, Szwecja. Tak to wszystko się by rozwiązało. Kolejne mecze to właśnie Japonia i Szwecja, to może tutaj o tym też słów kilka, jak już wyszedłem z tym naprzeciw, jak wygląda wynik w całej grupie.
2: No to przede wszystkim nadal nas boli, bo to powinien być nasz mecz. mecz, ale no, dziękujemy panu Janu Urbanowi, że nie jest. 1-1 to wynik tego spotkania, wynik, który obie strony satysfakcjonuje, no bo w sytuacji, w której Japonii daje to pewny awans z drugiego miejsca, Szwedom właściwie pewny z trzeciego miejsca, no to po co właściwie się spinać, walczyć o te gole, tak wiesz, o zwycięstwo, no bo jeszcze przeciwnik się wkurzy, nakopie ci bardziej, odpadniesz, no i brak profitu, prawda? W związku z czym tak to wyglądało tutaj, tak to wyglądało też w jednym z meczów grupy D, o której za chwilę, natomiast tutaj jeszcze podsumowując, Holandia 7, Japonia 5, Szwecja 4, Tunezja 0, tak wygląda tabela grupy F.
1: No to do grupy D tam w takim razie doszliśmy na samym końcu i zaczniemy może od tego spotkania, w którym wyglądało to tak samo, czyli Paragwaj i Australia.
2: No to właściwie wszystko już, co było ciekawe w tym spotkaniu, mówiliśmy w tym momencie i szkoda tylko kibiców, którzy zapłacili, no bilety na mundial nie są tanie i wyobraź sobie, że trafić się taki mecz, w którym żadna z drużyn nie chce wygrać, nie chce strzelić gola, bo po co ma się męczyć, skoro i tak ma gwarantowany awans, czy to z drugiego, czy to z trzeciego miejsca. I tak to spotkanie wyglądało. No właściwie jedynymi zwycięzcami są ci, którym się przysnęło i sobie odespali w trakcie tego meczu.
1: Ale drugi mecz już ciekawszy, bo to Turcja i Stany Zjednoczone.
2: Tak jest. Biało-czerwoni mają to do siebie, że w meczach o honor potrafią się spiąć. I tak właśnie trochę inni biało-czerwoni, bo właśnie Turcy zrobili 3-2. To wynik na korzyść reprezentacji Turcji po golu w 98 minucie w ostatniej akcji meczu. Ten rezultat ustalił Kaan Ayhan. No właśnie, to bardzo polski scenariusz był. Dużo oczekiwania przed mundialem, dwa pierwsze mecze, krótko mówiąc, w trąbę i potem jak już gramy o nic, to nagle okazuje się, że jednak nasi umieją. Zresztą nasi też to zrobili w 2002 roku, też z USA. Fakt faktem, Stany Zjednoczone lekko rezerwowym składem wyszły, ale w niczym im to nie przeszkodziło, bo i tak wobec remisu Australii z Paragwajem pewnie wygrały grupę D z 6 punktami. Australia 4 oczka, Paragwaj także 4, Turcja 3, ale żegna się z mundialem, to już wiemy.
1: Tak, i tak wyglądała grupa D, tak wyglądała cała dzisiejsza noc, moi drodzy. Po 21 kolejne spotkania się rozpoczną, no i tutaj kolejne końcówki.
2: No właśnie, grupa I na początek, Norwegia z Francją i Senegal z Irakiem. Mecz o pierwsze i mecz o trzecie miejsce, tak to możemy określić, jeśli chodzi o tę grupę. O drugiej w nocy grupa H, Republika Zielonego Przylądka zagra z Arabią Saudyjską, a Urugwaj z Hiszpanią. I wbrew pozorom tutaj mam wrażenie, że to nie Urugwaj z tych czterech zespołów wymienionych jest faworytem do drugiego miejsca. Tak to się poukładało.
1: Tylko Hiszpania.
2: No nie, Hiszpania chyba też nie. No zobaczymy, jak to będzie. O piątej z kolei grupa G, Egipt z Iranem, Nowa Zelandia z Belgią.
1: Tak, i tak to wszystko się zakończy. Michał Rogoziński, szef redakcji sportowej, był moim i waszym gościem.
2: Dzięki.
1: Widzieliśmy się na początku, widzimy się w połowie, to zobaczymy się też na końcu, jak
2: no, jeszcze myślę, że po drodze gdzieś się zdarzy.
1: 6 minut zostało nam do godziny 8:00.

0: Zuzanna Pobłaska-Bulczyk, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Lubisz drzewa?
1: Tak, kocham.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: O, a to się zgodzimy, ja też uwielbiam drzewa.
1: Oho, a jest ktoś, kto nie lubi drzew?
0: No, pewnie nie ma kogoś, kto nie
1: lubi drzew. A, może ci, którzy
0: je
1: ścinają w sumie.
0: Myślę, że nie mają bardziej taki ambiwalentny stosunek. Zetne, nie zetne, każą ścinać, to ścinam, nie każą, to nie ścinam.
1: Okej, okay, no może tak.
0: Ale myślę, że ludzie nie zawsze mają miłość do jakichś takich rzeczy. Na przykład kocham wodę, kocham drzewa, kocham naturę.
1: No to zapraszam na punkt, choć gadaliśmy o Kaszubach. Dawaj, dobrze. Woda, drzewa.
0: Pojadę. A bywam czasami właśnie. O drzewach nie rozmawiamy bez przyczyny, moi drodzy, no bo o drzewie roku słów kilka będzie, prawda?
1: Dokładnie, będzie kilka słów. Znaczy, mamy nadzieję, że to będzie o drzewie roku.
0: Aha, mam nadzieję, bo to jeszcze nie wiadomo. Zaraz się wszystko okaże, moi drodzy. Czas na serwis.
1: Zuzanna Pobłocka-Bulczak, zapraszam. Z powodu zapowiadanych upałów obchody 70. rocznicy wydarzeń Poznańskiego Czerwca odbędą się w innym miejscu niż planowano. W najbliższą niedzielę w stolicy Wielkopolski możemy spodziewać się prawie 40 stopni Celsjusza, co stwarza zagrożenie zdrowia i życia dla uczestników imprez masowych. Z tego powodu obchody jubileuszu Czerwca 56. przeniesiono z placu Adama Mickiewicza do auli UAM.
2: Ile osób wejdzie do auli, to są decyzje SOP-u i oczywiście dla nas tutaj priorytetem jest to, co oni powiedzą, dlatego że w uroczystości będą osoby chronione, cztery głowy państw i to jest tutaj, my musimy tutaj oddać pierwszeństwo służbom.
1: Mówi dyrektor gabinetu prezydenta miasta Poznania, Patryk Pawełczak. Zastępca Jacka Jaśkowiaka, Marcin Gołek, zapewnia, że urząd dołoży starań, by uczestnicy wydarzenia mogli otrzymać od organizatorów wodę. Pozostały harmonogram obchodów i miejsca wydarzeń pozostają bez zmian. W tym tygodniu w Poznaniu miała miejsce zastanawiająca awaria tramwaju. Według informacji potwierdzonych przez przedstawicieli MPK Poznań, z pojazdu typu Tatra w trakcie jazdy odłączył się silnik. Skutki awarii usuwano przez kilka godzin. Po wszystkim jednak technicy muszą się zmierzyć z zagadką w kwestii stanu maszyny.
3: Jeżeli dochodzi do takiej niestandardowej usterki, to też mamy procedury na to, żeby faktycznie dany model tramwaju pod takim kątem przejrzeć, aby zapobiec ewentualnym możliwościom, nie wiem, występowania takiej usterki jakoś masowo.
1: Mówi prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Krzysztof Dostatni. Wyniki postępowania mają pomóc ustalić, czy doszło do awarii technicznej, czy też zawiodły inne elementy odpowiedzialne za bezpieczeństwo eksploatacji pojazdu. Prezes zaznacza, że każdy tramwaj codziennie przechodzi przegląd przed wyjazdem na tory.
4: Radio Afera. Okno na świat.
1: Caritas Polska rusza z pilną pomocą humanitarną do Wenezueli. Trzęsienie ziemi dotknęło tam północną część kraju. Trwa akcja ratunkowa i ocena zniszczeń. Najwięcej poszkodowanych może być w stolicy. Władze Wenezueli ogłosiły stan wyjątkowy.
5: Caritas Polska rusza ze wsparciem dla lokalnego partnera Caritas Wenezuela, która podjęła już pierwsze pomocowe działania. Oczywiście są to działania ratujące życie, udzielania pomocy medycznej oraz dostarczania przede wszystkim najpotrzebniejszych środków żywnościowych, wody i oczywiście udzielania schronienia.
1: Mówi zastępca dyrektora Caritas Polska Ireneusz Krause. Organizacja prowadzi działania na rzecz Wenezueli od 2020 roku, wspierając lokalne społeczności w walce z przewlekłym kryzysem humanitarnym. Organizacja pomagała Wenezuelczykom w kraju, a także z tym, którzy w wyniku kryzysu w 2014 roku wyemigrowali do Kolumbii. Osoby zainteresowane pomocą mogą włączyć się w zbiórkę na ten cel na stronie caritaspoznań.pl.
4: Głos natury na 98,6.
1: To już ostatnia szansa, żeby zagłosować na Dęba Krzysztofa w plebiscycie na drzewo roku. Obecnie poznański kandydat do tego tytułu znajduje się na trzecim miejscu, ale głosowanie trwa do 30 czerwca, więc ta sytuacja może się jeszcze zmienić. Krzysztof rośnie na Wildzie, u zbiegu ulic Józefa Garczyńskiego i Ignacego Prądzyńskiego. Przetrwał zabory, obie wojny światowe oraz powstanie wielkopolskie. Pomnikiem przyrody został kilka lat temu. Zwycięzca konkursu na drzewo roku będzie reprezentował Polskę w europejskim konkursie Drzewo Roku 2027, którego publiczne głosowanie odbędzie się w lutym przyszłego roku. Trzymamy kciuki za Krzysztofa i słyszymy się w kolejnym serwisie.
4: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
0: A tu nie Krzysztof, ale aferowa kura. Po godzinie 8 przychodzi do nas na antenę.

0: 26 dzień czerwca w kalendarzu mamy, to piątek. Uwaga, 0 dni do weekendu nam zostało. To informacja najważniejsza. Godzina 8.02 już na zegarku. Paweł, Jan, Dawid, Andrzej, Jeremi, Pelagia, Jeremiasz, Ed, Burga i Maksencjusz obchodzą swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy. Światowy Dzień Chłodnictwa w kalendarzu mamy. O chłodnicach już sobie słów kilka porozmawialiśmy. Może z tego tramwaju to jeszcze chłodnica wypadła do tego wszystkiego i to by była zupełna tragedia. Ja się w ogóle zdziwiłem, że nie wszystkie tramwaje mają klimatyzację. Jaka jest statystyka, pani Zuzanna Pobłowska-Bulczak?
1: 70% w Poznaniu.
0: Tragedia.
1: Tak mówiłem, PK.
0: Tragedia. I wtedy dopiero jest ta sytuacja tragiczna.
1: No ale jak mówimy o tym, że silnik wypada, to czego ty oczekujesz?
0: Klimatyzacji i braku silnika. O, żeby sobie stanąć po prostu na przystanku.
1: Nie, no przecież można okno otworzyć.
0: Czerwiec mokry po zimnym maju, chłopom w jesieni będzie jak w raju. Takie przysłowie na dzisiaj. Więc okazuje się, moi drodzy, że będzie tragedia. I to kompletna tragedia.

0: szalonym, szalonym jest.
1: 6 minut po 8. No i niestety, moi drodzy, powoli się żegnamy z płytą post-chill, bo to nie gatunek, więc trzeba się z tym kiedyś pożegnać. No cóż, nie usypia, nie oddycha. To oba stany naraz. Nie ucieka ani w chill, ani w chaos. Takie różne zagmatwane opisy można sobie poczytać w opisie tego kawałka, w opisie tego kawałka muzyki, no bo to album cały wydany przez Szałwie, moi drodzy. No i 12 kawałków na tym albumie się znalazło. Zdecydowana większość zaprezentowana, zagrana. No to sobie popłyniemy w takim razie. Płynę. To Szałwia.

0: Autopromozja.
1: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnice Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
2: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
3: W każdy piątek o 22. W Radiu Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze. Klimatyczny chaos w Aferze w piątek wieczorem.
0: Autopromocja.
4: Ladies and gentlemen.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

17 minut po godzinie 8 na zegarku. Moi drodzy, ja spieszę szybko z informacjami drogowymi. To dlatego, że na ulicy Serbskiej miał miejsce pożar autobusu. Tam droga jest zablokowana, więc uważajcie i to miejsce omijajcie, korkuje się, patrząc na mapy poznańskie. Więc najlepiej sobie jakimś objazdem wybrać inną drogę i pojechać. 618750213 to numer, pod którym możecie dzwonić i nas informować o sytuacji drogowej nieustająco do godziny 10. Tymczasem zaglądamy na listę aferowych nowości. Tutaj człowiek przychodzi do nas ze swoim najnowszym singlem. To praca w re. Na 18 minut po godzinie 8, a już za chwilę trochę więcej kultury w Radio Afera.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Ostatni dzwonek dzisiaj wybrzmiał. Wakacje się rozpoczęły, więc czas iść na lody. Ale co potem? Z tej strony Karolina Duchiewicz i mam dla ciebie parę propozycji na rozpoczęcie wakacji z przytupem.
0: Przynęta kulturalna.
2: Trzymać się czy puścić w zapomniane? Past Simple to spektakl o wspomnieniach i tym, jak mocno potrafią one wracać. Dwie postaci wchodzą w przestrzeń, w której zwykłe przedmioty i gesty przywołują dawne emocje i obrazy. To prosta opowieść o tym, co minęło, ale wciąż nie daje o sobie zapomnieć. Twórczynie zastanawiają się, czy trzymanie się przeszłości pomaga ją zachować, czy raczej blokuje to, co może dopiero nadejść. Spektakl jest premierą towarzyszącą Malta Festival i zaprasza do zatrzymania się na granicy między pamięcią a zapomnieniem. Polski Teatr Tańca, godzina 20. 24 godziny nieprzerwanej rozmowy. Przez całą dobę na scenie będzie działo się właściwie to samo i właśnie dlatego trudno będzie oderwać wzrok. The Second Woman, jeden z najgłośniejszych performansów ostatnich lat, zagości na Malta Festival z Magdaleną Cielecką w roli głównej. Aktorka 100 razy spotka się z innym partnerem, za każdym razem odgrywając tę samą sytuację związkową. Choć scenariusz pozostaje ten sam, każde spotkanie przynosi nowe emocje, reakcje i znaczenia. To niecodzienna okazja, by zobaczyć, jak bardzo różnimy się od siebie w pozornie identycznych okolicznościach. Sala Ziemi, godzina 18. Mocne brzmienia na powitanie wakacji. Przygotuj się na noc, w której rytm nie zwolni ani na chwilę. Malta Festival oddaje scenę muzyce elektronicznej, a na uczestników czeka line-up złożony z artystów wyznaczających kierunki współczesnej sceny klubowej. Na czele programu stoją The Blaze, który tym razem wystąpi w formule DJ setu. Dołączą do nich The Blessed Madonna oraz Hai. Artystki od lat obecne na największych festiwalach i najbardziej cenionych parkietach świata. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą spędzić piątkowy wieczór w tanecznym transie pod znakiem nowoczesnej elektroniki. Międzynarodowe Targi Poznańskie, godzina 20.
3: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

O Malcie Festiwalu mogliśmy sobie trochę posłuchać przed chwilą, moi drodzy. Będziemy też mogli o Malcie posłuchać trochę więcej dzisiaj po godzinie 10, no bo wtedy studio maltańskie od godziny 10 do godziny 11 przygotowane przez redakcję kulturalną. Zapraszam was bardzo serdecznie. No ale jeżeli wy chcielibyście się na Maltę wybrać, to uwaga, mam wejściówkę podwójną na koncerty The Door Cinema Club, Kacperczyk i King No One. To już w najbliższą niedzielę. Zapraszam serdecznie. 7248 to numer, pod który musicie do nas napisać. W treści wpisać afera.malta, wasze imię i nazwisko oraz odpowiedzieć na pytanie konkursowe, jak radzić sobie z takimi upałami. Do godziny 10 czekam. 2,46 zł. To jest koszt takiego SMS-a. 7248 to numer.

0: gdzie razem w każdy piątek o 8:30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
1: Salve! Poruszając temat Włoch, zazwyczaj skupiamy się na tym, co to niezwykłe miejsce ma do zaoferowania nam, zagranicznym turystom. Zachwycamy się starożytnymi zabytkami w Rzymie, pijemy wino w Toskanii, czy też próbujemy bez skutku uchwycić na fotografii niesamowity kolor morza wokół Capri. Ale w jaki sposób wakacje spędzają sami Włosi? Cóż, letni urlop mieszkańca Półwyspu Apenińskiego to fascynujący spektakl i unikalna mieszanka geograficznego patriotyzmu oraz niezmiennych od pokoleń nawyków. Jedną z najbardziej uderzających cech włoskiego stylu podróżowania jest bezgraniczna wierność własnej ojczyźnie. Według cyklicznych badań Touring Club Italiano, w zależności od roku i ekonomicznej koniunktury, od 66 do nawet 91% Włochów decyduje się spędzić urlop we własnym kraju. Dlaczego mieliby ryzykować dalekie loty, skoro na wyciągnięcie ręki mają wszystko? Tysiące kilometrów zróżnicowanego wybrzeża, surowe piękno gór, unikalne na skalę światową zabytki i, co dla każdego Włocha jest kluczowe, jedzenie, do którego są przywiązani jak żaden inny naród. Cytując pewnego znajomego Neapolitańczyka, Włoch na wakacjach za granicą cierpi, nie adaptuje się. Tęskni za perfekcyjnym espresso o poranku, odpowiednio słoną wodą w makaronie, lokalnymi warzywami, które pachną słońcem. Wyjazd poza granicę kraju traktowany jest często jako turystyka edukacyjna, ale prawdziwy reset i prawdziwe wakacje mogą odbyć się tylko na rodzimej ziemi. W tym kontekście włoskie społeczeństwo dzieli się na wyznawców dwóch głównych filozofii. Il mare, morze, oraz la montagna, góry. Morze to absolutny król. Gdy nadchodzi lipiec, regiony takie jak Apulia, Sardynia, Sycylia czy toskańskie wybrzeże przeżywają prawdziwe oblężenie. Włosi kochają stabilimenti balneari, prywatne, świetnie zorganizowane kąpieliska, gdzie ustawione są rzędy identycznych parasoli i leżaków. Te najlepsze miejsca, w pierwszym rzędzie od wody, rezerwowane są z dużym wyprzedzeniem. Z kolei La Montagna przeżywa obecnie swój wielki renesans. Najnowsze analizy rynku turystycznego pokazują wyraźny, rosnący trend ucieczki od afrykańskich upałów, które latem nawiedzają południe oraz nizinne miasta. Włosi coraz chętniej ruszają w kierunku chłodniejszych Alp i Dolomitów, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Trident Górna Adyga i wybierają tam aktywność outdoorową. Trekking od schroniska do schroniska, rowery górskie, bliski kontakt z surową alpejską naturą. Absolutnym punktem kulminacyjnym włoskiego lata jest Ferragosto, narodowe święto przypadające 15 sierpnia. Jego korzenie sięgają starożytnego Rzymu, kiedy to w 18 roku przed naszą erą cesarz Oktawian August ustanowił Feriae Augusti, czas wolny od pracy, mający przynieść wytchnienie po zebraniu plonów. Wieki później Kościół katolicki zręcznie połączył te pogańskie obchody ze świętem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Z kolei w latach 20. XX wieku reżim faszystowski nadał mu wymiar masowy, organizując tak zwane pociągi ludowe Ferragosto, które pozwalały uboższym klasom społecznym na bardzo tanie podróżowanie nad morze lub w góry. W okolicach połowy sierpnia wielkie metropolie, takie jak Mediolan, Rzym czy Turyn, spopielone słońcem dosłownie zamierają. Fabryki, biura korporacji pustoszeją, a małe rodzinne warsztaty i sklepy zamykają się na klucz na minimum 2, a czasem 3 tygodnie. Na drzwiach wejściowych możecie znaleźć wtedy kartkę Chiuso per ferie, zamknięte z powodu urlopu. W tym czasie Włosi kultywują te same niezmienne rytuały. Masowe jednodniowe wycieczki za miasto, najczęściej w poszukiwaniu cienia nad jeziorami lub w lasach. Obiady w gronie rodziny i przyjaciół, a wieczorem plaże rozświetlają się tysiącami ognisk. Włoskie wakacje są wybitnie wspólnotowe. Widok samotnego Włocha z plecakiem na szlaku to rzadkość. Podróżuje się wielopokoleniowymi rodzinami lub zwartymi wieloletnimi grupami przyjaciół. Ogromną rolę w strukturze włoskiego urlopu odgrywa instytucja seconda casa, czyli drugiego domu. Część rodzin z klasy średniej posiada skromne lokum. Mały apartament po dziadkach na liguryjskim wybrzeżu, chatkę w Abruzji czy dom na kalabryjskiej wsi. Włosi wypracowali system logistyczny. Wraz z początkiem czerwca i końcem roku szkolnego dzieci wraz z dziadkami są wysyłane do seconda casa na całe 2 lub 3 miesiące. Pracujący rodzice spędzają upalne dni w miastach, a w piątkowe popołudnia ruszają w gigantycznych korkach nad morze, by w niedzielę wieczorem znowu wrócić do biura. Tradycyjny włoski model wypoczynku nie jest jednak obojętny na wzrost cen. Drastyczny wzrost cen paliw oraz windowanie stawek za wynajem leżaków oraz parasoli na prywatnych plażach sprawiły, że trzeba było zweryfikować swoje nawyki. Słynne beztroskie 3-tygodniowe urlopy w sierpniu powoli ustępują krótkim, intensywnym weekendowym wypadom. Co więcej, Włosi odkrywają magię bassa stagione, czyli niskiego sezonu. Czerwiec i wrzesień, dawniej rezerwowane głównie dla emerytów, dziś pękają w szwach od młodych ludzi, którzy wolą cieszyć się bardziej pustymi plażami oraz niższymi cenami, rezygnując przy tym z piekielnie drogiego Ferragosto. Mimo ekonomicznych zawirowań i zmieniających się mód, pewne rzeczy

0: pozostają niezmienne. Powrót do dobrze znanych, bezpiecznych miejsc, bliskość rodziny, celebracja genialnego jedzenia i odnalezienie wewnętrznego spokoju. Włosi nie jadą na wakacje po to, by zaliczać kolejne punkty widokowe z przewodnika, tylko by na kilka tygodni zatrzymać zegarek i po prostu żyć wolniej. Zatem może w te wakacje i my weźmy przykład z Włochów i wprowadźmy do naszego życia odrobinę dolce far niente. To było Kulturowe Espresso, a my słyszymy się już za tydzień o 8:30 w Radio Afera. Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na Kulturowe Espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8:30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry, ja chciałbym się zorientować w sprawie studia maltańskiego.
3: Tutaj u nas w Poznaniu, tak?
2: Tak.
3: A jaka Pana interesuje formuła?
2: Zapowiedzi i relacje?
3: Zapowiedzi i relacje z wizją czy bez?
2: Halo, słucham.
3: Z wizją czy bez?
2: Bez, bo ja to w radiu będę słuchać.
4: Od poniedziałku do piątku o 10:05. W sobotę i niedzielę o 8:00. Tylko w Radiu Afera.
5: My name is Jim and I'm here to say that I'm on Afera on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
6: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23:00.
7: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
8: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
9: Herezji, szyderstwa i braku ogłady.
10: Najcięższa audycja w eterze.
1: Autopromocja.
11: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

Może to jest jakaś odpowiedź, może to jest jakiś pomysł. Jak wytrzymać upały? Takie pytanie zostało dzisiaj o poranku zadane. No i słuchaczka Lidia odpowiada: nie narzekać. Jest taki fajny fragment w książce Dzieci z Bullerbyn, w którym dzieciaki sprzedawały wiśnie przy polnej drodze, gdzie strasznie się kurzyło. Dzieci problem zamieniły w atrakcję. No i po każdym przejechaniu wozu konnego, który wzmagał kurz, mówiły: ale fajnie kurzy, jak pięknie się kurzy. No i niezła zabawa z tego była, a kurz przestał im przeszkadzać. I rzeczywiście, to jest jakieś rozwiązanie. Problem pojawia się wtedy, kiedy te upały są już tak duże, że nie tylko, że nie można tego zamienić w zabawę, ale zmienia się to w sytuację trochę niebezpieczną dla życia i zdrowia człowieka, tak jak to na przykład będzie w przyszłą niedzielę. Na ten moment możemy się bawić i na ten moment możemy to zamienić w zabawę, no ale pamiętajcie, tak czy tak, no trzeba się nawadniać, trzeba się przed słońcem kryć, no i najlepiej nie pracować fizycznie w takie upały, no bo po co to komu, po co to komu? Jeszcze człowiek sobie zaszkodzi czymś.

No i w takim kierunku można z tymi upałami pójść, moi drodzy. Kolejnym rozwiązaniem na przykład jest zainstalowanie sobie klimatyzacji, chociaż ja nie wiem, czy to jest tak szybka rzecz, że dzwonicie i macie. Chyba takie przenośne są z tego, co gdzieś widziałem, z tego, co gdzieś słyszałem, ale to prąd żre, to trzeba zapłacić za to. Można po prostu dobrze się bawić z kubkiem zimnej wody. O, i to też jest rozwiązanie, albo sobie na ten, nad jezioro pojechać. aferanek@afera.com.pl. Zapraszam serdecznie do godziny 10. Tymczasem jeszcze lista aferowych nowości i człowiek do nas przychodzi z kawałkiem Praca w re.

No i czasami zdarza się tak, moi drodzy, że kawałek komuś się tak podoba, jest tak dobry według kogoś, że no trzeba zaprezentować. Prezentować czasami to wszystko trzeba. Nie powiem ile razy, nie będę sprzedawał takich informacji, ale lista aferowych nowości, a to co pół godziny u nas oczywiście. Jeżeli chcecie poczytać więcej informacji na temat człowieka, na temat tego kawałka, zapraszam serdecznie afera.com.pl. Tam wszystkie szczegóły sobie znajdziecie, w zakładce muzyka oczywiście. No a dodatkowo zapraszam was na Aferze, z tą listę przebojów Radia Afera, no bo tam człowiek się znalazł w propozycjach. Do tego wszystkiego w propozycjach jeszcze Olka z kawałkiem Nie Szkoda, jeszcze Polki z kawałkiem Aż, jeszcze Torski z kawałkiem Film i Damian Sikorski Projekt z utworem Masz to w sobie. To wszystko w propozycjach do głosowania na notowanie 1747. To już dzisiaj po 20, a głosować można do południa. Zapraszam.

0: Szanowna pani Zuzanna Połowska-Bulczak, już z nami w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, znowu.
0: Czy ty w trakcie tej godziny wymyśliłaś, jakie jest twoje ulubione drzewo?
1: Drzewo ulubione?
0: Aha.
1: Ha. Nie wiem, czy mam jakieś ulubione. Brzozy są bardzo ładne przez tę białą korę, ale nie wiem, chyba nie mam jakiegoś typu swojego.
0: Brzoza? No. Takie, ja akurat brzoz nie lubię, ja lubię sosny.
1: No bo brzozy uczulają wszystkich.
0: To prawda.
1: Ale mają taką wyróżniającą się tę korę, no.
0: Tak, sosny są według mnie najlepsze, są najładniejsze i ja się o to kłócić nie będę, bo to jest jedyna dobra odpowiedź. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Szkoda, że nie mamy w Poznaniu żadnej takiej sosny, co by w konkursie wystartowała.
1: Ale mamy dęba. Dęb.
0: Durów dużych.
1: O dębie.
0: Teraz o drzewach też?
1: Nie.
0: A o czym?
1: O upałach, znowu.
0: Dziękuję.
1: I trochę o komunikacji miejskiej, znowu.
0: A o wymianie chłodnic jakieś informacje będą?
1: O wymianach chłodnic nie, ale o chłodzeniu tak.
0: Okej, to na 3 minuty przed godziną 9, bardzo proszę.
1: Zuzanna Połowska-Bulczak, zapraszam. Poznań szykuje się na upały. W niedzielę temperatura dobije do 39 stopni Celsjusza. Odczuwać będziemy mogli nawet 55 stopni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed upałami drugiego stopnia dla większości regionów w kraju. W ochronie przed ciepłem w stolicy Wielkopolski pomogą zdroje wodne i mgławice. Ochłodzić będzie można się też na jednym z 4 poznańskich kąpielisk lub na pływalni w Parku Kasprowicza. Zastępca prezydenta miasta Poznania Marcin Gołek zapewnia o gotowości sektora publicznego do ochrony mieszkańców.
2: Również jesteśmy przygotowani na działania związane z funkcjonowaniem wielu różnych placówek, również placówek zdrowia. Rozmawialiśmy z wszystkimi podmiotami leczniczymi też i one są gotowe na to, aby przyjąć ewentualnie czy to więcej pacjentów, czy też zadbać o dobrostan pacjentów, którzy już w tych placówkach przebywają.
1: Władze apelują o odpowiedzialność i zadbanie o swoje zdrowie. Należy unikać skrajnych temperatur i ograniczyć opalanie. Najlepiej przebywać na słońcu nie dłużej niż 2 godziny dziennie, stosując przy tym kremy ochronne. Warto również ostrożnie podejść do intensywnych treningów sportowych. Już za chwilę będziemy świętować 70. rocznicę poznańskiego czerwca. Jednym z najważniejszych elementów poprzedzających czerwcowe uroczystości było otwarcie w Senacie RP wystawy przygotowanej przez Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwiec 1956. O szczegółach opowiada Kinga Przyborowska, pełniąca w nim obowiązki dyrektora.
3: Wystawa, którą przygotowaliśmy, nie jest stricte taką wystawą planszową. Jest to zbudowana ekspozycja, coś na wzór ekspozycji, jak pokazujemy w muzeum. Bogata scenografia, bardzo dużo artefaktów, bogaty materiał ikonograficzny, materiał archiwalny. Został zbudowany stół, przy którym siedzi Józef Granatowicz. Została zbudowana cela, sala sądowa.
1: To nie koniec działań muzeum i jednym z najbardziej widowiskowych punktów programu będzie inscenizacja historyczna, która odbędzie się 28 czerwca właśnie w południe na ulicy Kochanowskiego na Jeżycach. To właśnie tam 70 lat temu doszło do jednych z najbardziej dramatycznych wydarzeń czerwca 56. Możemy spodziewać się rekonstruktorów historycznych, czołgu oraz pojazdu pancernego. Główne uroczystości rocznicowe zaplanowano na wieczór.
4: O sporcie na 98,6.
1: Zostajemy przy 28 czerwca, bo tego samego dnia na Golęcinie odbędą się zawody lekkoatletyczne w ramach World Athletics Continental Tour Silver. Mowa o 4. memoriale Czesława Cybulskiego, legendarnego trenera młodzieży związanego z Poznaniem. W ramach imprezy między 14.50 a 18.50 będzie można zobaczyć występy między innymi Anity Włodarczyk, Pawła Fajtka czy Wojciecha Nowickiego. Z gwiazd warto wymienić jeszcze brązowego medalistę ostatnich Igrzysk Olimpijskich Michaela Kokana czy tyczkarza Piotra Liska. Wydarzenie odbędzie się oczywiście na stadionie lekkoatletycznym POSIR.
4: Przystanek informacja.
1: Dziś nastąpi pożegnanie z Helmutami. Podobnie jak wagony 105NA nie będą już ekspediowane do obsługi codziennych linii komunikacyjnych. Dlatego dziś po raz ostatni będzie można przejechać je tramwajem GT8ZR.
5: To jest też już taki mały krok do tego, że będziemy się powoli żegnać z tymi tramwajami też wysokopodłogowymi. Pożegnaliśmy 105 na koniec maja, teraz żegnamy Helmuty. No i teraz sukcesywnie tramwaje, które będziemy uruchamiali, mówię o tramwajach Zwon, one będą zastępowały już później w całości tramwaje typu Modarus Alfa, czyli tramwaje też wysokopodłogowe.
1: Mówi prezes MPK Poznań Krzysztof Dostatni. Wycofywany tramwaj z numerem bocznym 907 będzie pracował dziś w czasie porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego na liniach 9 i 19. Wieczorem odbędzie kursy specjalne na linii 09. W ramach tej linii turystycznej maszyna odjedzie z przystanku Biblioteka Uniwersytecka o godzinie 20.30 i 22.00, a z przystanku Błażeja o godzinie 21.10 oraz 22.40. I na ten moment to wszystko, a na ostatni serwis podczas tego aferanka zapraszam na godzinę 9.57.
4: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Godzina na 9 na zegarku wybiła, a to oznacza, że zapraszamy Kurę na antenę po raz kolejny.

26 dzień czerwca w kalendarzu, mamy piątek, to oznacza, że do weekendu 0 dni nam zostało, moi drodzy, bawić. Można się już dzisiaj. Zapraszamy. Paweł, Jan, Dawid, Andrzej, Jeremi, Pelagia, Jeremiasz, Edburga i Maksencjusz obchodzą swoje imieniny. Wszystkiego dobrego życzę. Światowy Dzień Chłodnictwa w kalendarzu mamy, więc wszystko się zgadza i wszystko pasuje. No i jeszcze jedyna rzecz, która nie pasuje do tego wszystkiego, to przysłowie. Czerwiec mokry po zimnym maju, chłopom w jesieni będzie jak w raju. Ani jedno, ani drugie i prawdopodobnie również trzecie też się z tym wszystkim nie zgodzi. Moi drodzy, godzina 9, już 2 na zegarku, to oznacza, że zbliżamy się wielkimi krokami do naszego dzisiejszego spotkania z muzyką polską, z muzyką londyńską, no i z zespołem Say So. No bo ci, a bardziej przedstawicielka tego zespołu, Maria Jabłkowska, już za chwilę kilka na naszej antenie. Zostańcie z nami.

0: No i właśnie o takiej muzyce sobie dzisiaj porozmawiamy na 7 minut po godzinie 9. Say So to ten zespół, którego przedstawicielkę mamy już na łączach, to Maria Jabłkowska. Uwaga, uwaga, młoda artystka, piosenkarka, aktorka. Tak mniej więcej miałem przedstawić, to tak przedstawiam. Dzień dobry, cześć.
1: Dobra.
0: Korespondencja prosto z Londynu, niestety nie udało nam się złapać w momencie, kiedy szanowna pani jeszcze w Polsce była. No ale cóż, można i tak, w szczególności, że kraj poza Unią Europejską tak daleki, to również droga tak samo daleka. Rozmawiamy dzisiaj nie tylko o zespole Say So, ale również o muzyce w ogóle, o tym, jak robi się muzykę w Wielkiej Brytanii, o tym, jak robi się muzykę w Londynie. Jak to wygląda w Polsce w porównaniu do tego wszystkiego? No bo twoja kariera, już swoje początki polskie również miała delikatne.
1: A, tak, no na pewno. Wiesz, to wszystko zaczęło się w Polsce, chcąc nie chcąc. Moje pierwsze kroki na scenie, moje pierwsze kroki jakiekolwiek z muzyką, to były w Poznaniu. I myślę, że to mnie bardzo rozbudowało, tak? Rozbudowało moje myślenie całe kreatywne. To, jak do tego podchodzę, to, jak się wypowiadam, to, jak gram, tak naprawdę, to ma cały swój wpływ na to, na pewno.
0: Pewnie częściej słyszysz Szekspira niż Mickiewicza w tych czasach. Ale cóż, również takie zmiany mogą nastąpić. No właśnie, no bo muzyka to nie jest jedyna rzecz, którą ty się zajmujesz. Również w tym wszystkim włączone zostało aktorstwo, albo odwrotnie właśnie, że to do tego aktorstwa została włączona muzyka. Jak jedno łączy się z drugim? No bo zaczynam zauważać coraz częściej w artystach, tak naprawdę każdego szczebla artystach, że aktorstwo i muzyka idzie ze sobą w parze.
1: A wiesz co, na pewno. Dla mnie aktorstwo było taką moją pierwszą miłością, powiedzmy. I aktorstwo to jest coś, co robiłam tak naprawdę przez całe życie. Mhm. I muzyka, wydaje mi się, że przyszła mi dość naturalnie. Myślę, że aktorstwo właśnie pomogło mi, szczególnie na scenie, byciu na scenie i byciu możliwością kontaktu z publicznością, ale też z takim wypowiedzeniem się, powiedzmy.
0: Wyrażeniem własnego zdania, artystycznie, emocjonalnie.
1: Dokładnie tak, i też takim połączeniem emocjonalnym z tym, co robię w tym momencie. Mhm. Na przykład blues jako muzyka to jest właśnie bardzo, chodzi o emocje i o bardzo o wyrażenie tych emocji i pozwolenie sobie dojść do tych emocji. I właśnie w tym samym jest aktorstwo tak naprawdę, więc myślę, że to naprawdę się ładnie tam łączy.
0: Właśnie, jak już o tym bluesie powiedziałaś, to ja jestem delikatnie rzecz mówiąc w szoku, bo wydaje mi się, że młodzi ludzie w tych czasach do bluesa, słuchanego pewnie tak, ale do bluesa tworzonego, rzadko zaglądają.
1: A wiesz co, szczerze ci powiem, no masz rację. Blues nie jest jakoś niesamowicie rozpoznawalny wśród młodych ludzi, chociaż możesz się zaskoczyć, bo bardzo dużo ludzi jednak mimo wszystko coś do tego bluesa
0: znają, wiedzą, czasami posłuchają, ale mówię tutaj o samej twórczości, że jeżeli już w jakimś kierunku idziemy, no to te kierunki są bardziej wyznaczone. Jeżeli mówimy o muzyce bardziej poważnej, o muzyce trochę bardziej wyuczonej, no to tutaj jest jazz i wszystkie inne odmiany jazzu. Jeżeli mówimy o popach, no to mówimy o popach, o rapach i o takich innych rzeczach, a blues w tym wszystkim jakoś tak niedoreprezentowany.
1: Wiesz co, mi się wydaje, że wszystko tak naprawdę trochę od bluesa wyszło, nie? Ten cały rock, który teraz znamy, na przykład, no to wszystko ma swoje początki z bluesa. Jimi Hendrix czy Eric Clapton, ich wielkimi inspiracjami były właśnie legendy bluesa. I właśnie ta muzyka, wiesz, ona cały czas zatacza też koło. I teraz tak, może trochę to tak z mojej własnej nadziei, mam wrażenie i też taką chęć, żeby ten blues tak trochę wrócił.
0: A to ładne by było. A to prawda też, że tak naprawdę wszystko chyba poza muzyką klasyczną w ogóle od bluesa wyszło i zaczęło się na plantacjach Stanów Zjednoczonych. Taka historia tego. A jaka historia jest wasza? Bo usłyszeliśmy taki zaczątek tego, co robicie i tego, co zaczynacie robić. Zaraz usłyszymy dalsze części tego, co tworzycie i tego, co pokazujecie ludziom. A jak to wygląda u was w środku, z waszej strony?
1: Say So, mój zespół, to się wszystko zaczęło na jam sessions. Z wszystkimi członkami mojego zespołu właśnie tak się poznałam. Nachodzenie na jam sessions w Londynie. Jam session to jest bardzo popularna rzecz tutaj. No, w każdym gatunku muzycznym, każdego dnia mógłbyś znaleźć sobie jam session na pewno. No i tak się poznaliśmy właśnie grając bluesa na scenie już od razu razem. I myślę, że nas to tak mocno połączyło. Właśnie ten blues tak konkretnie nas połączył. To właśnie to zainteresowanie tą muzyką i to poczucie tego bluesa. No i tak to się zaczęło tak naprawdę.
0: I tutaj łączenie też jest bardzo ciekawe, no bo czy mamy tam jakiegoś Brytyjczyka w zespole?
1: Tak, mamy Brytyjczyka. Will Courtney Jones jest na gitarze. I to jest chłopak z Cambridge.
0: Aha. Jedna osoba, bo zespół rozbudowany, zespół przede wszystkim dobry, no ale właśnie, jakby o członkach za przeproszeniem też słów kilka.
1: Tak, no to właśnie jak wspomniałam, to jest Will Courtney Jones na gitarze, to jest Brytyjczyk, a potem nasza sekcja rytmiczna to jest Ryota Saito na basie i Karen Shibata na perkusji. I właśnie ta sekcja rytmiczna, to oni oboje są z Japonii.
0: O.
1: I no i ja Polka, poznanianka na wokalu.
0: Tak patrząc na te japońskie kierunki, to można by pomyśleć, że bardziej w muzykę klasyczną i jazz by to wszystko poszło, a tutaj blues. No cóż, nie mówię, że narzekam, bo nie narzekam, bo bluesa oczywiście też całym sercem swoim własnym kocham. No i będę trzymał kciuki za to, żeby to się dalej rozwijało. A rozwija się dobrze, bo miejsca, w których na przykład The Clash grało, miejsca, w którym na przykład Sex Pistols grało, to są miejsca również, w których wy gracie i w których wy się prezentujecie.
1: Tak, dokładnie tak. No, mieliśmy piękne możliwości grania w naprawdę super klubach muzycznych. Wydaje mi się, że ten, o którym ty teraz wspominasz, to jest 100 Club.
0: Tak jest.
1: Który jest w samym sercu Londynu w Soho. No i to jest bardzo ikoniczny klub właśnie. Został założony w bodajże latach 40. i tam Rolling Stones, The Who, ale też bluesowe legendy takie jak B.B. King czy Chuck Berry tam wszyscy grali, więc to jest bardzo ikoniczny klub. No i no to było niesamowite tam grać na pewno.
0: Jakie to uczucie grać w takim miejscu, w którym przed wami takie gwiazdy i takie nazwiska grały?
1: No wiesz co, niesamowite. Naprawdę super. Naprawdę czuję się to. Czuję się to w tym pokoju po prostu, że jest ta atmosfera, ona się tam zachowała po prostu. I to jest naprawdę fajne.
0: Plany przyszłościowe?
1: Wiesz co, w tym momencie zaczynamy tworzenie naszej debiutanckiej płyty, którą mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się wydać. I zobaczymy, na razie mamy 5 piosenek już i jedną z tych już Państwo usłyszeliście, drugą usłyszycie. I no mamy nadzieję, że to będzie fajne, unikalne brzmienie z dynamicznymi aranżacjami. Z różnymi gatunkami. Blues to jest taka nasza podstawa, ale będzie tam mieszanka trochę właśnie funku, trochę soul i trochę nawet folku.
0: O, a to bardzo ładna mieszanka. To jeszcze pytanie tak na sam koniec, no bo z Poznania się wywodzisz oczywiście, w Londynie mieszkasz na co dzień. Czy polskie teksty usłyszymy?
1: Zobaczymy, może. Na razie tego w planach nie ma, ale wiesz co, ja bardzo kocham Polski, ja bardzo kocham polską muzykę, więc to na pewno w naszych piosenkach jakoś to przenika. Ja często jak mam okazję, to grywam ostatnią nockę jego Polisa. Więc
0: to jeszcze kolejne połączenie kilku narodów, więc...
1: Tak, więc zobaczymy, może.
0: A to pytanie w mojej głowie powstało z takiego powodu, że no, będąc Polką, Polakiem, z językiem polskim jako pierwszym językiem, no emocja chyba zawsze jest w języku polskim w głowie. I potem jakkolwiek dobrze byśmy nie próbowali się uczyć, jakkolwiek dobrze byśmy się nie posługiwali innymi językami, no to emocja, to ta wewnętrzna, chyba nadal jest po polsku.
1: Tak, wiesz, szczerze ci powiem, że ja to bardzo odczuwam, szczególnie jak piszę. jak piszę teksty, że jednak ten polski... Mam czasem takie wrażenie, szczerze ci powiem, że mam wrażenie, że jakbym napisała po polsku, to może by brzmiało trochę jakoś tak lepiej. Mm-hmm. Ale no jednak mimo wszystko znajduję jakoś tak, odnajduję się w tym języku już jestem tutaj 6. rok. I myślę, że znalazłam jakąś tą naturalność w tym języku angielskim.
0: I to się sprawdza. I to się sprawdza. Dobrze, ja czekam w takim razie na wydawnictwo. Miejmy również nadzieję, że wydawnictwo długo grające. No i przede wszystkim, co najważniejsze, chyba czekam, aż w końcu z Londynu zlecicie do Poznania i będzie można was na żywo usłyszeć w Poznaniu. Mam nadzieję, że to w planach może się pojawić gdzieś bliższych niż dalszych. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Maria Jabłkowska była moją waszą gościną z zespołu Say So. Halo? No. To się słyszymy. Dziękuję bardzo i do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Dziękuję.
0: A na sam koniec jeszcze Barefoot Walking od Say So.

0: Autopromocja. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
1: Zaglądam za kulisy teatrów instytucjonalnych i ofowych. Relacjonuję premiery i festiwale. Rozmawiam o znaczeniu i problemach współczesnego teatru. Odsłuch teatralny. W co drugą sobotę o 16.00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Aferanek.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
3: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
2: Poniedziałki i piątki od 18.
4: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13.30.
1: Seks Afera.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Największa podpoznańska domówka zaprasza po raz ostatni. Enea Edison Festival. 3-4 lipca. Baranowo koło Poznania. Wystąpią Myslowic, Vito Bambino, Margaret, Liwka i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl. Zacznij z nami festiwalowe lato.
0: Reklama.
6: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

Od Marcina wiadomość dostaliśmy. Cześć, chyba jakiś nadajnik z Niemiec zwiększył moc, bo w komornikach fale z Niemiec nachodzą na aferę. Moi drodzy, czy niemieckie radio próbuje przejąć nasze 98,6, się zapytuje. Jeżeli niemieckie radio nas słyszy w tym momencie, no to mówię, proszę nie. Proszę zostawcie nasze fale 98,6 w spokoju i dajcie nam 98,6 w naszym Poznaniu i Wielkopolsce tworzyć. Zastanawiamy z kolei z drugiej strony, czy Radio Afera w takim razie dociera również do Niemiec i tam w Niemczech też zakłóca jakieś fale. To by było ciekawe. Dziękuję bardzo za ten głos, szanowny słuchaczu Marcinie. Gdyby nie ty, to bym nie wiedział, aczkolwiek ja dzisiaj o poranku słyszałem, że to ma chyba wszystko związek z pogodą i tym, jaka jest wilgotność powietrza, jak te fale w tym powietrzu się rozchodzą i tak dalej. Nie wiem, fizykiem nie jestem, ja tylko podstawówkę kończyłem. Aferanek @afera.com.pl

A to była lista aferowych nowości i Olka, która przyszła do nas ze swoim najnowszym singlem. Nie szkoda. Miejmy nadzieję, że w Niemczech to było słychać, moi drodzy. Zapraszam serdecznie. Można dawać znać do godziny 10. aferanek@afera.com.pl albo 6175-0213. Tutaj w sprawach każdych, również w sprawach drogowych, gdzie są korki, gdzie są utrudnienia, żeby ostrzec jeszcze innych. A propos tej nowości, no to przypominam, na nią można głosować.

A jeżeli wy chcielibyście mieć coś więcej niż tylko nas, no to możecie mieć na przykład wejściówki na Malte Festival, na koncerty The Doors, Cinema Club, The Kacperczyk, The King, No One. Te dwa zespoły ostatnio oczywiście bez D, ale tak do konwencji pasowało, to tak sobie powiedziałem. Moi drodzy, 7248 to jest numer, pod który musicie wysyłać wiadomości. Zapraszam do godziny 10. W treści wpisujecie afera, wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie konkursowe, jak sobie radzić z upałem. Ja sobie radzę w tym momencie w sposób następujący. W naszym studiu po remoncie ostatnim zamontowano klimatyzację, więc nie narzekam. Jest bardzo, bardzo dobrze. 2 zł 46 groszy to koszt wiadomości. Wasze sposoby do tego SMS-a muszą zostać wpisane. Do godziny 10 czekam, tak jak mówiłem, 7248 to numer.

0: Zuzanna Pobłocka-Bulczak już w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Tak się zastanawiałem, o czym będziemy rozmawiać, ale w mojej głowie taki jeden temat się napatoczył. Delikatnie przez przypadek, a delikatnie przez to, że mamy dzisiaj kalendarium i datę, jaką mamy. Mhm. O tym wszyscy, drodzy słuchacze, się jeszcze przekonacie po godzinie 10, ale tak przyszło mi do głowy, że z jakiegoś powodu nie lubię brytyjskich zespołów, które zaczynają się na D.
1: Okay,
0: czy ty masz jakieś swoje przykłady brytyjskich zespołów, które zaczynają się na D i ich nie lubisz albo je lubisz? Bo tak zauważyłem, że wszystkie te zespoły D, które są takimi największymi klasykami, takimi najlepszymi, dosłownie każdy człowiek na świecie zna, mi jakoś tak nie siadają nigdy.
1: A zapodaj jakiś przykład, bo aktualnie mam pustkę w głowie.
0: No The Clash na przykład, The Smiths na przykład, The Stubbs na przykład.
1: Aha, że tche, ja tak. Nie mogę, nie. To ja myślałam, że mówisz o zespołach, które się zaczynają na D.
0: The Strokes na przykład. Kawałki ładne, ale...
1: No, czyli,
0: tak zawsze...
1: czyli mówisz, że The Beatles to nie bardzo, tak?
0: Oczywiście, The Beatles też nie bardzo.
1: Aha, okej. To ja tak, The Beatles, tak konkretne utwory, po tym jak zobaczyłam film Yellow Submarine, to faktycznie mi niektóre siadły.
0: O. Ja w Beatlesach to tak może maksymalnie jeden, dwa kawałki bym sobie wybrał i tak zrobił. O, odmianą w tym wszystkim jest The Doors, ale The Doors chyba nie z Wielkiej Brytanii, czy z Wielkiej Brytanii?
1: Nie wiem.
0: Czy The Doors z Wielkiej Brytanii?
1: Jezu,
0: nie z Wielkiej
1: przyszłam
0: Brytanii.
1: Przyszłam na sprawdzian, a dzisiaj jest zakończenie roku szkolnego. Czemu mi to
0: tak?
1: robisz?
0: No. To w takim razie wszystkiego dobrego, moi drodzy, co kończą dzisiaj rok szkolny.
1: No widać, że nie słuchałeś serwisu komunikacyjnego, bo o tym mówiłam.
0: 3 minuty? Jeszcze nie mogę tego powiedzieć, bo jeszcze nie zostały 3 minuty. The Doors lubię, ale okazuje się, że nie są z Wielkiej Brytanii. Dla wszystkich fanów muzyki brytyjskiej... Tak, dla wszystkich fanów muzyki brytyjskiej, moi drodzy, ja bardzo przepraszam. To nie jest tak, że ja nie lubię żadnej muzyki brytyjskiej. To jest tak, że po prostu nie lubię muzyki brytyjskiej, które te zespoły zaczynają się na D. Bo inną muzykę brytyjską, jak na przykład Radiohead, które tam nie ma D przed, to bardzo lubię. Jakby było D Radiohead, to prawdopodobnie by nie się działo.
1: A irlandzkie zespoły, które się zaczynają na D?
0: Czyli?
1: The Cranberries?
0: Też nie.
1: No jak?
0: Naprawdę nie.
1: A?
0: No, w ogóle nie. To jest bardzo dobrze zadane pytanie. To ja cię zapytam o godzinę.
1: 9:57.
0: Bardzo proszę.
1: Zuzanna Pobłocka-Bulczak, zapraszam. Dziś zakończenie roku szkolnego. Jak zawsze uczniowie ze średnią ocen od 4,75 i z zapisem o bardzo dobrym lub wzorowym zachowaniu mogą się spodziewać świadectw z paskiem, jednak jego znaczenie powoli się wśród Polaków zmienia. Coraz częściej mówi się o tym, że pasek nie oddaje wysiłku wkładanego przez ucznia w naukę, tym bardziej, że system stopni nie jest dostosowany do indywidualnych potrzeb dzieci. Z tego powodu rzeczniczka praw dziecka skrytykowała praktyki nagradzania wzorowych uczniów rabatami w popularnej sieci marketów elektronicznych oraz darmowymi lodami w kawiarni Pszczynie. Podobne kampanie mają być według jej skarg dyskryminujące, wpływać na zdrowie psychiczne małoletnich i tworzyć niepotrzebną presję oraz rywalizację między rówieśnikami. To stanowisko z ubiegłego roku Rada Reklamy niedawno podtrzymała.
2: Miasto mówi, my nadajemy na 98,6.
1: W Poznaniu odbędą się obchody Dnia Niepodległości Stanów Zjednoczonych. America 250 to noc pełna muzyki, fajerwerków i przyjaźni, która upamiętni 250 lat autonomii USA i która będzie miała miejsce na lotnisku Ławica 3 lipca. Wydarzenie ma podkreślać wielowiekowe polsko-amerykańskie partnerstwo, którego twarzami są chociażby Tadeusz Kościuszko czy Kazimierz Pułaski.
3: Więzi między Stanami Zjednoczonymi a Polską nie są. Są one zbudowane na 250 latach wspólnych wartości, miłości do wolności i silnego przekonania, że jest ona warta obrony. To nie są tylko słowa. To także podstawa naszego sojuszu i powód, dla którego nasze dwa kraje dziś stoją ramię przy ramieniu.
1: Mówi dowódca stałego garnizonu Wojsk Lądowych Stanów Zjednoczonych w Polsce, pułkownik Jeremy McHugh. Brama wydarzenia zostanie otwarta o godzinie 14, a program rozrywkowy rozpocznie się o 16. Każdy posiadacz biletu na imprezę będzie miał prawo do bezpłatnego poruszania się komunikacją miejską po Poznaniu w wyznaczonym czasie. Co dalej z remontem palmiarni? Harmonogram inwestycji się zmieni z powodu kolejnego odwołania w postępowaniu przetargowym, które miało wyłonić wykonawcę zadania. Mimo to planowany termin na zakończenie prac to wciąż 2030 rok.
4: W harmonogramie kluczowe jest przeprowadzenie prac związanych z oszkleniem pawilonu w okresie letnim, a to dlatego, by rośliny nie były narażone na niskie temperatury. Ze względu na wydłużenie procedury przetargowej wymiana oszklenia musi poczekać do kolejnego lata, ale do tego czasu wykonawca będzie zajmował się przebudową strefy wejściowej, kawiarni i pomieszczeń administracyjnych.
1: Mówi Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. W pierwszym etapie remontu palmiarni konieczne będzie całkowite zamknięcie obiektu dla zwiedzających. Termin ten zostanie ustalony z wykonawcą po podpisaniu z nim umowy i podany z odpowiednim wyprzedzeniem. Warto więc nadrobić odwiedziny w tym miejscu, jeśli dawno tam nie byliśmy.
2: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
1: Politycy PSL wypowiedzieli się o korzyściach z programu SAFE dla wielkopolskich firm. Wielkopolskie zakłady pancerne Hipolita Cegielskiego mają w najbliższym czasie realizować cenne kontrakty, na przykład 200-milionowy nawozy do wód czosztabowe, ale nie tylko.
5: Wielkopolskie zakłady pancerne w ramach SAFE-u na potrzeby programu NAREW również wykona niezwykle ważne elementy systemu komunikacji, wieże stalowe, blisko 700 milionów złotych ten kontrakt będzie biewał.
1: Mówi poseł na Sejm RP i przewodniczący klubu parlamentarnego PSL-TD Krzysztof Paszyk. Zapowiedział również, że politycy Wielkopolskiego Oddziału Partii dołożą wszystkich starań, aby w pobliżu Poznania powstała baza z żołnierzami amerykańskimi. Miałoby to zwiększyć bezpieczeństwo regionu. Tą informacją kończę poranne wydanie serwisów informacyjnych. Kolejnego oczekujcie oczywiście w paśmie popołudniowym.
2: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Godzina 10 na zegarku wybiła, a to oznacza, że zapraszamy na antenę Kurę po raz ostatni.

26 dzień czerwca mamy w kalendarzu. To piątek, do weekendu 0 dni nam zostało. Paweł, Jan, Dawid, Andrzej, Jeremi, Pelagia, Jeremiasz, Edburga i Maksencjusz obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzę. Światowy Dzień Chłodnictwa, żeby chłodnictwo wam sprzyjało w te upały. Taki mój komentarz na dzisiaj. Czerwiec mokry po zimnym maju, chłopom w jesieni będzie jak w raju. Tu się zupełnie nic nie zgadza w tym przysłowiu na dzisiaj. A mogłoby się zgodzić. Mogłoby się zgodzić, bo susza hydrologiczna jest. No i z tego co patrzę, to susza hydrologiczna będzie niestety. No cóż, moi drodzy, tak to z tą pogodą bywa. Przypominam, że upały, gorąco, słońce przez cały weekend, nawet do 40 stopni Celsjusza, więc w cieniu, z klimatyzacją i z butelką wody niejedną, żeby bezpiecznie to wszystko przeżyć. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za te wspólnie minione 3,5 godziny. Do tych, którzy przeżyją tę niedzielę na maltańskich koncertach, odezwę się za chwilę drogą SMS-ową, bo muszę przeczytać wiadomości, muszę wybrać zwycięzców, no i odezwać się ponownie w drugą stronę. To za chwil kilka. Dziękujemy. Weronika Leduchowska, Mikołaj Pluciński, Mikołaj Pokorzyński, Zuzanna Pobłocka-Bulczak i Kamil Strużyński. Od 6.30 w takim składzie. A na sam koniec kartka z kalendarza. No i zespół z demo, moi drodzy, bo Mick Jones, współzałożyciel oczywiście The Clash, urodził się dzisiaj w roku 1955. Do usłyszenia. Siema. Cześć.

0: Dzień dobry, ja chciałbym się zorientować w sprawie studia maltańskiego.
1: Tutaj u nas w Poznaniu, tak?
0: Tak.
1: A jaka pana interesuje formuła?
0: Zapowiedzi i relacje?
1: Zapowiedzi i relacje z wizją czy bez?
0: Halo, słucham.
1: Z wizją czy bez?
0: Bez, bo ja to w radiu będę słuchać.
2: Słyszymy się po aferanku.
3: No i jest po aferanku, a my się witamy z wami w studiu maltańskim. Już tak naprawdę piąty dzień Malty, więc jest intensywnie. Jeśli będziecie słyszeć w naszych głosach zmęczenie, to wiecie dlaczego, bo jesteśmy na koncertach, cała nasza ekipa działu kultury przeżywa tą Maltę jak najmocniej się da. No a wczoraj zaczęła się scena muzyczna i o tym między innymi wam dzisiaj opowiemy. No ale właśnie, kto wam dzisiaj o tym opowie? Dzisiejsze studio maltańskie poprowadzą dla was
4: Jagna Jaśkowiak
3: oraz Marta Głogowska, a realizują nas Jagoda Łotocka oraz Paweł Zjeżdżałka. I ja w sumie wracam na antenę naszego studia maltańskiego. Prowadziłam na samym początku poniedziałek i wtorek. A Jagna, ciebie dzisiaj w sumie witamy po raz pierwszy.
4: Zgadza się. Ja wam potowarzyszę przez cały weekend i właśnie będę z wami dzisiaj w sobotę oraz w niedzielę.
3: A w sobotę już od godziny 8, więc czujecie to poświęcenie.
4: Dokładnie, trzeba wstać wcześniej.
3: Tak, jeszcze przed aferankiem, więc będziemy wtedy z wami, no ale będziemy przede wszystkim dzisiaj, więc koniecznie słuchajcie nas przez najbliższą godzinę. Opowiemy muzycznie, ale też będzie teatralnie, trochę o wydarzeniach, trochę też o wiedźmach. Tak tutaj mały sneak peek, więc koniecznie bądźcie z nami dalej, a my słyszymy się za chwilę.

0: My już wracamy znowu do studia maltańskiego i opowiemy o pierwszym wydarzeniu. I tutaj właśnie Marta, jako nasza przewodniczka po świecie wiedźm i nie tylko, opowie nam więcej.
1: O kurczę, to bardzo tutaj hojne słowa w moją stronę, ale to prawda, gdzieś trochę na wiedźmach bardziej się znam, zaraz wam zdradzę dlaczego, ale pomyślałam, że na sam początek naszego dzisiejszego studia wrócimy sobie do wydarzenia, które co prawda było we wtorek, ale jeszcze nie padło w ramach naszego studia, a ja na nim byłam i bardzo chciałam się podzielić z wami wrażeniami. Mianowicie wtorek to, jak dobrze pamiętam, była noc z 23 na 24 czerwca, a mówię o tym dlatego, że wtedy obchodzono i obchodzi się jak najwyraźniej nadal noc kupały, czyli noc tego przesilenia letniego, i w ramach tego na Malcie też, mam wrażenie, że na Malcie jest dużo takiego połączenia się gdzieś tam trochę z duchowością, z takim stanem bardziej przemyślenia, i to właśnie też miało miejsce w ramach tej Nocy Świętojańskiej, a zaczęło się koncertem Pieśń Nocy Letniej. Peszek i Wąsik grają Kochanowskiego i słuchajcie, była to niezła gratka na Container Art. Maria Peszek oraz Kuba Wąsik zagrali dosłownie Pieśń Nocy Letniej Jana Kochanowskiego i ja stałam tam, odpaliłam sobie wolne lektury i śledziłam faktycznie tekst tej Nocy Letniej, no a z racji, że jestem studentką polonistyki, to było to dla mnie coś bardzo intrygującego, no i też połączenie tego tekstu napisanego wiele, wiele lat temu z takim aktualną też interpretacją, tą warstwą muzyczną, to dodało, myślę, to po prostu takiego ciekawego wrażenia.
0: Tak na współczesnych po prostu odniesień.
1: Trochę też, ale właśnie tekst był stary, wiecie, napisany to wiele lat temu, no, przez samego Kochanowskiego. I bardzo ciekawe to było w odbiorze dzięki temu. Wiadomo, Maria Peszek trochę tam pomijała, to nie był dokładnie ten sam tekst od A do Z, no bo pewnie tego też tak sobie to po prostu gdzieś wymyśliła wedle tej swojej wizji artystycznej i to jest po prostu okej, że tak to zostało odczytane. No ale poza tym, że odbył się ten koncert, to zaraz po nim było, słuchajcie, przejście nad Wartę, gdzie odbyło się prawdziwe, takie właśnie sobótkowe, jak na noc kupały, ognisko. I ja co prawda przyznam, że ja miałam na 6 do pracy kolejnego dnia, więc jak możecie się domyślać, nie zostałam aż do samego świtu, bo to wydarzenie odbywało się dosłownie od zmierzchu do świtu. Miało się zakończyć nad ranem gimnastyką słowiańską. I tak z tego, co obserwowałam sociale Malty, tak też było. Ale ja byłam na samym początku tego ogniska, które też było bardzo klimatyczne, bo bardzo dużo osób było w wiankach, bo ubranie właśnie tak przewiewnie, biało, tak jak się tak kojarzy właśnie.
0: Typowo słowiańsko.
1: Dokładnie, tak, typowo słowiańsko. I tak samo właśnie została odczytana opowieść przy tym ognisku, a że ja, tak samo jak Jagna, byłyśmy w harcerstwie. To mnie to w ogóle jakoś uradowało serce, bo od razu poczułam się, jejku, tutaj gawęda, ten cały klimat właśnie. I tego, co lubię w wiedźmach, ale tego, co lubię właśnie też w tych moich wspomnieniach harcerskich. A wspomniałyśmy, że trochę się więcej na wiedźmach znam, no to zdradzę wam jeszcze, kończąc już powoli ten temat, dlaczego. Dlatego, że piszę pracę magisterską o wiedźmach i pozdrawiam z tej strony moją rodzinę, która pewnie słysząc to się uśmiecha, że ja tutaj tą magisterkę walczę z nią, ale to prawda. I między innymi właśnie jedna książka, którą analizuję, nawiązuje do Nocy Kupały, więc i właśnie tej Nocy Sobótkowej, więc ciekawie było to przeżyć tak na żywo.
0: Tak, na żywo i może jakieś nowe wątki do twojej pracy, nowe rozdziały?
1: Czas pokaże. Zobaczymy, nie zdradzam. Ale na pewno to, co jest nowe, to to, że mamy dla was nowość muzyczną w Radio Afera, więc posłuchajmy piosenka This is Wild.
2: O, jak płynnie, jak

0: tutaj znowu Studio Maltańskie i kolejne wydarzenie do opowiedzenia. Wczoraj właśnie z Martą i naszym kolegą redakcyjnym byliśmy na spektaklu Tiago Rodriguez'a pod tytułem Dystans.
1: Z Bartkiem, słyszeliście Bartka wczoraj.
0: Dokładnie. A nasza redakcyjna koleżanka Michalina była wcześniej, więc też mogliście co nieco już o nim, o tym dystansie usłyszeć. No i czym w ogóle ten dystans jest? No to jest, to w ogóle była polska premiera właśnie przedwczoraj. To była pierwsza premiera, my byliśmy na drugim spektaklu.
1: Tak, tak.
0: Właśnie to była premiera koprodukcji Malta Festiwalu oraz to właśnie to jest unikat, bo to był jedyny pokaz spektaklu tego w Polsce. No i co jeszcze możemy w ogóle o tym spektaklu powiedzieć? Że to tak naprawdę jest taka historia prowadzona przez dwie osoby. Z jednej strony mamy perspektywę ojca, a z drugiej córki. I na początek mogłoby nam się wydawać, że to jest opowieść o relacji właśnie ojca z córką. No bo wiadomo, każdy z nas czasami pokłócił się z tymi rodzicami. Nie powiemy, że nie. Ale to jednak im dłużej jesteśmy w tym podczas tego spektaklu, tak się w to wciągamy, no to mamy wrażenie, że to ma większy wymiar, taki głębszy, że tutaj coraz bardziej, z każdą minutą są odkrywane coraz to nowsze karty. I dla mnie najbardziej taką uderzającą kartą to było, bo to w ogóle akcja dzieje się w roku 2077. I co ważne, oni są na dwóch różnych planetach. Ojciec został na Ziemi, a córka na Marsie. I właśnie to pokazuje, że ten świat już te 50 lat później dotarł do takiego miejsca, że no już niestety te zmiany klimatyczne, które dzisiaj możemy już odczuć niestety na dworze, no są bardzo, bardzo pogłębione. No i to, że ludzie po prostu uciekają na tego Marsa, no to już pokazuje tą skalę, co się stało z tym światem.
1: Ja też myślę, że tutaj warto powiedzieć o scenografii, bo to było bardzo intrygujące przekazane to, co powiedziałaś, że oni są na dwóch różnych planetach tak naprawdę, na dwóch różnych światach, trochę można tak to ująć, ponieważ było to przedstawione tak, że scena była okrągła i ona się obracała i po jednej stronie była przepływana na pół, po jednej stronie mieliśmy właśnie Ziemię i ojca, a po drugiej właśnie córkę. I to, co też jest istotne, oni ze sobą rozmawiali, ale w dosyć szczególny sposób, bo przez wiadomości głosowe.
0: Dokładnie. I każda w ogóle ich wypowiedź zaczynała się początek wiadomości i kończyła koniec wiadomości. I to było takie zdanie oznajmujące dla nas, ale też prawdopodobnie do tego sygnału, który był wysyłany międzyplanetarnie.
1: Tak, bo to było coś też w tym stylu, że kiedy oni już zaczęli to nagrywać, to nie mogli tego przerwać, tylko musieli iść dalej aż do końca wiadomości i aż do wysyłania, a wysłać kolejną mogli dopiero po odpowiedzi od tej drugiej strony. Więc to też myślę gdzieś tam w ciekawy sposób nam pokazuje, bo wiadomo też, jak to jest czasem w takiej komunikacji międzyludzkiej po prostu, że czasem się powie za dużo, czasem dobrze jest przemyśleć coś, nie wiem, czy pisząc,
0: tak,
1: czy mówiąc.
0: Tak, użyjemy niepotrzebnych epitetów, które nie powinny w tamtym momencie paść po prostu.
1: Na przykład. I to też trochę o tym pokazuje, bo tak naprawdę trochę clue, mam wrażenie, tego spektaklu jest takie, że córka postanawia zostać zapominaczką.
0: Tak, zgadza się.
1: Jakieś serum na
0: taki
1: zapomnienie.
0: Taki koktajl chemiczny.
1: O, koktajl chemiczny.
0: I co ciekawe w ogóle, to mnie tak uderzyło, bo jej imię w ogóle to amina. A amina to związki w chemii organicznej zbudowane z azotu.
1: Oh
0: i to
1: God.
0: Też tak dodawało, przynajmniej do mnie, tak dodawało takiego uroku, bo ten koktajl chemiczny i właśnie to jej imię to, ja myślę, że to był jakiś ukryty przekaz chemiczny.
1: Na pewno.
0: Tak podejrzewam.
1: Nic nie jest przypadkowe, mam wrażenie. Ani na Malcie, ani właśnie jeśli chodzi czasem o spektakl i teatry, bo przecież właśnie trochę, właśnie w tych, mam wrażenie, wszystkich grach i tych drobnych smaczkach są te rzeczy, które właśnie mamy powoli odkrywać i mieć taką satysfakcję potem z tego, że o kurczę,
0: tak, tak,
1: to
0: połączymy te fakty i że o, a to jest taka potem właśnie, że o, wiemy o co chodzi i to jest takie, dobra, fajnie, znamy się na sztuce, znamy się na sztuce.
1: Można tak powiedzieć. Ale jeszcze wracając do samej fabuły, że córka postanawia zostać zapominaczką, ona w ogóle uciekła w pewien sposób z tej ziemi, wjechała na Marsa, nie mówiąc o tym w ogóle swojemu ojcu, bo wiedziała, że on się nie zgodzi, że on będzie chciał ją tam zatrzymać, a ona po prostu chciała gdzieś tam pójść trochę tą swoją drogą w życiu i to też gdzieś tam jest ten przekaz, mam wrażenie, podprogowy, że czasem właśnie jest taki moment, kiedy gdzieś gdzieś się w pewien sposób oddalamy, rozmijamy z tym, co gdzieś nasi rodzice mają w głowach a propos naszego życia i właśnie gdzie tutaj iść, jakby gdzie znaleźć tą coś pomiędzy.
0: Tak, żeby... takie właśnie złoty środek, no bo z jednej strony tutaj mamy tego ojca, który pracuje w szpitalu i nie ma czasu po prostu dla tej córki, no bo też warto wspomnieć, że on wychowywał tą córkę samotnie.
1: Tak, tak.
0: No i on jest tak zapracowany i nie ma czasu dla niej i jest nawet taka scena, że ona mówi, że mimo, że są w domu, to on siedzi w salonie, a ona w swoim pokoju i jest ten dystans. I właśnie tutaj mamy takie odkrycie tego tytułu, że dopiero zbliżyli się, kiedy są na dwóch różnych planetach. I to w ogóle pokazuje, że jak drastyczne kroki musiała podjąć ta nasza główna bohaterka, żeby pokazać temu ojcu, zwrócić na siebie uwagę i on wtedy dopiero się otrząsnął.
1: Mi też zapadł w pamięć, kiedy bohaterka powiedziała coś w stylu, że może powinna pojechać na Jowisza, czyli na planetę jeszcze dalej od Ziemi, żeby gdzieś tam może ta ich relacja była po prostu bliższa. Ale właśnie to, co też się przeplata przez cały spektakl, to jest ten uciekający czas.
0: Tak.
1: Bo tak naprawdę ona wypija ten koktajl, o którym wam już wspomniałyśmy i przez to zapomina coraz więcej rzeczy, które działy się na Ziemi. Takie naprawdę nawet szczegóły. Dużo jest też o jedzeniu, o wspomnieniach. Jest, że cały czas ojciec przegląda jej zdjęcia z dzieciństwa i próbuje gdzieś tam tak naprawdę jej przypomnieć. W pewnym momencie ona nawet zapomina tego ojca i kim on w ogóle jest.
0: Mówi do niego per pan, a o sobie mówi w trzeciej osobie.
1: Właśnie, to też jest takie kurczę, no, uderzające bardzo.
0: Tak.
1: To było też dla mnie. I to właśnie jak ta scena się obracała, jak oni chodzili po tej scenie i pokazywali, że w sumie są blisko siebie, bo są na jednej scenie, a tak naprawdę jedyny moment, kiedy oni byli obok siebie, tak, że mogli się dotknąć, to było tylko wtedy, kiedy bohaterka powiedziała, że on jej się śnił.
0: Tak. I to był jedyny raz, kiedy, że tak powiem, doszło do kontaktu fizycznego, że rzeczywiście się przytulili, a tak poza tym w realnym świecie, no to jednak nie było miejsca, nie było przestrzeni, gdzie mieli tą szansę, żeby dbać o tą relację przede wszystkim.
1: Dokładnie. I też, kurczę, aż mnie tak teraz w sercu coś się zakuło, bo naprawdę gdzieś tam wielkie wrażenie na mnie ten spektakl wywarł. A to, co ważne też, to, że on był w jakim języku, jak na pamięć?
0: Po francusku.
1: Po francusku.
0: I to w ogóle był dla mnie to było duże wrażenie po prostu, bo ja pierwszy raz byłam na niepolskojęzycznym spektaklu i te napisy, bo były zarówno po angielsku, jakby i po polsku.
1: I po polsku, tak.
0: No a wszystko było po francusku, więc dla mnie było bardzo fajne, że tak naprawdę mogłam usłyszeć sztukę w języku nawet nie angielskim i to jest fajne, tylko europejskim, co tak naprawdę w sumie angielski jeszcze jakby jest to możliwe, że tak powiem, żebyśmy tego doświadczyli, gdzie po francusku, no to właśnie Malta jest taką przestrzenią, że możemy posłuchać tego no totalnym, unikatowym po prostu świetle.
1: To prawda, Malta to jest idealne wydarzenie, gdzie trochę się spotkają różne sztuki, ale też jak słyszycie, różna wrażliwość, różne kraje, a mówiłyśmy dla was o spektaklu Dystans Tiago Rodriguez'a, który odbył się wczoraj w Auli Artis. Niestety na Malcie to był drugi ostatni spektakl, ale ja mam nadzieję, że jeszcze kiedyś w Polsce będzie okazja go zobaczyć. Jeśli będzie, to my wam, myślę, serdecznie możemy to polecić. No ale to był spektakl, który był o 17, a jak się domyślacie, na Malcie jest dosyć intensywnie i działo się jeszcze więcej. A co się działo, to dowiecie się już za chwilę od nas.

0: Wracamy do Was ze studiem maltańskim. Przed mikrofonami Marta oraz Jagna. Opowiedziałyśmy Wam już, w zasadzie ja trochę więcej powiedziałam o wiedźmach, które były w sumie w zasadzie całym cyklem maltańskim. We wtorek, a tak naprawdę nie tylko, ale te główne wydarzenia, o których opowiedziałam, działy się we wtorek. No i Malta dużo swoich cykli ma, bo były też i głosy kobiet, i kino kobiet. I wczoraj rozpoczęliśmy w pewien sposób też nowy cykl, bo tak, cykl sceny muzycznej.
1: Właśnie, i to jest, no bo nie samym teatrem Malta stoi, jak wiemy, pewnie, ale tak, również koncertami. Bardzo ciekawe to były postaci. Aha. Jak na przykład zaczęliśmy w ogóle od piosenka, znaczy w ogóle Maro.
0: Od zespołu, można w sumie
1: tak,
0: powiedzieć.
1: Tak, to w sumie był cały zespół.
0: I cały jej zespół.
1: Następnie był z nami
0: Devandra Banhart, słuchajcie, taki artysta, ale ja tak bym jeszcze może pokrótce nawet powiedziała o Maro, bo tak już przeszliśmy dalej, a idźmy chronologicznie, ponieważ ja Maro w ogóle miałam przyjemność usłyszeć kiedyś.

0: rozmawiałam ze znajomymi, to się okazało, że właśnie dużo osób ją kojarzyło z tego supportu.
1: No nie dziwię się, była super. Ale potem jeszcze był właśnie Devandra Banhart i jak na co ty byś o nim powiedziała, jak wrażenia?
0: To był bardzo ciekawy artysta, naprawdę. I zaraz wytłumaczę dlaczego.
1: Aha.
0: Bo na początku on wyszedł z gitarą klasyczną, ubrany w garnitur.
1: Mhm. Na krzesełeczku.
0: Tak, na krzesełku.
1: I czujecie
0: na krzesełku,
1: ten klimat.
0: Było kadzidełko.
1: Tak.
0: I to był taki klimacik.
1: Mhm.
0: No i pan z gitarą sobie tam pogrywał, coś tam pośpiewał, ale jak on nawiązał relacje z publicznością, to ja byłam w szoku.
1: To prawda.
0: Tak, taka skromna po prostu, skromny anturaż, ale to jak on po prostu opowiadał i jak się o nas troszczył. Pamiętajcie o piciu wody. To bardzo ważne, naprawdę. I nie tylko, powiedział też o dużo innych rzeczy.
1: Tak, takie bardziej też w żartobliwym tonie,
0: tak,
1: mam wrażenie.
0: Tak, tak.
1: Ale było to takie właśnie klimatyczne też dzięki temu i to, co na pewno ja zapamiętałam i co w sumie mnie zaskoczyło, to też w pewnym momencie zapytał się publiczności, czy jest tutaj ktoś, kto ma swoją muzykę.
0: Tak.
1: Kto chciałby coś zagrać,
0: i
1: chciałby się zaprezentować.
0: I nigdy nie występował.
1: I nigdy nie występował publicznie, właśnie. I wyszła jedna dziewczyna o imieniu Kasia.
0: Kasia Łopata.
1: Kasia Łopata, tak się, pozdrawiamy,
0: tak,
1: Kasię.
0: Tak się nazywała.
1: I zagrała na gitarze i wiecie, ona tam dosłownie w sumie śpiewała po polsku, więc
0: tak,
1: my ją
0: tak
1: rozumieliśmy, artysta tak nie bardzo, ale pewnie po prostu powiedziano mu też, widziałam na backstage'u, że
0: tak,
1: o czym ona śpiewa.
0: Co się dzieje w ogóle.
1: Bo nie śpiewała żadnej swojej piosenki, tylko po prostu, że dawno nie grała, ale kiedyś to bardzo lubiła i pomyślała, że no jak jest taka okazja i faktycznie nikt się też nie zgłaszał, no to trzeba wystąpić.
0: I tak zaimprowizowała, opowiadając tej piosence o sobie, o Malcie, i w sumie to wystarczyło i to było piękne.
1: To prawda. A ja
0: taka
1: tak tutaj
0: prostota po prostu tej sztuki. Bardzo fajnie. Bardzo mi się podobał ten akcent taki.
1: Tak, tak. I ja tak jeszcze tutaj patrzę, że on sam o sobie mówi, Devandra, że jego kariera pozostaje przygodą oraz eksploracją. I myślę, że taki trochę
0: tak,
1: ten koncert
0: tak, potwierdziłabym to. Tak, tak. Ale mi się najbardziej podobał koniec tego koncertu.
1: To nam
0: naprawdę
1: się działo. Opowiedz nam. Ja wiem.
0: To było cudowne. Powiem tak, no bo tak na początku właśnie był ten pan z gitarą. Ale w pewnym momencie wjeżdża taki stół. I ja mówię, kurczę, czy to są konsolki DJ-skie? Mówię, co już zmiana koncertu?
1: Ja też myślałam, że to już jakieś kolejne.
0: I to już tego tak szybko, że tak w trakcie, że to tak, no tak trochę niefajnie. A co się okazuje? Pan odkłada gitarę i idzie po te konsolki, no i zaczyna się impreza. No i to było świetne. Naprawdę, i tak jak na początku właśnie, że jest spokojnie anturaż, ta gitarka, tak spokojnie wszystko płynie, a tu nagle rozpoczynamy imprezę, te światełka i to wszystko, i nagle z tego kadzidełka przechodzimy do takiego ciężkiego dymu, no ja byłam w szoku, naprawdę taka zmiana o takie 180, ale ja myślę, że to było plus 1000 do tego koncertu, naprawdę, bo mieliśmy tak naprawdę zderzenie dwóch światów, bo tutaj z jednej strony ten folk, a z drugiej no takie trochę techno, wiesz, wjechało już wtedy.
1: Bo to bardzo intrygujące.
0: Tak, tak, mi się naprawdę podobało.
1: My też z tego miejsca pozdrawiamy raz jeszcze Bartka, ponieważ byłyśmy również z nim na tym koncercie,
0: tak,
1: i on tam się po prostu bawił.
0: On czekał na ten koncert.
1: Jutra miało nie być, można tak powiedzieć. A na końcu jeszcze, jako w sumie ten tak naprawdę myślę główny koncert, bo tak trochę mi się zawsze to kojarzy, że najpierw są tak jakby supporty, a potem główny artysta,
0: tak,
1: ale na Malcie właśnie przezornie. Nie jest tak, bo każdy z tych artystów ma ten swój czas sceniczny i widać, że po prostu to na każdego przychodzi jakby w swoje własne grono odbiorców. Ja podobnie będę czekać na jednych artystów, ale to powiemy o tym później, bo jeszcze a propos dnia wczorajszego, to o 22 wystąpił jeszcze Benjamin Clementine i powiem wam, jak ja tylko usłyszałam...
0: Co to był za głos?
1: Tak, ja miałam ciarki, naprawdę, jakby wspaniałe to było. Ja aż próbowałam sobie wcześniej jakoś to ułożyć w głowie, żeby tutaj teraz wam to ładnie opowiedzieć, ale ja nie potrafię chyba. Bo słów po prostu aż powoli brakuje, bo naprawdę ten artysta miał tak po prostu jednocześnie ciężki głos, ale też piękny i no
0: tak,
1: naprawdę ja miałam ciarki.
0: I to właśnie było takie przejście w trochę, bo tutaj mieliśmy tutaj pana z gitarą, a tutaj mamy pana z fortepianem. I właśnie ta prostota tej muzyki, że się wydaje, że tylko głos, jeden instrument i to było piękne. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy tak naprawdę no, nie mamy takiego większego wyboru prostych instrumentów, tylko i nie ma ich po prostu tak często w muzyce, tak to, to było super, naprawdę. I ten artysta

0: tak zaprezentował się, że ja byłam po prostu w szoku, jak on dobierał i też super miał kontakt z publicznością kolejny raz. Tutaj i naprawdę ten, no ja byłam pod wrażeniem najbardziej tego głosu, bo ja tak, jak mówisz, jednocześnie był taki niski, a z drugiej strony był taki, nie wiem, strasznie poruszający.
1: Ja tak też tutaj zerkam w aplikację Malty, gdzie jest opisane, że Benjamin jest artystą, którego nie sposób zaszufladkować, bo jego twórczość łączy elementy barokowego popu. Jak ja to przeczytałam, to byłam już bardzo zaintrygowana. Muzyki klasycznej, soulu oraz muzyki eksperymentalnej, więc dosłownie to wszystko tak, było. Tak. I też dużo mówił po polsku, bo kiedy śpiewał piosenkę London is Calling, to w pewnym momencie zmienił na Poznań is Calling. Potem też mówił o... było też i dziękuję, ale powiedział też słowo pyry, no, więc po poznańsku.
0: Doceniamy lokalną tradycję.
1: Dokładnie, ale słuchajcie, no wyrażeń było co niemiara, ale do koncertów jeszcze wrócimy, a na razie zasłuchajmy się w coś muzycznego. I zostańcie z nami koniecznie w Studiu Maltańskim dalej.
2: Nigdy więcej nie chcę miewać kompleksów, wpadać w dziury głębokie jak piekło.

0: Autopromocja.
1: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
2: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
3: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Tutaj Studio Maltańskie, a przed chwilą mogliście usłyszeć kolejną nowość muzyczną, czyli Better Story Than Safe.
1: To było muzycznie, a zostajemy w muzycznych klimatach na Malcie, bo przed chwilą powiedziałyśmy wam o wczorajszych koncertach, które rozpoczęły ten koncertowy program na Malcie w hali MTP przez najbliższe jeszcze 3 dni. Łącznie z dzisiejszym wieczorem odbędą się najróżniejsze koncerty i zagranicznych, i też tych polskich artystów. Wczoraj byłyśmy na Maro, na Devandra Banhart oraz na Benjaminie Clementine, którym jesteśmy nadal, myślę, zachwycone. A dzisiaj od godziny 20 najpierw High, potem Voracles i na samym końcu The Blaze, czyli taki bardziej DJ set. A jeszcze dla tych wytrwałych, to tutaj czytam, że będzie jeszcze after party w Tamie. Więc jak będzie wam mało muzycznych wrażeń, to będzie można je jeszcze dzisiaj wieczorem i podejrzewam, że też nocą doświadczać. Ale właśnie to nie koniec, bo jak wspomniałam, 4 koncertowe dni na Malcie zostały zaplanowane. Jeden już za nami, jeden dzisiaj, a 2 jeszcze przed nami. Sobotni wieczór, również 4 koncerty, czyli After Clank, potem Charlie Cunningham oraz Beirut. No tego Beiruta myślę, że sporo naszych też, mam nadzieję, słuchaczy czeka. No a niedziela, już takie też oficjalne w sumie zakończenie Malty, bo Malta trwa od niedzieli 21 czerwca, którą właściwie otworzył też koncert Za Miłość, więc jak zaczęło się muzycznie, tak też muzycznie się w pewien sposób zakończy. A 28, czyli w najbliższą niedzielę, najpierw King No One, potem moi ulubieńcy, czyli zespół Kacperczyk. Jak wcześniej mówiłam, że jest jeden artysta, którego bardzo czekam z tych maltowych koncertów, no to zdradzam, że to są właśnie oni. Będę tam, mam nadzieję, że się spotkamy i też wiele słuchaczy tam wpadnie i ich posłucha na żywo, bo jest czego, uwierzcie mi. No ale przecież jeszcze ten artysta główny wieczoru, czyli Two Door Cinema Club. Więc jak słyszycie, na Malcie będzie intensywnie, jest, bo są przecież i wydarzenia plenerowe, i wydarzenia takie bardziej zamknięte w salach, teatralne wydarzenia, ale jest też muzycznie. A co dokładnie jeszcze będziecie mogli zobaczyć dzisiaj, usłyszycie od nas już za chwilę, bo przygotowaliśmy dla was taką naszą
0: małą polecajkę.
1: Tak, małą polecajkę, na co będzie się można wybrać dzisiaj na Malcie, więc koniecznie bądźcie z nami jeszcze do godziny 11.

0: Trwa studio maltańskie i ja mam, Marta, do ciebie pytanie. Na co dzisiaj się wybierasz jeszcze?
1: No dużo tego będzie, ale może w sumie tak przygotowałyśmy ten selektywny tutaj wybór i ja bym zaczęła od tego, że zachęciłabym was, mimo że będzie pewnie bardzo gorąco, bo taki dzień się dzisiaj szykuje o godzinie 12, ponieważ na ulicach rozpoczyna się też muzyka na ulicach i będzie można to, co w sumie często się słyszy na temat Malty, że Malta wychodzi na ulicę i to jest coś świetnego, ponieważ na ulicach spotkamy Banda Kadabra, czyli zespół, który ja z zeszłego roku bardzo miło wspominam. Zespół, a właściwie włoską orkiestrę uliczną. Jak tylko wybierzecie się na ulicę miasta Poznania, to pewnie ich gdzieś miniecie, bo myślę, że nie sposób ich po prostu przegapić, kiedy już są gdzieś w zasięgu wzroku czy uszu. Ja mam taką króciutką jeszcze anegdotę, że w zeszłym roku, kiedy byłam na Malcie, chciałam iść na film w ramach Kina Kobiet i wtedy rozpętała się naprawdę niezła burza. Ojej. I wszyscy byliśmy w tym jednym miejscu, wtedy było w pasażu Quadro na Starym Rynku, bo w tym roku jest w Parku Starego Browaru i tam też możecie się zresztą wybierać, ale jeszcze kończąc tą moją krótką anegdotkę, to rozpętała się niezła burza i film został odwołany, a właśnie Banda Kadabra wpadli na miejsce tego filmu i po prostu tam rozkręcili niezłą imprezę, więc mimo, że każdy z drobną goryczą, że kurczę, jednak bez tego filmu, że taka pogoda, że każdy zmógł, to jednak było miło i mogliśmy sobie wspólnie właśnie potańczyć do ich utworów. No ale przecież to nie wszystko. Będą też spotkania. Jakie na przykład, Jagna?
0: Dokładnie. Na przykład dzisiaj mamy spotkanie, które nosi tytuł Od Jagny do Łęckiej. Jak dać głos bohaterkom, które wszyscy już znają. No i jak możecie się domyślić, to mnie bardzo zainteresowało. No i tak. No bo mamy dwie duże postaci z polskiej literatury, z kanonu lektur, bo Jagna z Chłopów, no i Izabela Łęcka, wiadomo, z Lalki. No i to są takie osoby, które się przewijają w naszej kulturze już długo. No i Kamila Urzędowska razem z Anną Serdziukow będą właśnie rozmawiać, jak one, co takiego one, że one są cały czas aktualne, te bohaterki, bo mimo wszystko czasy się zmieniają, ale pewne zachowania, pewne archetypy są nadal aktualne i ja myślę, że to jest prawda, no bo to jednak są takie bardzo wyraziste postacie, chociaż dwie różne, można powiedzieć.
1: Pewnie, że tak. A Kamila Urzędowska zresztą to jest aktorka, która grała właśnie rolę Jagny, tak, w tej malowanej wersji Chłopów, więc tematycznie oczywiście myślę, że ona wie co jest na rzeczy, tak, trochę, tak. No bo właśnie miała tą przyjemność ją odgrywać. Samo to spotkanie w ogóle mnie bardzo zaintrygowało. Właśnie ja bardzo lubię coś takiego, czy w literaturze, czy po prostu w kulturze, kiedy trochę bierzemy już te postacie, które znamy, mamy o nich wyrobioną opinię, na przykład o samej Łęckiej. Myślę, że sporo osób, była to nasza lektora szkolna, więc sporo osób ma o niej różne zdania.
0: Tak.
1: A właśnie takie spotkania trochę pomagają nam gdzieś tam przełamać tą ścianę i nabrać trochę tej może nowej perspektywy.
0: Tak, i może zrozumieć, dlaczego te bohaterki postąpiły tak, a nie inaczej. Gdzie często możemy potępiać je za coś, to no nie znamy powodu, bo może nam się wydawać na przykład z tej analizy utworu, którą mamy w szkole, a jednak tutaj jest inna totalnie perspektywa i tutaj nam się nowe tutaj klapki i karty otwierają.
1: Tak. I to w biurze festiwalowym, jak dobrze pamiętam, o 15:30?
0: Tak, zgadza się.
1: 15:30. Ale to oczywiście nie wszystko, ponieważ kontynuując to, że Malta wychodzi na ulicę, dzisiaj i przez cały weekend w sumie odbędzie się opera na chwilę. Dzisiaj o godzinie 12:15, 15:15 oraz o 20:00 na płycie Starego Rynku. Warto się tam pojawić, bo plenerowy projekt pojawi się tam i zagra opera, ale tylko właśnie na tą chwilę, bo dosłownie
0: 10 minut.
1: Tak, będzie to trwało 10 minut, więc jeśli wam zależy, żeby to zobaczyć, to uchwycić, to warto być na czas. Ale z tego, co kojarzę, to ma być mniej więcej właśnie w takiej konwencji, trochę mi się to z musicalami kojarzy, że właśnie w pewnym momencie, nie wiadomo kiedy, wiecie, stoicie przy kawiarni, a tutaj nagle kelnerka, która na przykład obsługuje kogoś, kto jest obok was, zaczyna właśnie śpiewać i dzieje się ta sztuka trochę tu i teraz.
0: I tak na żywo można to przeżywać dosłownie obok siebie.
1: Tak, obok siebie i też to jest bardzo ulotne, bo to jest właśnie tylko te 10 minut, no tak jak sam tytuł wskazuje, opera na chwilę.
0: Ale macie na to aż 3 szanse.
1: Właśnie, i to tylko dzisiaj, a przecież jeszcze i jutro, i pojutrze. Tak samo po 3 szanse.
0: Dokładnie. No i kolejnym wydarzeniem to jest w sumie taki performance i to są efekty specjalne. No i już sama nazwa jest w sumie ciekawa i to zmieni dosłownie ulicę Powiejską, czyli jedną z większych, bardziej reprezentatywnych ulic w Poznaniu, w plan filmowy realizowany na żywo. No przyznaj, że to już jest takie bardzo zachęcające.
1: Jest intrygująco.
0: I to wydarzenie odbywa się o godzinie 17, tak jak już wspomniałam, na ulicy Powiejskiej. No i dosłownie tutaj będzie wiele rzeczy, bo artyści, którzy będą na żywo budować sceny z udziałem performerów, tancerzy i publiczności, czyli tak naprawdę możemy też być takimi twórcami tej sztuki na żywo, nie tylko takimi odbiorcami biernymi, ale aktywnymi, i to jest ciekawe. I co tutaj też warto zaznaczyć, że mamy muzykę na żywo graną przez DJ-ów i ona wyznacza rytm i dynamikę tych zdarzeń, które się wydarzą.
1: I to jest tak... Powiejskiej pojawić dzisiaj.
0: No właśnie, ja myślę, że tak, no bo godzina 17, piątek.
1: Chłodniej może
0: no
1: już.
0: No właśnie, już nie będzie aż takiego słońca, więc zapraszamy.
1: No i myślę, że tutaj mówiliśmy o wydarzeniach, które są darmowe, ale też krótko wspomnimy o jednym wydarzeniu, czyli The Second Woman Magdaleny Cieleckiej Performance, Anna Brecon i Nat Randall, bo to jest takie, myślę, jedno z dosyć flagowych wydarzeń Malty, które rozpocznie się dzisiaj o godzinie 18 w sali ziemi na MTP, no i będzie trwało 24 godziny.
0: Właśnie, więc kończy się też o 18.
1: Tak, i to jutro. My tam, słuchajcie, będziemy dzisiaj, więc słuchajcie nas koniecznie jutro od 8, no bo opowiemy wam wrażenia właśnie z performance.
0: I jeszcze będziecie mieli szansę na niego wpaść.
1: No właśnie.
0: Bo będzie jeszcze trwał przecież.
1: Tak, więc to myślę też takie dosyć niezwykłe, że faktycznie będziemy dosłownie opowiadać o wydarzeniu, które aktualnie trwa. W sensie o tej 8, jak będziemy jutro rozmawiać, to przybędzie,
0: bo będzie w czasie przeszłym, teraźniejszym i przyszłym. To jest naprawdę ciekawe.
1: Tak, 24 godziny spektakl i to na jedną aktorkę, właśnie na Magdalenę Cielecką i 100 mężczyzn. Ja jestem ciekawa, bardzo co z tego wyniknie. No ale patrzę na godzinę, wybiła 11, więc już powoli się musimy z wami żegnać. Dziękujemy wam serdecznie za dzisiejsze studia maltańskie. Prowadziły je dla was
0: Jagna Jaśkowiak
1: oraz Marta Głogowska, a realizowali nas Jagoda Łotocka oraz Paweł Zjeżdżałka. Dzięki wam śliczne jeszcze raz. No i co? Bawmy się na Malcie, spotkajmy się i do usłyszenia jutro.
0: Jutro, dokładnie w takim samym składzie.
1: Tak, w takim samym składzie się słyszymy, więc do usłyszenia. Dzięki, cześć.
2: Dzień dobry, ja chciałbym się zorientować w sprawie studia maltańskiego.
3: Tutaj u nas w Poznaniu, tak?
2: Tak.
3: A jaka pana interesuje formuła?
2: Zapowiedzi i relacje?
3: Zapowiedzi i relacje z wizją czy bez?
2: Halo, słucham.
3: Z wizją czy bez?
2: Bez, bo ja to w radiu będę słuchać.
1: Słyszymy się po aferanku.
4: Alter Mixer. Alter Mixer. W Radiu Afera.

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
2: W każdy piątek o 22. W Radiu Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze. Klimatyczny chaos w aferze w piątek wieczorem.
3: Normalnie o tej porze.
4: W każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa w eterze.
5: Bo to normalne o tej porze.
6: Tak.
5: Raz lepiej, raz gorzej.
0: Autopromocja.
7: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
2: Wyselekcjonowane utwory, trochę popkultury i tego, co ważne społecznie. Co tydzień nowa składanka z innym hasłem przewodnim. Mixtape. Sobota, godzina 19.
3: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
4: Rekrutacja trwa. Politechnika Poznańska zaprasza na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Nie czekaj! Rozpocznij naukę na uczelni przyszłości. Zarejestruj się już dziś.
3: Reklama.
5: Radio Afera 98,6 MHz.

krew to szansa na kolejny dzień, to ratunek w jednej chwili, kiedy gaśnie czyjś cień. Pracownicy krwiodawstwa czuwają, żeby było dobrze, a krwiodawcy przychodzą, bo wiedzą, może uratują.

0: Autopromocja.
1: Traffic Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23:00.
2: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
3: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
4: Herezji, szyderstwa i braku układu.
5: Najcięższa audycja w eterze.
6: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15:00.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
7: Dzień dobry, ulotki.
8: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama. Alter Mixer.

0: Bo stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Ostatni dzwonek dzisiaj wybrzmiał. Wakacje się rozpoczęły, więc czas iść na lody. Ale co potem? Z tej strony Karolina Duchiewicz i mam dla Ciebie parę propozycji na rozpoczęcie wakacji z przytupem.
0: Przynęta kulturalna.
2: Trzymać się czy puścić w zapomniane? Past Simple to spektakl o wspomnieniach i tym, jak mocno potrafią one wracać. Dwie postaci wchodzą w przestrzeń, w której zwykłe przedmioty i gesty przywołują dawne emocje i obrazy. To prosta opowieść o tym, co minęło, ale wciąż nie daje o sobie zapomnieć. Twórczynie zastanawiają się, czy trzymanie się przeszłości pomaga ją zachować, czy raczej blokuje to, co może dopiero nadejść. Spektakl jest premierą towarzyszącą Malta Festival i zaprasza do zatrzymania się na granicy między pamięcią a zapomnieniem. Polski Teatr Tańca, godzina 20. 24 godziny nieprzerwanej rozmowy. Przez całą dobę na scenie będzie działo się właściwie to samo i właśnie dlatego trudno będzie oderwać wzrok. The Second Woman, jeden z najgłośniejszych performansów ostatnich lat, zagości na Malta Festival z Magdaleną Cielecką w roli głównej. Aktorka 100 razy spotka się z innym partnerem, za każdym razem odgrywając tę samą sytuację związkową. Choć scenariusz pozostaje ten sam, każde spotkanie przynosi nowe emocje, reakcje i znaczenia. To niecodzienna okazja, aby zobaczyć, jak bardzo różnimy się od siebie w pozornie identycznych okolicznościach. Sala Ziemi, godzina 18. Mocne brzmienia na powitanie wakacji. Przygotuj się na noc, w której rytm nie zwolni ani na chwilę. Malta Festival oddaje scenę muzyce elektronicznej, a na uczestników czeka line-up złożony z artystów wyznaczających kierunki współczesnej sceny klubowej. Na czele programu stoją The Blaze, który tym razem wystąpi w formule DJ setu. Dołączą do nich The Blessed Madonna oraz High. Artystki od lat obecne na największych festiwalach i najbardziej cenionych parkietach świata. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą spędzić piątkowy wieczór w tanecznym transie pod znakiem nowoczesnej elektroniki. Międzynarodowe Targi Poznańskie, godzina 20.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, ja chciałbym się zorientować w sprawie studia maltańskiego.
2: Tutaj u nas w Poznaniu, tak?
1: Tak.
2: A jaka pana interesuje formuła?
1: Zapowiedzi i relacje?
2: Zapowiedzi i relacje z wizją czy bez?
1: Halo, słucham.
2: Z wizją czy bez?
1: Bez, bo ja to w radiu będę słuchać.
3: W sobotę i niedzielę o 8:00. Tylko w Radiu Afera.
4: O tym, jak codzienność zamienia się w metaforę. Studio Fixum. W każdą sobotę o 17:00.
5: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
0: Autopromocja. Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
3: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
2: Poniedziałki i piątki od 18.
4: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Słyszymy się o 20 na 98,6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Największa podpoznańska domówka zaprasza po raz ostatni. Enea Edison Festival. 3-4 lipca. Baranowo koło Poznania. Wystąpią Myslowic, Vito Bambino, Margaret, Liwka i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl. Zacznij z nami festiwalowe lato.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Cyberfala, czyli najbezpieczniejsza audycja w eterze. Jak nie naciąć się na współczesne technologie, podpowiada koło naukowe PutriQuest. Piątek, 16:30.
3: Ej, sorry, stary. Przestaniesz mi kopać w fotel?
4: Ja sobie tylko nogi rozkładam, o co ci chodzi?
3: Może ja zaraz ciebie nie rozłożył.
4: No, zaraz ja cię k***, tak, że się w filmie
3: ciekawe.
4: Pojawisz. Pojawisz się w filmie.
3: Ciekawe!
5: Lecisz tam na dół do popcornu.
3: No dawaj! A teraz w kinie!
6: W każdą sobotę o godzinie 18:00.
0: Autopromocja. Alter.

0: Autopromocja. Paperback
1: Writer. Rozmowy o książkach i wokół książek. Nowości wydawnicze, autorzy warci bliższego poznania oraz wszystko to, co sprawia, że nie możemy oderwać się od lektury. Audycja do czytania. W każdą sobotę o godzinie 11.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
2: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama.

0: Autopromocja. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
1: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja@afera.com.pl.
0: Reklama. Alter Mixer.

pienisz się w słońcu jak miód. Sny, w który wbiegasz do morza i oczy, w których trzeba się zakochać. Śmiejesz się słodko jak miód. Cieszę się, że w końcu

0: Już prawie godzina 15.
1: Hurtownia w Radiu Afera.
0: Witamy się z wami. Godzina 15 właśnie wybiła. Za konsolą niezastąpiony Jakub Jamrus. Wita się z wami Julia Kazubska. Spędzimy ze sobą teraz najbliższą godzinę tego piątkowego popołudnia. Słuchajcie, 26 czerwca, zakończenie roku szkolnego, dla wielu rodziców i dla wielu dzieci wielkie święto. Myślę, że szczególnie dla młodzieży i dzieci. Wszyscy cieszą się, że zaczynają się wakacje i w końcu będą mogli pokorzystać z lata i odpocząć. Dzisiaj imieniny obchodzą Paweł, Jan, ale także Dawid, Andrzej, czy ja zawsze lubię wynajdywać właśnie ciekawe imiona, na przykład Edburga albo Maksencjusz. Bardzo ciekawe. Jeśli ktoś z was nas słucha, życzymy wam wszystkiego najlepszego. I nietypowe święta. Światowy Dzień Chłodnictwa. Może coś więcej opowiemy o tym. Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii, czy też Pomocy Ofiarom Tortur. Bardzo ciekawe, nietypowe święta. Dzisiaj, co was jeszcze czeka, to na pewno ciekawe konkursy. Bardzo dużo fajnej, ciekawej muzyki. No i oprócz tego oczywiście bardzo dużo fajnych informacji i spędzona godzina piątkowego popołudnia razem z nami. Także nie opuszczajcie nas.

A już teraz dla Was mamy nasz konkurs. Dzisiaj do zgarnięcia wejściówka podwójna na koncert w ramach Malta Festival 2026. Ten koncert już w najbliższą niedzielę 28 czerwca właśnie na festiwalu. Jest to bardzo ciekawe połączenie muzyczne. Tudor Cinema Club, Kacperczyk i King No One. Słuchajcie, Tudor Cinema Club to jest headliner. Tworzą go wokalista, gitarzysta, jeszcze programujący, wokalista, basista. Bardzo duży skład. Pochodzą z Bangor i Donaghadee w Irlandii Północnej. Bardzo ciekawe, słuchajcie, nie dość, że pochodzenie to styl muzyczny. Będą skupiali się na albumie wydanym w 2010 roku. Potem będziecie mogli usłyszeć duet Kacperczyk, tworzony przez braci Maćka i Pawła. I są oni opisywani jako jedni z najciekawszych głosów młodej polskiej sceny alternatywnej. A na sam koniec King No One, czyli brytyjski zespół z Leeds. Słuchajcie, myślę, że jest to nie lada gratka, 28 czerwca już w niedzielę. No i co musicie zrobić, żeby zgarnąć taką podwójną wejściówkę? Słuchajcie, łapcie telefony i wyślijcie SMS pod numer 7248. Wpiszcie na początku afera.malta, potem wasze imię i nazwisko i odpowiedź na nasze pytanie konkursowe. A pytanie konkursowe związane jest z dzisiejszym Światowym Dniem Chłodnictwa. I mimo, że to nie takie chłodnictwo nam chodzi, ale teraz mamy straszne upały. Więc pytanie jest, jakie macie sposoby, żeby w te straszne upały i temperatury się schłodzić? Może coś niekonwencjonalnego, co działa i moglibyście się tym podzielić? Czekamy na wasze odpowiedzi jeszcze przez około 50 minut i czekamy też na bardzo kreatywne uzasadnienie sposobu schłodzenia się w tę pogodę. I słuchajcie, wysyłajcie SMS-y, bo wejściówka podwójna na Malta Festival, myślę, że to jest coś. I przypominamy, że koszt wysłania takiego SMS-a to 2,46 zł.

0: Autopromocja.
1: Cyberfala, czyli najbezpieczniejsza audycja w eterze. Jak nie naciąć się na współczesne technologie, podpowiada koło naukowe PutriQuest. Piątek, 16:30.

0: wyselekcjonowane utwory, trochę popkultury i tego, co ważne społecznie. Co tydzień nowa składanka z innym hasłem przewodnim. Mixtape. Sobota, godzina 19.
1: 21 wiek, panika i afery.
2: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Reklama.
3: Rekrutacja trwa. Politechnika Poznańska zaprasza na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków, 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych: Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Nie czekaj! Rozpocznij naukę na uczelni przyszłości. Zarejestruj się już dziś.
2: Reklama.
4: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: A dzisiaj będziemy mieli na aferze trochę dzikości.
1: Trochę dzikości i powiedziałabym This is Wild.
0: Dokładnie, bo przed nami This is Wild, The Bullsayers.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Ostatni dzwonek dzisiaj wybrzmiał. Wakacje się rozpoczęły, więc czas iść na lody. Ale co potem? Z tej strony Karolina Duchiewicz i mam dla ciebie parę propozycji na rozpoczęcie wakacji z przytupem.
0: Przynęta kulturalna.
2: Trzymać się czy puścić w zapomniane? Past Simple to spektakl o wspomnieniach i tym, jak mocno potrafią one wracać. Dwie postaci wchodzą w przestrzeń, w której zwykłe przedmioty i gesty przywołują dawne emocje i obrazy. To prosta opowieść o tym, co minęło, ale wciąż nie daje o sobie zapomnieć. Twórczynie zastanawiają się, czy trzymanie się przeszłości pomaga ją zachować, czy raczej blokuje to, co może dopiero nadejść. Spektakl jest premierą towarzyszącą Malta Festival i zaprasza do zatrzymania się na granicy między pamięcią a zapomnieniem. Polski Teatr Tańca, godzina 20. 24 godziny nieprzerwanej rozmowy. Przez całą dobę na scenie będzie działo się właściwie to samo i właśnie dlatego trudno będzie oderwać wzrok. The Second Woman, jeden z najgłośniejszych performansów ostatnich lat, zagości na Malta Festival z Magdaleną Cielecką w roli głównej. Aktorka 100 razy spotka się z innym partnerem, za każdym razem odgrywając tę samą sytuację związkową. Choć scenariusz pozostaje ten sam, każde spotkanie przynosi nowe emocje, reakcje i znaczenia. To niecodzienna okazja, aby zobaczyć, jak bardzo różnimy się od siebie w pozornie identycznych okolicznościach. Sala Ziemi, godzina 18. Mocne brzmienia na powitanie wakacji. Przygotuj się na noc, w której rytm nie zwolni ani na chwilę. Malta Festival oddaje scenę muzyce elektronicznej, a na uczestników czeka line-up złożony z artystów wyznaczających kierunki współczesnej sceny klubowej. Na czele programu stoją The Blaze, który tym razem wystąpi w formule DJ setu. Dołączą do nich The Blessed Madonna oraz Hai, artystki od lat obecne na największych festiwalach i najbardziej cenionych parkietach świata. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą spędzić piątkowy wieczór w tanecznym transie pod znakiem nowoczesnej elektroniki. Międzynarodowe Targi Poznańskie, godzina 20.
3: Radio Afera, 98,6 MHz. State need not kill those.

0: Remember, you're a gift to yourself and a gift to your environment. Continue to be that beautiful gift. Share that gift in your food and all your gastronomic mastery.
1: W 1984 roku w mieście Hameln w Niemczech zostało ono nawiedzone przez plagę szczurów. Mieszkańcy wynajęli wtedy szczurołapa, który za pomocą muzyki wygonił wszystkie szczury w miasta i kazał im utopić się w rzece. Gdy jednak szczurołap wrócił do mieszkańców, okazało się, że ci odmówili mu zapłaty. W rezultacie szczurołap wywabił z miasta dzieci. I to jest historia, która według legendy zdarzyła się w 1284 roku, dokładnie dzisiaj.
2: Dokładnie.
1: Więc
2: dzisiaj
1: uważajcie na szczurołapy dzisiaj.
2: I on gra na flecie, prawda?
1: Tak, no, znaczy ja szczurołapa kojarzę głównie ze Szrekiem.
2: A, no tak, oczywiście. Ciekawe, czy ta legenda była prawdziwa. W każdej legendzie jest trochę prawdy.
1: Jest teoria, że legenda wzięła się od tego, że w tamtym mieście faktycznie była plaga dżumy w tamtym okresie.
2: No to ma to sens.
1: A dżuma była przenoszona przez szczury.
2: No to słuchajcie, możliwe, że tak się stało. Pozdrawiam wszystkich szczurołapów. A już 11 lat później, w 1295 roku, słuchajcie, Przemysł II został koronowany w Gnieźnie na króla Polski. I od tego dnia, czyli od 26 czerwca 1295 roku, orzeł biały jest symbolem Polski.
1: W sumie późno, myślałam, że wcześniej.
2: No, ale bardzo ważny dzień dzisiaj w związku z tym. A w 1986 roku na antenie TVP1 wyemitowano premierowe wydanie Teleekspresu.
1: Dosłownie przed chwilą mówiłyśmy, że te kalendaria u nas w aferze to jest taka seria ciekawostek niepotrzebnych.
2: Niepotrzebnych,
1: to znaczy, jeżeli kiedykolwiek w życiu użyjecie informacji o tym, kiedy wydano Teleekspres, to koniecznie się odezwijcie.
2: Tak, to czekamy na telefon do was, możecie do nas dzwonić do studia.
1: Możecie się założyć ze znajomymi.
2: Zdecydowanie. I słuchajcie, teraz przechodzimy do muzycznego kalendarium, bo dokładnie tego dnia, 7 lat temu, w 2019 roku, miała miejsce premiera singla Błażeja Króla, Te smaki i zapachy. I teraz właśnie chcemy wam przesłać te smaki i zapachy do waszych aut, do waszych domów, gdziekolwiek teraz jesteście.
1: Z takim naszym zresztą trochę polskim akcentem.

To smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry. Dzień bledszy od

0: serwis komunikacyjny.
1: A my z tego miejsca pozdrawiamy wszystkich, którzy siedzą teraz w autach w tym upale, bo ciepło jest i są też korki w Poznaniu. Na pewno omijałabym szerokim łukiem, ale to zresztą klasyka gatunku. Rondo Śródka i Rondo Kaponiera. Oprócz tego skrzyżowanie Solnej z Alejami Niepodległości będzie dzisiaj niezbyt kolorowe. Całkiem nieźle sytuacja się ma na Rondzie Rataje, które to z kolei prawie nie stoi. Stoi tylko na przedłużeniu od Poznani w stronę Ronda Rataje. W drugą stronę niekoniecznie. No i oczywiście nie za ładnie jest na Rondzie Jadwigi, to przez remonty. Remonty zresztą trochę jeszcze tam potrwają.
2: A jeśli chodzi o remonty, to niestety Poznań z tego słynie. Słynie ostatnio też niestety z wysokich temperatur, bo dzisiaj 33 stopnie. Jutro, uwaga, niestety 37, a w niedzielę tym bardziej uważajcie, jeśli możecie, to pijcie dużo i się chronicie gdzieś w cieniu lub w domach, bo na termometrach zobaczymy aż 41 stopni. Potem całe szczęście od poniedziałku temperatura zacznie spadać, aczkolwiek i tak będzie nadal gorąco, bo w poniedziałek 32 stopnie.
1: Kto by pomyślał jeszcze 2 albo 3 tygodnie temu, jak marudziłyśmy na zimno, że będziemy marudzić na upały.
2: Zdecydowanie i to jeszcze w takim wydaniu, także słuchajcie, uważajcie na siebie i dbajcie o siebie i jak najwięcej pijcie.
0: Autopromocja.
3: Dzień dobry, ja chciałbym się zorientować w sprawie studia maltańskiego.
4: Tutaj u nas w Poznaniu, tak?
3: Tak.
4: A jaka pana interesuje formuła?
3: Zapowiedzi i relacje?
4: Zapowiedzi i relacje z wizją czy bez?
3: Halo, słucham.
4: Z wizją czy bez?
3: Bez, bo ja to w radiu będę słuchać.
5: W sobotę i niedzielę o 8:00. Tylko w Radiu Afera.
6: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
7: Zaglądam za kulisy teatrów instytucjonalnych i ofowych. Relacjonuję premiery i festiwale. Rozmawiam o znaczeniu i problemach współczesnego teatru. Odsłuch teatralny. W co drugą sobotę o 16:00.

0: Cienie silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.
1: Autopromocja.
2: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

0: A dzisiaj u nas, w naszym aferowym konkursie, taka nie lada perełka na to wychodzi. Bo mamy dla was dzisiaj do wygrania darmowy wstęp, znaczy darmowy, no, za nasz konkurs.
1: Podwójny nawet.
0: Na wejściówka. Malta Festival 28 czerwca, czyli już w tą niedzielę, w ramach którego będziecie mogli zobaczyć koncerty takie jak Tudor Cinema Club, czyli irlandzki zespół, Kacperczyk, to jest polski zespół, polscy bracia, i King No One, to z kolei z Anglii.
1: Tak, także słuchajcie, przegląd europejski, nie lada gratka, możecie zgarnąć podwójną wejściówkę. A żeby to zrobić, to wystarczy, że wyślecie SMS pod numer 7248, napiszecie na początku afera.malta, potem wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie konkursowe, które związane jest z bardzo ważnym dzisiejszym nietypowym świętem.
0: Dokładnie, a jest nim Światowy Dzień Chłodnictwa.
1: Światowy Dzień Chłodnictwa.
0: I tak sobie myślę, że to trochę nie przypadek, że akurat rozdajemy wam wejściówkę na najgorętszy dzień w ostatnim czasie.
1: Zdecydowanie, bo w niedzielę ma być 41 stopni, a w związku z tym konkursem mamy do was pytanie, czy macie jakieś specjalne sposoby na schłodzenie się właśnie w te gorące, upalne dni? I czekamy na jakieś kreatywne odpowiedzi wraz z uzasadnieniem.
0: Na przykład za pomocą technik chłodniczych.
1: Tak, technik chłodniczych lub jakichkolwiek
0: innych.
1: Jakie
0: macie techniki chłodnicze.
1: I czekamy jeszcze na wasze odpowiedzi konkursowe przez około 15 minut, a myślę, że warto.
0: No, ja myślę, że też. To jest duże wydarzenie. Wybierasz się w tym roku?
1: Nie wybieram się niestety.
0: Wiesz, ja też nie, ja się sukcesywnie co rok wybieram i nigdy mi się nie udaje.
1: Nie udaje się. To może wam się uda za nas.
0: Dokładnie. Jakby ktoś chciał wygrać wejściówkę i mnie zabrać na przykład.
1: O, to no? Ewa jest chętna, a koszt SMS-a to 2,46.

0: przygotowania do obchodów 70. rocznicy poznańskiego czerwca 1956 już wkroczyły w decydującą fazę. Słuchajcie, przygotowuje się nie tylko Poznań, ale również Warszawa. I obchody czerwca 1956 mają w tym roku właśnie swoją okrągłą rocznicę. Szykują się najróżniejsze wydarzenia i ekspozycja w muzeum i wydarzenia z udziałem Teatru Muzycznego w Poznaniu. A o tym wszystkim odbyła się rozmowa z Kingą Przyborowską, czyli była to pełniąca obowiązki dyrektora Muzeum Powstania Poznańskiego w Poznaniu. No i zadano też pytanie, co jeśli chodzi o obchody czerwca 56 w Warszawie.
1: Wystawa, którą przygotowaliśmy, nie jest stricte taką wystawą planszową. Jest to zbudowana ekspozycja, coś na wzór ekspozycji, jak pokazujemy w muzeum. Bogata scenografia, bardzo dużo artefaktów, bogaty materiał ikonograficzny, materiał archiwalny. Został zbudowany stół, przy którym siedzi Józef Granatowicz. Została zbudowana cela, sala sądowa.
0: To właśnie dzieje się w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej. A co jeśli chodzi o obchody i inscenizację wydarzeń z czerwca 56 roku w Poznaniu?
1: Bunt poznaniaków był to początkowo protest pokojowy. Po dotarciu demonstrantów na ulicę Kochanowskiego po godzinie 10.30 wobec narastającego napięcia około godziny 11.00 rozległy się w Poznaniu pierwsze strzały. I właśnie o tym momencie, kiedy ci robotnicy demonstranci weszli na ulicę Kochanowskiego, do momentu, kiedy padły pierwsze strzały, chcemy opowiedzieć, chcemy tą historię przybliżyć.
0: Ta historia jest niezwykle ważna dla poznaniaków, jednak mamy dla was informację sprzed godziny, że niestety inscenizacja nie odbędzie się w najbliższą niedzielę, także wybaczcie, że narobiliśmy wam tutaj już ochoty na to, ale myślę, że jest to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla poznaniaków, tylko tak naprawdę dla całego społeczeństwa polskiego, jeśli chodzi o powojenny zryw przeciwko komunistycznej władzy. Słuchajcie, myślę, że bardzo istotne jest też to, że twórcy wystawy muzeum odeszli od klasycznej narracji historycznej i postawili na osobiste świadectwa mieszkańców Poznania. Czyli my jako zwiedzający muzeum, jeśli się tam wybierzemy, możemy prześledzić przebieg protestu oczami osób, które naprawdę brały w nim udział. Możemy poczuć ich emocje jakieś, dowiedzieć się o ich doświadczeniach i motywacjach. Myślę, że warto w tym wszystkim wziąć udział. Główne uroczystości rocznicowe zaplanowano na wieczór 28 czerwca przy pomniku poznańskiego czerwca 56 na placu Adama Mickiewicza. I tam powstanie specjalna scena, a za oprawę artystyczną wydarzenia odpowiadać będzie Teatr Muzyczny w Poznaniu. Pamiętajcie tylko, żeby wziąć ze sobą butelki wody i uważać na siebie, bo będzie to chyba najbardziej upalny dzień tego lata i 41 stopni.

0: A to była nasza nowość muzyczna, czyli nowy utwór wrocławskiego zespołu KOI, Better Sorry Than Safe.
1: Dokładnie. Z drugiej strony, jakby Malta Festival to było dla was ciągle mało, to obchodzimy jeszcze w ten weekend imieniny miasta Poznań. Też od 26 czerwca, od dzisiaj do 29. Rozpoczną się one prezentacją i spotkaniem dotyczącym filmu O pracowni witraży Powalisz. A z kolei jutro będziemy mieli okazję zwiedzić Śródkę z muzycznym podkładem, a także zwiedzić Bramę Poznania i odbyć spacer po Starym Mieście. Czyli no, dzieje się u nas, nie?
0: Zdecydowanie taka się dzieje w ten weekend.
1: Kulminacja tego wszystkiego nastąpi zresztą 29. I będzie to piknik rodzinny na Placu Kolegiackim. Trochę z innej beczki, tak się u mnie w domu mówiło. Z innej
0: mnie
1: beczki.
0: Też.
1: To dobrze. Na Parku Sołackim powstaje nowa instalacja artystyczna, więc jeżeli zobaczycie dwie latarnie siedzące na ławce i przytulone do siebie, to jest właśnie nasza poznańska sztuka.

0: I tym akcentem nasza hurtownia dobiega już końca. Właśnie niestety ustaliłyśmy, że to może być nasza ostatnia hurtownia, którą prowadzimy razem.
1: Prawdopodobnie tak.
0: Nostalgicznie się zrobiło.
1: Bardzo nostalgicznie. Dziękujemy wam, że byliście z nami w te piątki, że chciało wam się spędzać z nami popołudnie i nas słuchać.
0: Tak.
1: Naszych tutaj rozmów. Ale słuchajcie, bardzo wam dziękujemy za konsolą zdający dzisiaj egzamin, więc trzymajcie za niego kciuki dalej. Kuba Jamrus. A obok mnie
0: Ewa Grajek
1: i Julia Kazubska. Bardzo wam dziękujemy za to popołudnie z nami. No i mamy nadzieję, że jeszcze będziemy się gdzieś słyszeć.
0: No na pewno, co piątek.
1: Co piątek?
0: Jeszcze przez jakiś czas, tylko już pewnie nie razem.
1: Już nie razem, ale na pewno będziemy się słyszeć. I słuchajcie, zostańcie jeszcze z nami, bo kolejne rzeczy super w programie Afery. No i jeszcze kończący tutaj naszą
0: hurtownię. Serwis informacyjny.

0: A teraz już dla Was serwis informacyjny.
1: Mateusz Markiewicz, zapraszam. Pociąg Polregio relacji Piła Bydgoszcz uczestniczył wczoraj w zderzeniu z pociągiem PKP Intercity na stacji Białośliwie w Wielkopolsce. Obydwoma składami podróżowało około 200 pasażerów. 11 z nich zostało poszkodowanych. Udzielono im pomocy medycznej. Z tego powodu ruch na trasie został wstrzymany. Obecnie na tym odcinku funkcjonuje komunikacja zastępcza. Mówi Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP PLK.
2: Obecnie na tym odcinku linii kolejowej funkcjonuje zastępcza komunikacja autobusowa. To znaczy za pociągi kursują autobusy i to zarówno za pociągi regionalne, jak i dalekobieżne. Jesteśmy w stałym kontakcie z przewoźnikami po to, by w tej niełatwej sytuacji jak najmniejsze skutki tego zdarzenia mogli odczuwać podróżni.
1: Ruch na jednym z torów w Białośliwiu zostanie przywrócony prawdopodobnie dziś wieczorem.
3: Informacje nie tylko z Polski.
1: Caritas Polska rusza z pomocą humanitarną dla ofiar trzęsienia ziemi, które w środę wieczorem dotknęło północną część Wenezueli. Pod gruzami wciąż jest wielu poszkodowanych. Trwa akcja ratunkowa i wstępna ocena zniszczeń. Lokalna Caritas zrobi wstępne rozpoznanie potrzeb ludności dotkniętej kataklizmem i niesie pierwszą pomoc na miejscu.
4: Caritas Polska rusza ze wsparciem dla lokalnego partnera Caritas Wenezuela, która podjęła już pierwsze pomocowe działania. Oczywiście są to działania ratujące życie, udzielania pomocy medycznej oraz dostarczania przede wszystkim najpotrzebniejszych środków żywnościowych, wody i oczywiście udzielania schronienia.
1: Zaznacza zastępca dyrektora Caritas Polska Ireneusz Krause. W środowych trzęsieniach ziemi w Wenezueli zginęło 589 osób, blisko 3000, natomiast zostało rannych. Szczegóły dotyczące pomocy dostępne są na stronie caritas.pl.
3: Nie daj się zaskoczyć. Pogoda w Radiu Afera.
1: Ekstremalna fala upałów przejdzie przez Poznań. W sobotę termometry w najcieplejszym momencie dnia będą wskazywać 35 stopni Celsjusza. W niedzielę natomiast temperatura będzie wynosiła 39 stopni. W związku z tym poznański Aquanet przygotował specjalne rozwiązania dla osób poruszających się po mieście w najbliższy weekend. Oprócz uruchomionych mgławic i zdrojów wodnych rozmieszczone będą również beczkowozy. O tym mówi rzecznik spółki Przemysław Ciupka.
5: Na placu kolegiackim stanął już beczkowóz z wodą pitną. Podobny albo już jest, albo niebawem stanie przy ulicy Pubiejskiej w okolicy Starego Marycha, czyli w takich miejscach, gdzie mamy duży przepływ ludzi, pieszych, gdzie rzeczywiście ta woda może być potrzebna.
1: W związku z upałami Aquanet apeluje również o podlewanie ogrodów wyłącznie nocą lub wczesnym rankiem, by uniknąć spadków ciśnienia wody w sieci.
3: O sporcie na 98,6.
1: Ze względu na prognozowane na najbliższą niedzielę ekstremalne upały, organizatorzy podjęli decyzję o zmianie harmonogramu memoriału Czesława Cybulskiego. W trosce o zdrowie, bezpieczeństwo oraz komfort kibiców i zawodników rozpoczęcie meetingu na stadionie Golęcin planowane jest w niedzielę o godzinie 18. Organizatorzy przypominają, że na terenie stadionu zostaną wprowadzone środki mające na celu pomoc w walce z upałem. W pobliżu trybun zostanie ustawiony specjalny beczkowóz z bezpłatną wodą zdatną do picia. Kibice są proszeni o zabranie ze sobą własnych bidonów lub butelek wielorazowych. Dodatkowo dostępne będą również kurtyny wodne, a niedaleko trybun funkcjonować będą punkty gastronomiczne z chłodnymi napojami i lodami. Wszyscy widzowie proszeni są również o zabranie ze sobą czapek, okularów przeciwsłonecznych oraz kremów z filtrem UV. Na memoriale wystąpią m.in. Anita Włodarczyk, Piotr Lisek, Paweł Fajdek, Wojciech Nowicki, Alicja Konieczek oraz brązowy medalista ostatnich Igrzysk Olimpijskich Michał Kochan. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam za niecałą godzinę.
3: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
0: Mamy już godzinę 16, więc rozpoczynamy naszą audycję.
3: Studencki Patrol na 98,6.
0: Witam w dzisiejszej i już ostatniej edycji Studenckiego Patrolu w tym roku akademickim. Za konsoletą zaszczyt ten ma Jakub Jamrus, a za mikrofonem Piotr Osmański. Za chwileczkę startujemy jak zwykle z konkursem, żebyście mogli oczywiście wygrać coś fajnego. I o 17.10 zapraszam Was na rozmowę z finalistami akademickich mistrzostw menedżerskich Rewas. Oczywiście o 16.30 będzie audycja od koła naukowego Put Request pod tytułem Cyberfala i o 17.30 Put Jet Riders przedstawią Wam swoją audycję Jetcast.

0: Mamy dzisiaj dla Was okazję na wygranie podwójnej wejściówki na koncert aż trzech zespołów naraz. Distabs, Lochy i Smoki i Siding. W tę niedzielę 28 czerwca o godzinie 18:30 w klubie pod Minogą będą grać swój koncert, albo nawet trikoncert, jeżeli można tak to nazwać. A żeby zdobyć tę podwójną wejściówkę, należy wysłać SMS-a na numer 7148, dopisać słowo afera, podpisać się imieniem i nazwiskiem oraz odpowiedzieć na pytanie związane z dzisiejszym tematem. Za co lubicie studencki patrol? I najlepiej napisać jeszcze dlaczego. Koszt takiego SMS-a to złoty 23 z podatkiem VAT. Na odpowiedzi czekamy do godziny 18.
1: Autopromocja. W każdy piątek o 22:00 w Radiu Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze. Klimatyczny chaos w Aferze, piątek wieczorem.
2: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14:00.
3: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.
1: Radio Afera. 98,6 MHz.

Nie wiem, czy są z nami na antenie jacyś doktoranci, ale warto przypomnieć, że do 28 czerwca, do końca tego dnia, czyli do niedzieli, w której odbywa się koncert trzech zespołów, otwarte są zapisy na Poznański Dzień Doktoranta, na które mogą się zapisać doktorzy właśnie w Poznaniu albo doktoranci i wziąć udział w tym wydarzeniu, które odbędzie się we wtorek 30 czerwca od 9 do 15. Jest to otwarty dzień szkół doktorskich, gdzie będzie można poznać ofertę poznańskich szkół doktorskich, instytutów naukowych zebranych w jednym miejscu. Odbędzie się też panel ekspercki, gdzie eksperci będą rozmawiać o wyzwaniach i możliwościach związanych z kształceniem doktorantów i przyszłości młodych naukowców w Poznaniu, ponieważ warto też nadmienić, że jest to jedna z pierwszych takich, jeżeli nie pierwsza, inicjatywa w Polsce, gdzie różne uczelnie i instytuty łączą wspólnie siły, żeby właśnie wzmocnić jakość, podwyższyć jakość nauczania doktorantów i kształcenia właśnie elity intelektualnej w naszym kraju. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie Politechniki Poznańskiej w aktualnościach. Liczba miejsc jest ograniczona, a zapisy, przypominam, trwają do tej niedzieli do 23:59 albo do wyczerpania dostępnych miejsc. Sądzę, że warto jest wziąć udział w takiej inicjatywie, szczególnie jeżeli jesteście doktorantami. Ja sam nie jestem, ale gdybym miał taką możliwość, to bym z chęcią z tej inicjatywy skorzystał.

Lecimy dalej z aktualnościami ze świata akademickiego, a nawet lepiej, ponieważ z Politechniki Poznańskiej odbędzie się na niej, ponieważ Politechnika Poznańska będzie gospodarzem 5. edycji Central European Technology Forum, czyli w skrócie CETEF 2026. Jest to, która odbędzie się od 19 do 20 października tego roku. Wspominam o tym, ponieważ na takie wydarzenia warto zapisywać się dużo wcześniej. Rejestracja Early Bird odbywa się do 31 lipca. A o co w zasadzie w tym wydarzeniu wchodzi? Jest to, jak sama nazwa wskazuje, konferencja technologiczna, która zrzesza ze sobą aż 1000 przedstawicieli świata technologii, nauki, przemysłu i administracji rządowej, gdzie będą odbywać się dyskusje, będą budowane partnerstwa, będzie również oczywiście szeroka to jest konferencja plenarna, wizyty studyjne, Dzień Naukowca będzie się wtedy też odbywał i ogólnie warto wziąć w tym wydarzeniu udział, ponieważ jest ono organizowane nie tylko przez Politechnikę Poznańską, ale przez cały Uniwersytet Europejski EUNICE. Przypominam, że zapisy Early Bird, które można kupić dzięki nim bilet, odbywają się do 31 lipca i warto już myśleć o zakupie w tym momencie, a nie na ostatnią chwilę, ponieważ to się będzie odbywało w przyszłym roku akademickim.

Wrócimy teraz 366 dni, co ciekawe, wstecz, ponieważ dokładnie wtedy o godzinie 8:31 polskiego czasu rakieta Falcon 9 wraz z drugim Polakiem w kosmosie, Sławoszem Uznańskim Wiśniewskim, wyruszyła wraz oczywiście z czteroosobową załogą na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Chciałem tutaj zaznaczyć, ponieważ żeby pokazać po prostu, jak szybko płynie czas, bo wydawało się to, że jest to tak niedaleko, niedawno to się stało, a już rok minął od tego wydarzenia, że Polak zabrał pierogi w kosmos i zjednoczył wszystkich Polaków ponownie, ponieważ kosmos zawsze jednoczył ludzi, jak zresztą mówią naukowcy z całej Polski. Naukowiec razem z całą misją AX4, naukowa misja IGNIS, się odbyła. Sławosz wykonał wszystkie priorytetowe cele i swojej misji w 100% i zapisał się na kartach historii, nauki już chyba na zawsze.

0: Mamy już za chwileczkę 16:30, co oznacza, że koło naukowe Pull Requests opowie wam dzisiaj o niebezpieczeństwach w mailach i phishingu.
1: Cyberfala, czyli najbezpieczniejsza audycja w eterze. Jak nie naciąć się na współczesne technologie, podpowiada koło naukowe Pull Request. Piątek, 16:30.
2: Cześć, z tej strony
3: Kasia Mama,
4: NW, Ojas,
2: Alika, a dzisiaj naszemu gościowi zadamy parę pytań związanych z cyberbezpieczeństwem i zacznijmy od tego, że otwierasz maila i czytasz sobie po kolei wszystkie treści wiadomości, czy przy każdym mailu zwracasz uwagę na coś szczególnego, czy to phishing, nie phishing i tak dalej, czy po prostu czasem coś zwraca twoją uwagę, czy masz jeszcze jakiś, powiedzmy, tajemniczy sposób, który sprawia, że nie dajesz się nabierać na różnego rodzaju ataki socjotechniczne.
3: Wiesz co, jak widzę kolejnego maila, że wygrałem miliony dolarów, to po prostu jest do spamu i tyle, nie? Jakby to są takie maile, które się gdzieś tam powtarzają i nawet jeśli system ten antyspamowy mi ich nie wyłapie, to sam sobie je wrzucam gdzieś tam do spamu i oznaczam, żeby następnym razem już coś takiego wyłapał. Najczęściej jest to przede wszystkim treść, no, mało prawdopodobne, żeby ktoś, kogo totalnie nie znam i nigdy nie widziałem, chciał mi przekazać, tak jak ostatnio, nie wiem, tam parę milionów dolarów, nie? No, nie oszukujmy się, nie ma takich ofert, tak? Poza tym ja nawet jak mam jakieś maila, które wygląda już w miarę prawdopodobnie, to patrzę sobie, od kogo on naprawdę został wysłany, czyli rozwijam sobie nagłówki tego maila i patrzę dosłownie, skąd to zostało wysłane i przez kogo zostało wysłane, bo może się okazać, że też jest okej, natomiast faktycznie nadawca nie jest już okej.
2: No dobrze, czyli to jest troszeczkę kwestia doświadczenia i takiego obycia się z tematem, czyli dużego też czytania takich, powiedzmy, fałszywych wiadomości, a z drugiej strony taka jednak uważność na te nagłówki.
5: No trochę niewierzenie wszystkiemu, co się widzi, tak bym powiedział. Takie ograniczone zaufanie do tego, co widzimy.
3: Ja ci powiem więcej, bo byłem prelegentem w Lublinie na ISA Forum i tam właśnie miałem prelekcję o tym, jak wygląda życie bezpiecznika i dlaczego my mamy generalnie w większości paranoję, a przynajmniej ja, różne, związane z bezpieczeństwem. No i ja tam powiedziałem wprost, że moją domyślną polityką, jeśli chodzi o zaufanie do ludzi, jest deny all, czyli nie ufamy nikomu i niczemu, tak? Jeżeli dostaję takiego maila, to ja z założenia nie ufam.
2: W porządku. A to może byś w takim razie jeszcze coś powiedział na temat tej prezentacji, którą miałeś?
3: Na temat tej prelekcji. Jakby to powiedzieć, zaczęło się od tego wspaniałego cytatu. Jak to jest być skrywą, nie? No chyba wszyscy znamy tę scenę.
2: Wiadomo,
3: jak to jest być skrywą. Nie mogę powiedzieć, czy to dobrze, czy niedobrze. No i jak to jest być bezpiecznikiem? No podobnie, nie mogę powiedzieć, czy to jest dobrze, czy niedobrze. To zależy, tak? To zależy od wielu różnych czynników, od tego, we pozorom, na jakich ludzi trafiamy naprawdę. Z kim pracujemy, kogo spotykamy na swojej drodze, bo raz możemy trafić jakichś super ludzi, którzy bardzo nam pomogą i dosłownie dmuchną nam wiatrem w żagle, a czasem mamy takich współpracowników, których, no jakby to powiedzieć delikatniej, żeby nie skłamać.
2: Jak masz piłeczkę antystresową, to
3: ona służy do zgniatania, a nie do rzucania w ludzi.
2: Bardzo lubię ten opis, widzę, że się zgadzamy.
3: Tak.
2: No dobrze, a jak już mówimy o jakichś takich tematach, które, bądź osobach, które wzbudzają duże emocje, no to zdarza mi się widzieć jakieś kampanie pro, jeśli chodzi o kobiety w cyber, albo ogólnie w rzeczy informatyczne, techniczne. I niektórzy są za, niektórzy są przeciw. I to tak różne można mieć do tego uczucia. I czy naprawdę jest tak źle z tymi kobietami w cyber?
5: Wracamy do tego słynnego hasła dziewczyny na politechniki.
3: Wcześniej było dziewczyny na traktory. To akurat ta kampania się bardzo słabo skończyła, jeśli chodzi o traktory i to jeżeli będziemy porównywać do tamtych kampanii, to faktycznie będziemy mieć negatywne takie podejście wprost, nie? Ponieważ kobiety na traktory naprawdę skończyło się źle dla kobiet, tak? To te wszystkie wibracje tych starych traktorów rozwalły po prostu organizmy kobiece i to było rozwalły.

0: chłopów, ja baba może wiedzieć, nie?
1: Sorry,
0: to podejście nadal w wielu miejscach króluje. Wiem, bo byłem w takich miejscach, gdzie mamy zespół złożony z mężczyzn i mamy powiedzmy jedną kobietę, tak? I powiedzmy ona mówi pół roku, rok, dwa lata wcześniej o jakichś rzeczach, które fajnie było co najmniej zrobić, a wręcz wypadałoby zrobić, tak? No ale co ta głupia baba może wiedzieć? No i potem przyjeżdżam na szkolenie i mówię, no ale panowie, przecież koleżanka mówiła wam o tym dwa lata temu, nie? Jakby trzeba było słuchać. I to jest naprawdę słabe, to jest bardzo słabe, tak być nie powinno. Ja uważam, że nie powinniśmy oceniać osób względem płci czy wyglądu, tylko względem kompetencji, bo kompetencje tu są najważniejsze i żeby też była jasność, ja jestem przeciwko parytetom. Jeżeli mi ktoś mówi, że ma być 40% kobiet, to ja mówię hola hola, niby dlaczego? Bo zatrudnić 40% kobiet, tylko że to wcale nie muszą być specjalistki, tak? Ja wolę zatrudnić mniej takich, natomiast takich, które faktycznie mają tą wiedzę, albo jak nie mają tej wiedzy i nie mają tych umiejętności, to takie, które będą chciały się w tym rozwijać, bo ta energia faktycznie jest wśród nich. Jest naprawdę dużo takich dziewczyn, dużo kobiet, które chcą i nawet jak nie mają tej wiedzy, nie mają tych umiejętności, to one po prostu są głodne wiedzy. Dosłownie głodne wiedzy i można im tę wiedzę przekazywać i one są naprawdę wdzięczne za to i w ten sposób pomagać im zaistnieć na tym cybernetycznym świecie. Nie, bo nie ma co dodawać już. Zamieciony temat.
1: No dobrze, to w takim razie może zakończmy tym, że zachęcamy jak najbardziej, ale niezależnie od płci, upodobań, zachęcamy po prostu zainteresowaniem się cyber mniej lub bardziej, ale jest to po prostu ciekawy temat nie tylko dla nas.
0: To jest ciekawy temat dla wszystkich i nie trzeba być specjalistą, żeby się tym interesować, bo nawet jak się zainteresujemy po prostu, jak to się mówi, taki szary Kowalski, tak? No po prostu zwiększymy gdzieś tam swoje nawet bezpieczeństwo.
2: To jest wiedza zawsze przydatna na co dzień, jakby nie spojrzeć, tak. Chociażby to stosowanie długich haseł, to jest zawsze powtarzane, to gdzieś tam zawsze wraca. No, bezpieczeństwo osobiste, kwestia budowania świadomości naszej, naszych bliskich. To jest zawsze ważne, to się zawsze przydaje.
0: Tak.
1: Więc zachęcamy i bezpieczności.
3: Cyberfala, czyli najbezpieczniejsza audycja w eterze. Jak nie naciąć się na współczesne technologie, podpowiada koło naukowe Put Request. Piątek, 16:30.
4: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify. Sporting Klub Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
5: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
4: W poniedziałki i piątki od 18:00. Autopromocja. Reklama.
6: Dzień dobry. Ulotki.
7: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
4: Reklama.
8: Radio Afera 98,6 MHz.

The Stubbs. Mówi się o nim, że jest top 1 polskiego rock'n'rolla. Grand The Stubbs. Nie ma w tym kraju drugiego takiego zespołu. Wydali od 2010 roku 5 płyt i kilka epek, a przede wszystkim zjechali pół świata i zagrali setki porywających koncertów. Grali na największych festiwalach, skłotach, dachach, w kiblach, klubach, lasach, szopach, garażach, trolejbusach. Zresztą to nieważne. Wy macie dzisiaj okazję, żeby wygrać podwójną wejściówkę na koncert nie tylko The Stubbs, ale również Lochów i Smoków i Sidingu. A żeby wygrać taką podwójną wejściówkę, należy wysłać SMS-a na 7148, dopisać słowo afera, podpisać się imieniem i nazwiskiem oraz odpowiedzieć na pytanie, co lubicie w studenckim patrolu i najlepiej również napisać dlaczego. A dlaczego was o to pytamy? Ponieważ dzisiaj mamy ostatnią edycję studenckiego patrolu w tym roku akademickim. Koszt takiego SMS-a nie jest duży, ponieważ jedynie złoty 23 już z podatkiem VAT. I na SMS-y czekamy do godziny 18:00.

To jest piękne, a to nie. Dzieło AI, ponieważ jest to dzieło AI, więc jednak brzydkie. Co ma wpływ na postrzeganie piękna? Na Uniwersytecie w Toronto profesor Oshin Vartanian wraz ze swoim zespołem odkryli, że kiedy ludzie dowiadywali się, że obrazy, które oglądają, wygenerował komputer, ich mózg pracował inaczej, niż gdy uważali, że to obrazy z galerii sztuki. Oni sprawdzili właśnie za pomocą badania fal mózgowych podczas właśnie doświadczeń estetycznych, w jaki sposób mózg pracuje w połączeniu właśnie z odczuwanymi emocjami i nadawania wartości przez nie. To jest jeden z mechanizmów, poprzez który nasze doświadczenia estetyczne są właśnie kształtowane, poprzez emocje. Następnie jeszcze system sensoryczno-motoryczny, który odpowiada za doznania ze zmysłów i percepcje, na przykład kiedy właśnie ludzie mieli przed sobą przedstawiane obrazy Vincenta van Gogha, to aktywował się u nich obszar mózgu odpowiedzialny za postrzeganie ruchu, a trzeci, najważniejszy z systemów w doznaniach estetycznych, to na przykład wiedza, wykształcenie, pochodzenie odbiorcy oraz czynniki kulturowe, czyli w zasadzie można powiedzieć, że również to, gdzie się rodzimy, w jakim państwie się wychowujemy, również ma swoje znaczenie w tym, w jaki sposób postrzegamy sztukę przede wszystkim. No i wiadomo, że kiedy ludzie dowiedzieli się, że jakiś obraz był przez komputer generowany, to od razu w inny sposób pracował ich umysł. Ale co ciekawe, również były przedstawiane przed nimi obrazy, które były przedstawiane jako obrazy znanych artystów i obrazy, które były przedstawiane jako kopie tych artystów. I wtedy aktywował się u nich, co ciekawe, taki mechanizm, który w uproszczeniu właśnie odpowiada za na przykład poszukiwanie wad i generowanie hipotez, co wymagało u nich wysiłku poznawczego i sięgania do pamięci mózgowej. Jest to śmiertelnie ciekawe, ponieważ pokazuje, że to, jak wartościujemy właśnie sztukę, wynika z dużo większej liczby czynników niż tylko własne preferencje, ponieważ kultura, no jakby na to nie patrzeć, ukształtowała całe społeczeństwo i wyewoluowaliśmy taki właśnie, że system doznań estetycznych, jaki w tym badaniu został opisany. A co ważniejsze, to jak postrzegamy to tę sztukę, zależy od tego, kto nam powie, że ktoś nam powie, przez kogo została ona zrobiona, więc trzeba również pamiętać o tym, żeby mieć własne zdanie.

27 czerwca o godzinie 20 w sali witrażowej Teatru Animacji w Poznaniu odbędzie się koncert inauguracyjny, nowy cykl Scena dla Muzyki, organizowany przez Centrum Badań nad Kulturą Muzyczną Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa u Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Będzie na klawikordzie grała Maria Erdman oraz Aureliusz Goliński na skrzypcach. Jest to projekt pomyślany jako przestrzeń wyjątkowych spotkań z muzyką kameralną. Ma łączyć wysoki poziom artystyczny z refleksją nad kulturą muzyczną, jej historia, sposobami wykonania i współczesną obecnością w życiu publicznym. Zapraszamy na to wydarzenie. Koncert jest realizowany we współpracy z Fundacją Arte de Suonatori i odbędzie się, jak już wspominałem, jutro o godzinie 20. Więc jeżeli nie macie nic do roboty, to zapraszamy na właśnie ten koncert.

0: Mamy 3 minuty do godziny 17, więc zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Mateusz Markiewicz, zapraszam. W najbliższą niedzielę temperatura w Poznaniu może sięgnąć blisko 40 stopni Celsjusza, a odczuwalny upał może być jeszcze większy, nawet do 55 stopni. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zarekomendowało ograniczenie lub przeniesienie imprez masowych, a taką są obchody 70. rocznicy wydarzeń poznańskiego czerwca na placu Adama Mickiewicza. W trosce o bezpieczeństwo wszystkich gości uroczystość odbędzie się w pobliskiej auli UAM. Nie każdy wejdzie jednak na teren obchodu, zaznacza dyrektor gabinetu prezydenta Poznania Patryk Pawełczak.
2: Potwierdzone osoby, które dostały zaproszenia, mogłyby wejść do tych sektorów, gdzie znajdują się osoby chronione. Dla osób innych, pobocznych, miała być impreza masowa, w której one by normalnie wchodziły. W tym wypadku te osoby musiałyby się znaleźć poza aulą. Być może będzie zapewniony sygnał z tego, co się odbywa na auli, na ekranie.
1: W niedzielnych uroczystościach 70. rocznicy czerwca 56 wezmą udział prezydenci Polski, Łotwy, Węgier i Albanii. Na uroczystość nie przyjedzie ostatecznie prezydent Litwy. Spotkanie głów państw nazwano szczytem wolności i solidarności. Stronę rządową według informacji Radia Poznań będzie reprezentował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
1: Zostajemy przy tematach obchodów poznańskiego czerwca. Ogłoszono zwycięzców 5. edycji Nagrody Stukot 56. Jej laureaci uosabiają współczesne ideały poznańskiego czerwca, streszczające się w historycznym haśle o Boga, za wolność, prawo i chleb. W kategorii oboga uhonorowaną brata Marka Durskiego Stajzę. Nagroda za prawo i chleb trafiła do Konińskiej Fundacji imienia doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej. Natomiast statuetkę za wolność otrzymał Andrzej Poczobut, polski dziennikarz i działacz na Białorusi. Samo trofeum, mające postać okuloka, czyli tradycyjnego drewnianego buta robotniczego, stanowi hołd dla bohaterów pierwszego buntu przeciwko komunistycznemu reżimowi w Polsce.
3: Uważaj za kierownicą.
1: Może zaczekać. Pod takim hasłem PKP Polskie Linie Kolejowe promują kampanię Bezpieczny Przejazd. Celem akcji jest przypominanie kierowcom, rowerzystom i pieszym, że na przejazdach nie ma miejsca na pośpiech, rutynę ani ryzykowne decyzje. Pamiętajmy o żółtej naklejce, mówi Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP PLK.
4: Na każdej żółtej naklejce trzy bardzo ważne numery. To jest numer indywidualny danego przejazdu kolejowo-drogowego, dziewięciocyfrowy, który składa się z numeru linii kolejowej, dokładnego kilometra i metra, gdzie znajduje się dane skrzyżowanie torów z drogą. Mamy również numer alarmowy 112. Mamy również numer techniczny, z którego należy skorzystać w tym momencie, gdy widzimy jakiekolwiek nieprawidłowe działanie urządzeń na przejeździe.
1: Jeżeli chodzi... W całej Polsce znajduje się 15 tysięcy tego typu oznaczeń.
3: Informacje z bułgarskiej.
1: Lech Poznań w poniedziałek rozpoczął przygotowania do sezonu 2026-2027. W kolejnych dniach zawodnicy kolejorza przejdą testy wydolnościowe i wytrzymałościowe. Oprócz tego kolejorz wzmocnił swój skład 4 zawodnikami. Jednym z nich jest Alakhyar Sayedmanesh, który przyszedł z belgijskiego Westerlo. W samych superlatywach mówi o nim trener Lecha Niels Frederiksen.
5: Sprowadziliśmy nowego skrzydłowego. Alakhyar może grać na kilku pozycjach w ataku. Jest silny, bardzo dobry w pojedynkach i potrafi grać na wysokiej intensywności. Nowy środkowy obrońca również jest mocny fizycznie. Dobrze operuje piłką i radzi sobie w pojedynkach. Ponadto wyróżnia się szybkością.
1: Wspomniany defensor to ostatni nabytek kolejorza Terry Yegbe. Dołączył on do zespołu z Poznania z francuskiego Metz. Oprócz tego do Lecha dołączyli bramkarz Mateusz Lis oraz Luis Palma, który został wykupiony ze szkockiego Celticu Glasgow. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejne wydanie zapraszam za niecałą godzinę.
3: Radio Afera 98,6 MHz.
0: Mamy już minutę po godzinie 17, zatem startujemy z drugą i już ostatnią godziną naszej audycji.
3: Studencki Patrol na 98,6.
0: W drugiej godzinie Studenckiego Patrolu odwiedzą nas studenci z Wyższej Szkoły Zarządzania i Psychologii w Poznaniu i również finaliści akademickich mistrzostw menedżerskich Revas. Następnie o godzinie 17.30 koło Put Jet Riders opowie wam coś o silnikach odrzutowych. Pamiętajcie również, że mamy cały czas newsy ze świata akademickiego oraz, że konkurs nadal trwa. Przypominam, że za konsoletą znajduje się Jakub Jamrus, a za mikrofonem siedzi Piotr Osmański.

0: Lochy i Smoki to zespół założony w 2012 roku w Szczecinie. Nerdowski, emo-punkowy projekt inspirowany wielogodzinnymi sesjami Dungeons and Dragons, stąd właśnie nazwa Lochy i Smoki, grami komputerowymi, komiksami, superbohaterami, pizzą i dbaniem o zdrowie psychiczne. Należą do rodziny Peloton Records, a dotychczas wydali tak się nazywa ich album, w 2015 roku Mogłem zostać w domu i grać w gry w 2022 roku oraz epkę Powiedz, że wystarczam w 2023. To jest jeden z trzech zespołów, który będziecie mogli usłyszeć w tę niedzielę o 18.30 28 czerwca w klubie Pod Minogą w Poznaniu. Będzie można również usłyszeć zespół Distabs oraz Siding. A żeby zdobyć podwójną wejściówkę, ponieważ taką dzisiaj rozdajemy, na tenże koncert należy wysłać SMS-a na 7148, dopisać słowo afera, podpisać się imieniem i nazwiskiem oraz odpowiedzieć na pytanie, co lubicie w studenckim pantrolu i dlaczego. Koszt takiego SMS-a to złoty 23, a na odpowiedzi czekamy do godziny 18.
1: Autopromocja.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Słyszymy się o 20 na 98,6.
3: No, to na 3. Raz.
4: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9.30.
5: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
1: Autopromocja. Studencki Patrol na 98,6.

0: Za nami wielki finał czwartej edycji Akademickich Mistrzostw Menedżerskich 2026. Rewas. Najlepsi studenci z całego kraju zjechali się do Jasionki pod Rzeszowem, by w bezpiecznych warunkach symulacji biznesowej sprawdzić, jak prowadzi się wielki biznes od środka. Gratulacje należą się wszystkim finalistom, w tym studentom z Wyższej Szkoły Zarządzania i Psychologii w Poznaniu, Nikoli Kozickiej, Jakubowi Laskowskiemu i Paulinie Galuchn. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Cześć.
0: Witajcie. 1100 osób brało udział w tym konkursie. Jak się czujecie po pokonaniu ponad 1000 ludzi, żeby dostać się do finału?
1: No, trudno powiedzieć, bo czujemy się bardzo dobrze, ale czy to nie kosztowało też dużo? Kosztowało dużo stresu, więc też byliśmy zestresowani bardzo, ale finalnie jesteśmy bardzo zadowoleni i dużo szczęścia czujemy, nie?
0: No, nie dziwota. Słuchajcie, symulacja biznesowa. Co to w ogóle znaczy? Bo na czym polegał konkurs? Bo to takie, mam tutaj zapisane, że symulowaliście ten biznes. A co w zasadzie, jakie było wasze zadanie w całym konkursie?
3: Trzeba było prowadzić sklep podobny do Biedronki przez 6 tygodni i co tydzień podejmować decyzje.
0: Ale to jak się to odbywało? W jakichś sesjach, że siadaliście w trójkę na 2 godziny, na przykład w piątek, i wtedy zarządzaliście tym? Czy to było tak, że... No jak to wyglądało głębiej?
3: To zależy. Czasem się spotykaliśmy i ustaliliśmy plan, a czasem po prostu... Mieliśmy indywidualne pomysły i potem zbieraliśmy je do kupy i realizowaliśmy zadania.
0: A znaczy się tym sklepem, tą Biedronką, tym takim cyfrowym bliźniakiem, można było zarządzać codziennie, czy tylko były wyznaczone jakieś godziny do tego konkretne, że musieliście wyzłać na przykład w pewnym momencie, do końca tygodnia, jakiś raport do organizatora konkursu, że to właśnie chcieliście zrobić z tym sklepem. Jak to było?
3: Mieliśmy tydzień czasu na każdą decyzję. W sensie każdy tydzień, na tydzień to było 6 rund. Każda trwała tydzień. Każda runda trwała tydzień i po prostu mieliśmy czas do niedzieli, do 23:55, żeby podjąć decyzję i je wysłać.
0: Słuchajcie, wielki plus w ogóle samej idei symulacji polega na tym w zasadzie, że można bezpiecznie popełniać błędy i nie zbankrutować przy okazji własnymi środkami. Czy zdarzyła wam się podczas tych 6 tygodni jakaś totalna katastrofa? Zakładam, że nie, bo byliście przecież finalistami tego konkursu.
2: Totalna katastrofa to raczej nie, ale każda decyzja miała znaczenie i miało znaczenie to, jak inni studenci odpowiadają w swoich rundach.
0: A moglibyście mi przybliżyć na przykład, jaką decyzję musieliście, no i oczywiście słuchaczom naszym, jaką decyzję musieliście podjąć?
1: Znaczy, szereg decyzji się składało na to, że... Jakby doszliśmy do takiego efektu, jakim było to, że dostaliśmy się do finału. Także w każdy tydzień polegał na tym, że musieliśmy albo decydować o tym, jakie produkty wybierzemy, jaką cenę ustawimy, czy ustawimy rabat, czy zatrudnimy pracownika, ile będziemy mieć stanowisk, jaki sprzęt. Więc tak naprawdę no to Rewas wzorował bardzo dobrze prowadzenie sklepu Biedronka i zaprojektował dobrze tą symulację, no bo byliśmy tak naprawdę i osobami od HR, i osobami od wyposażenia, i osobami od zakupów. Także no, te decyzje wszystkie polegały na tym, żeby po prostu prowadzić tak sklep Biedronka, żeby sklep dawał zyski. Nie?
0: Czyli najwyżej w ogóle całym celem waszym postawionym, całym zadaniem postawionym przed wami było to, żeby wypracować jak największy zysk w te 6 tygodni? Czy żeby nie upaść?
3: Zysk był najważniejszy. Ale też w tej symulacji liczy się zadowolenie klientów i pracowników.
0: Super. A jako, że pełniliście funkcję wszystkich ludzi w biznesie, czy ponieważ zostaliście, nie wiem, wrzuceni na w zasadzie głęboką wodę, bo zakładam, że specjalizujecie się na co dzień w jednej z dziedzin, a teraz musieliście się zająć caluteńkim sklepem, to czy czujecie się teraz bardziej na siłach, żeby założyć własny biznes, otworzyć własną działalność?
1: Wiesz co, ja mam taki wniosek po tym całym wydarzeniu i po finale, że tak naprawdę, żeby się nie bać, bo to jest chyba tylko ten nasz strach nas ogranicza. A tak to do wszystkiego można się przygotować, bo tak samo jak do tego konkursu też się przygotowywaliśmy, mogliśmy mieć narzędzia, też prowadzący, organizatorzy mówili, że możemy korzystać ze wszystkiego, tak jak korzystamy z tego, z czego korzystamy w pracy, na przykład z czata GPT, z jakichś narzędzi, które sami zaprojektowaliśmy. Także no to jest kwestia tak naprawdę przygotowania się do tego, żeby założyć swój interes i po prostu działania, nie?
0: A przydatne były właśnie te narzędzia? Tak z ciekawości zapytam, te właśnie współczesne, nowoczesne narzędzia?
2: Myślę, że tak, bo był ograniczony czas. Jak pojechaliśmy do Rzeszowa, to my tam mieliśmy na przykład na jedną rundę jedną godzinę, a jak wcześniej odpowiadaliśmy na te wszystkie pytania, to był tydzień, więc to była duża różnica.
0: No to tak, no to rzeczywiście taki szybki asystent pod ręką mógł być przydatny. A czy nie sądzicie, no takie troszeczkę filozoficzne pytanie zadam, że jeżeli wszystkie drużyny korzystałyby z takiego właśnie wsparcia sztucznej inteligencji, to czy by wszyscy w sumie nie dążyli do tego samego rozwiązania?
3: Znaczy właściwie to w finale, samym finale to już te decyzje były tak bliskie siebie, że właściwie między pierwszym i kolejnym miejscem to nie było tak, że to była duża różnica, duża przewaga, tylko to dosłownie były na przykład trzy decyzje. Między na przykład miejscem trzecim a pierwszym na przykład dwie decyzje. I to już drużyny bez tej sztucznej inteligencji, nawet same z siebie, podejmowały bardzo bliskie decyzje. I też ta sztuczna inteligencja według mnie tylko pomoże co najwyżej szybciej policzyć, ale nie odpowie, nie wygra tego konkursu, trzeba podjąć strategię samodzielnie.
0: No, brzmi to bardzo sensownie, w szczególności jak już macie finał, tak, to są raczej osoby o podobnym potencjale intelektualnym, które jakby na to nie patrzeć się mówi, że wielkie umysły myślą podobnie i że w takiej sytuacji mogły się pojawić po prostu rozwiązania, które no... Wiele osób mogło wpaść na to, że są po prostu najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji. A powiedzcie mi, czy czujecie w takim razie się w jakiś sposób niedocenieni, czy właśnie nie przejmujecie się tym, że komisja zdecydowała, że wygra ktoś inny? Bo jak sami mówicie, to samo to, że byliście w finale, już jest na tyle prestiżowym wyróżnieniem w tym całym konkursie, że nie ma znaczenia to, że nie byliście na podium właśnie dla was?
1: Znaczy wiesz, no myślę, że każdy chciał wygrać, nie? Więc no my też chcieliśmy wygrać i robiliśmy wszystko, żeby mieć jak najlepszy wynik, ale ja się cieszę i myślę, że mój zespół też, mogę tak powiedzieć, że cieszymy się również ze zwycięstwa innych zespołów, bo atmosfera na tych zawodach była naprawdę świetna. My byliśmy zaopiekowani przez firmę i... Ja się cieszę, że ktoś zajął te pierwsze miejsca, pierwsze, drugie, trzecie, a naprawdę różnice, tak jak Kuba wspomniał, były bardzo małe i no, my czujemy się zwycięzcami mimo wszystko, mimo to, jaki wynik mieliśmy na koniec.
0: Bardzo miło mi to słyszeć, czyli rozumiem, że jakieś znajomości networkingowe, które są bardziej cenne niż jakikolwiek medal, również udało wam się zawrzeć?
1: No, ja na przykład mówię osobiście, że tak, jak najbardziej i myślę, że nas to też zbliżyło do siebie, także no. Myślę, że tak.
0: Tak, warto pamiętać, że najwyższą wartością jest właśnie przyjaźń i współpraca i kompetencje miękkie, jakie wyciągamy z takich właśnie konkursów i sytuacji. Bardzo wam serdecznie dziękuję za udzielenie tego krótkiego wywiadu. Moimi i waszymi gośćmi byli studenci z Wyższej Szkoły Zarządzania i Psychologii Nikola Kozicka, Jakub Laskowski i Paulina Galuchn.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy.

Często mówi się w radiu o katastrofach, a my będziemy mówić o sukcesach, a szczególnie fajnie, jak się mówi o sukcesach naszej Politechniki Poznańskiej. Nasz wniosek, znaczy nie nasz, tylko w zasadzie wniosek zespołu pod kierownictwem doktora habilitowanego inżyniera Filipa Górskiego, profesora Politechniki Poznańskiej, w konkursie Agencji Badań Medycznych dotyczącym eksperymentów badawczych odniósł bardzo spektakularny sukces. Zajął drugie miejsce spośród 99 ocenionych wniosków i otrzymał finansowanie na kwotę 12 milionów złotych. Jest to ogromny sukces i warto mówić o sukcesach. Sam grant ma charakter kliniczny, przewidziany na 5 lat i obejmuje dziesiątki pacjentów, którzy będą mogli wziąć udział w tym grancie, który, i pamiętajmy, że warto się cieszyć takimi rzeczami.

0: Mamy godzinę 17.30, a tak właściwie 17.31. Zatem zapraszam Was do przesłuchania audycji JetCast od Koła Naukowego PUT Jet Riders. Dzisiaj tematyka biopaliw.
1: Śmigła są passé. My mamy silniki odrzutowe. O paliwach przyszłości i nowych zastosowaniach dronów opowiada Koło Naukowe PUT Jet Riders. JetCast. Piątek, 17.30.
2: Cześć, ja jestem Janek i witajcie w kolejnym odcinku audycji JetCast, gdzie omawiamy kulisy pracy Koła Naukowego PUT Jet Riders. Dzisiaj w odcinku jest ze mną jeden z przewodniczących sekcji.
3: Tak, cześć, jestem Michał, jestem przewodniczącym sekcji chemicznej, no w zasadzie sekcji biopaliw, bo tym głównie się zajmujemy.
2: I o tym też dzisiaj porozmawiamy. Tak jak sam powiedziałeś, zajmujesz się głównie chemią. Chciałbym, żebyś mi opowiedział trochę o tym, jak w ogóle z nią zaczęła się twoja przygoda.
3: Przygoda zaczęła się dosyć wcześnie, gdyż w zasadzie pod koniec podstawówki. W zasadzie od zawsze lubiłem się uczyć, natomiast miałem problem z tym, że to, czego się uczę, nie byłem w stanie przełożyć tak bezpośrednio na świat rzeczywisty, na świat, który mnie otacza. Były to puste wzory w zasadzie, czy jakieś proste definicje. Natomiast jak zaczęła się chemia w siódmej klasie, zobaczyłem, że to, co jest pisane na tablicy, faktycznie może być zastosowane. Że faktycznie, jeżeli dodamy kwas do zasady, stworzy się sól i faktycznie tak jest. Jeżeli ja to zrobię, to tak będzie. I ten aspekt praktyczny mnie zainteresował. Teraz już będąc na studiach widzę, że no tak naprawdę każda dziedzina nauki ma przełożenie na rzeczywistość, gdyby tak nie było, nikt by tego nie studiował. Natomiast ta chemia po prostu była pierwszym takim zainteresowaniem, które pozwoliło mi właśnie przełożyć to na rzeczywistość. Potem wiedziałem, gdzie już mam iść. Poszedłem do 9 Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. I tutaj w zasadzie pozdrawiam panią Gabrielę Ciszak, gdyż ona dała mi narzędzia, gdyż z pasją już przyszedłem do liceum, natomiast, tak jak powiedziałem, dała mi narzędzia do tego, żeby z tej chemii już dalej korzystać.
2: Okej, czyli jednym słowem przyszedłeś na studia, żeby działać w praktyce. I dokładnie tym też się zajmujesz w kole naukowym. I teraz powiedz mi, jakie dokładnie działania, czym się zajmujesz w kole?
3: Tak jak już wspominałem, sekcja nazywa się biopaliw, gdyż głównie zajmujemy się syntezą biopaliw. Tutaj jest akurat biodiesel i bioetanol takim naszym głównym celem. Natomiast będziemy rozwijać się szerzej, będziemy obejmować szersze grupy związków. Natomiast biorąc pod uwagę charakter koła, budujemy silniki pulsacyjne. Te silniki muszą być czymś zasilane, a więc tutaj wkraczamy my z możliwością właśnie wytworzenia związków, które będą je zasilać. Jeszcze dochodzą do tego kwestie materiałowe, gdyż wiadomo, że chemia dotyka każdej dziedziny. Jeśli chodzi o materiały również, i to dosyć bardzo, staram się też pomagać w kwestii materiałowych, gdyż chemia również dotyka tego aspektu i to dosyć mocno. Pomimo tego, że się uczę i jeszcze zbieram wiedzę na ten temat, no zresztą od czego są koła naukowe, prawda? To staram się tą wiedzę, tą dotychczas, którą zgromadziłem, jakoś wykorzystać i właśnie pomóc w kwestiach, w tych kwestiach materiałowych.
2: Okej, czyli jak słyszymy, jest to bardzo szeroka dziedzina, która znajduje bardzo szerokie zastosowanie, więc może chciałbyś nam przybliżyć, jaka rzecz w biopaliwach stwarza dla ciebie największe wyzwanie?
3: Biopaliwa, teraz bym się skupił na biodieslu. Biodiesel produkuje się generalnie korzystając z olejów. To mogą być oleje jadalne lub nie. Natomiast problemem jest następczy rozdział faz, który generalnie synteza biodiesla polega na połączeniu niejako alkoholu i tego oleju. Natomiast te ciecze są niemiecką.

0: powiedział trochę o tym, jak ty widzisz swoje dalsze plany na rozwój i rozwój w kole.
1: Gromadzić wiedzę i przekładać ją na wykorzystanie praktyczne, a po wykorzystaniu praktycznym weryfikować to, czego się nauczyłem. Gdyż w zasadzie w chemii jednak nauczenie się teorii nie zawsze daje praktyczne efekty. Trzeba jednak wykonać raz, 5 razy, 10 razy daną syntezę czy dany proces, żeby po prostu móc go ogarnąć, że tak powiem. Bo zazwyczaj jest tak, że jeżeli bardzo dobrze nawet znamy jakiś proces teoretycznie i wiemy dokładnie, jakie etapy musimy wykonać, żeby go zrealizować, to i tak nie wychodzi.
0: Super. Z takim podejściem sekcja chemii i biopaliw na pewno osiągnie gigantyczne sukcesy z całym kołem. Ja jestem Janek, ze mną był dzisiaj Michał i słyszymy się w kolejnym odcinku audycji JetCast.
1: Dzięki bardzo.
2: Śmigła są passé. My mamy silniki odrzutowe. O paliwach przyszłości i nowych zastosowaniach dronów opowiada koło naukowe PUT Jet Riders. JetCast. Piątek, 17:30.
3: Autopromocja.
4: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek od 23:00.
5: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
6: 7 200 000 000 nanosekund.
7: Herezji, szyderstwa i braku ogłady.
8: Najcięższa audycja w eterze.
9: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15:00.
10: Radio Afera. www.afera.com.pl.
3: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

Dzisiaj rozmawiamy o dużych grantach realizowanych na Politechnice Poznańskiej. Innym z takich projektów, poza oczywiście samymi badaniami medycznymi, jest również rozwijanie sztucznej inteligencji, jednostki obliczeniowej wyposażonej w algorytmy sztucznej inteligencji produkowanych tutaj na Politechnice Poznańskiej, która wraz z liderem konsorcjum firmą KP Labs realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Sam projekt ma na celu opracowanie systemu do realizacji autonomicznych operacji kosmicznych opartego na wysokowydajnej jednostce przetwarzania danych. Oczywiście w skład tego wchodzi autonomiczna, selektywna i bezstratna kompresja danych obrazowych na pokładzie satelity obrazującego oraz samodzielne podejmowanie decyzji nawigacyjnych przez łazik poruszający się na przykład po powierzchni Księżyca, czyli ma również zastosowanie tak zwane lunarne, czyli księżycowe. Dzięki realizacji projektu powstanie nowa jednostka obliczeniowa wyposażona w innowacyjny układ odprowadzania ciepła oraz algorytmy AI do właśnie selektywnej kompresji danych i autonomii łazika. Politechnika sięga gwiazd, ale nie tylko gwiazd, ale również ciał niebieskich, takich jak Księżyc i mam nadzieję, że również w przyszłości Marsa. Zapraszamy na stronę Politechniki Poznańskiej, żeby dowiedzieć się więcej o tym właśnie projekcie. A tymczasem zapraszam do przesłuchania piosenki Krzysztofa Zalewskiego Z głowy.

0: wdzięczny, bądź cicho.
1: Wesołe melodyjki, smutne krzyczenie i szybkie riffy. To jest właśnie zespół Siding, w którego skład wchodzą dwa Wojtki, Krzychu, Daniel i Michał, którzy od listopada ubiegłego roku zwiedzają polskie kluby, chociaż mogli zostać w domu. Wszyscy piękni i wszyscy uzdolnieni. A my mamy dla was dzisiaj podwójną wejściówkę, żeby móc usłyszeć ich w niedzielę o godzinie 18:30 w klubie Pod Minogą. Tak, słyszeliście dobrze, podwójna wejściówka, można zabrać również kogoś innego. To nie jest oczywiście jedyny zespół, można jeszcze usłyszeć zespół Distabs oraz Lochy i Smoki, więc nie tylko Siding jest waszym celem. A żeby zdobyć taki właśnie taką wejściówkę, trzeba wysłać SMS-a na 7148, dopisać słowo afera, podpisać się imieniem i nazwiskiem i napisać, co lubicie w studenckim patrolu, ponieważ dzisiaj mamy ostatni studencki patrol. Z koszt takiego SMS-a to złoty 23, a na wasze odpowiedzi czekamy do godziny 18:00.

Docieramy do końca naszej audycji. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy siedzieli tutaj z nami przez poprzednie 2 godziny, a może nawet trochę krócej. Za chwileczkę rozwiążemy konkurs, na który, przypominam, że to jest podwójna wejściówka na koncert 3 zespołów. Za konsoletą znajdował się Jakub Jamrus w swoich pięknych czarnych okularach, a za mikrofonem siedział Piotr Osmański.

0: Jeszcze chciałem dodać, że dzisiaj mamy ostatni w sezonie Studencki Patrol, a na następny nie zapraszam Was w poniedziałek o godzinie 16, a dopiero jesienią, gdzieś we wrześniu bądź październiku, odbędzie się następna edycja Studenckiego Patrolu. A tymczasem zapraszam na serwis informacyjny.
1: Mateusz Markiewicz, zapraszam. Miliardy z europejskiego programu SAFE trafią do wielkopolskiej zbrojeniówki. Zapewniają o tym lokalni politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jednym z przedsiębiorstw, które najlepiej skorzystają na tej pożyczce, są świeżo powstałe po fuzji zakładów cegielskiego i wojskowych zakładów motoryzacyjnych Wielkopolskie Zakłady Pancerne Hipolita Cegielskiego. Wykonają one m.in. wozy dowódczo-sztabowe. Lecz to nie jedyny kontrakt tego konsorcjum, z opowiada poseł Krzysztof Paszek.
2: Lukratywny i konkretny kontrakt jest w fazie uszczegóławiania. Myślę, że niebawem też będzie się materializował. To jest konsorcjum Huta Stalowa Wola właśnie i Wielkopolskie Zakłady Pancerne. Rzecz dotyczy produkcji tak zwanego ciężkiego borsuka i tu już mówimy o kwocie kilku miliardów.
1: Zastrzyk gotówki oznacza utworzenie co najmniej 1500 nowych miejsc pracy w Wielkopolsce, zapewniają politycy PSL.
3: Czy wiesz, że...
1: Akwanetowe koziołki znane z przestrzeni miejskiej od teraz również są dostępne w miniaturowej wersji. Z okazji imienin Poznania do sprzedaży trafiła limitowana edycja pamiątkowych figurek. Będzie można je zakupić jako unikalną pamiątkę, mówi rzecznik Akwanetu Przemysław Ciupka.
4: Dwa rodzaje przygotowane, limitowana seria. 300 sztuk małych koziołków sięgających 15 cm i 100 sztuk nieco większych, również do ustawienia na biurku czy też na półce, ale sięgających już 30 cm wysokości. Wszystkie są w kolorystyce nawiązującej do wody, od bieli po taki ciemniejszy granat.
1: Pamiątkę można kupić w punktach informacji turystycznej PLOT przy Placu Kolegiackim oraz Starym Rynku. W stolicy Wielkopolskiej znajduje się 18 par koziołków usytuowanych w całym mieście. Mapa z ich lokalizacjami jest dostępna na stronie akwanetowekoziołki.pl.
3: Przystanek informacja.
1: Dziś mamy historyczny dzień dla miłośników poznańskiej komunikacji miejskiej. Oficjalnie pożegnamy popularne Helmuty. Tramwaje typu GT8ZR, podobnie jak modele 105NA, kończą swoją służbę na regularnych trasach.
5: To jest też już taki mały krok do tego, że będziemy się powoli żegnać z tymi tramwajami też wysokopodłogowymi. Pożegnaliśmy 105 na koniec maja, teraz żegnamy Helmuty, no i teraz sukcesywnie tramwaje, które będziemy uruchamiali, mówię o tramwajach z Bonn, one będą zastępowały już później w całości tramwaje typu Modarus Alfa, czyli tramwaje też wysokopodłogowe.
1: Zaznacza prezes MPK Poznań Krzysztof Dostatni. Ostatnią szansę na przejażdżkę zapewni wagon o numerze bocznym 907. Wieczorem zaplanowano specjalne kursy w ramach nocnej linii turystycznej 0N. Tramwaj wyruszy z przystanku Biblioteka Uniwersytecka o 20.30 i 22.00, natomiast w drogę powrotną z przystanku Błażeja wystartuje o 21.10 i 22.40.
3: Informacje z Wielkopolski na 98.6.
1: Blisko 1 000 000 zł samorząd województwa wielkopolskiego przekaże organizacjom pozarządowym z regionu na ratowanie żywności przed zmarnowaniem. Przekazana dotacja jest następstwem rozstrzygniętego konkursu transport, dystrybucja i magazynowanie żywności uratowanej przed zmarnowaniem w latach 2026-2027. Najwięcej funduszy otrzyma Bank Żywności w Koninie, Wielkopolski Bank Żywności oraz Pilski Bank Żywności. Warto zaznaczyć, że w Polsce marnuje się rocznie około 5 milionów ton żywności. Za ponad połowę tej liczby odpowiadają sami konsumenci. Dotychczas na realizację programu ograniczenia marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce przeznaczono prawie 1,5 miliona złotych. I to wszystko w tym serwisie. Na ostatni dzisiaj zapraszam o 18.57.
6: Radio Afera 98,6 MHz. Autopromocja.
7: Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
8: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify. Ej, sorry, stary. Przestaniesz mi kopać w fotel?
9: Ja sobie tylko nogi rozkładam, o co ci chodzi.
8: Może ja zaraz ciebie nie rozłożył.
9: No, zaraz ja cię tak, że się w filmie
8: ciekawe.
9: Pojawisz. Pojawisz się w filmie.
8: Ciekawe!
10: Lecisz tam na dół do popcornu.
8: No dawaj! A teraz w kinie!
11: W każdą sobotę o godzinie 18.
3: Autopromocja. Reklama.
12: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
3: Reklama.
6: Radio Afera 98,6 MHz.
13: Najlepsza, inna niż wszystkie, grająca w innej lidze, drużyna sportowa prosto z eteru, Sporting Club Afera.
14: Turne po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie. Od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akademicki magazyn sportowy.
15: Godzina 18.02, czas zacząć Sporting Club Afera. Dzisiejszy dzień co prawda nie jest zbyt sportowy przez za dobrą pogodę, natomiast dawkę sportu możecie nadrobić z nami. Audycję realizuje Paweł Zjeżdżałka, poprowadził Mikołaj Dils. Za moment rzecz jasna, no bo jeszcze troszkę muzyki, kilka rzeczy o Lechu Poznań.

0: Wracamy więc do zapowiadanego tematu, jakim jest Lech Poznań, który w poniedziałek właściwie już wrócił do treningów i powoli przygotowuje się do nadchodzącego sezonu, ale dziś odbyło się taki briefing prasowy, więc tak w środku powiedzmy tych przygotowań, jeszcze nie głównych, które rozpoczną się dopiero podczas zgrupowania w Centrum Badawczo-Rozwojowym Akademii Lecha Poznań we Wronkach. Ten wyjazd tam, no, dosyć lokalny, no bo to Wronki to jednak Wielkopolska, odbędzie się między 29 czerwca a 11 lipca, więc dopiero w nadchodzący poniedziałek Lechici pojadą tam do Wronek na obóz. Natomiast w ten dzisiejszy piątek mogliśmy, dziennikarze mogli porozmawiać z trenerem Nielsem Frederiksenem oraz nowym bramkarzem Lecha Poznań Mateuszem Lisem. No ale nim oddamy może im głos, tak zaczniemy od innych dwóch nabytków, bo między innymi te tematy tam krążyły podczas briefingu. Trener Niels Frederiksen omówił przybycie przede wszystkim dwóch zawodników, czyli dokładnie Gańczyka, którym jest Terry Yegbe, zawodnik, który przyszedł na zasadzie transferu definitywnego z francuskiego FC Metz. To 25-letni zawodnik, który podpisał kontrakt do 30 czerwca 2030 roku, więc czteroletni kontrakt parafował, bardzo długi. No, w końcu zawodnik właściwie w sile wieku, więc Lech na pewno wiąże z nim spore nadzieje. Jeśli chodzi o zresztą kwotę, no to jest to druga najwyższa bodajże cena, jaką zapłacił Lech za transfer przychodzący, ale teraz z pamięci jej nie przywołam. Natomiast no, mówiąc o tym Yegbe, już wspomniałem, że pochodzi z Gany. Co prawda karierę europejską zaczął w Finlandii, więc takie niezbyt klimaty jak na Gańczyka, no bo o wiele zimniej niż w Afryce. Potem przeniósł się do sąsiedniego kraju, dokładnie do zespołu Elfsborga w Szwecji. Tam zaczął nabywać kolejne doświadczenia i wkrótce wyfrunął do Europy, natomiast jeszcze w tym Elfsborgu miał okazję walczyć w Lidze Europy przeciwko takim klubom jak AZ Alkmaar czy włoska AS Roma, Galatasaray, Orzesa Nice, Athletic Bilbao czy Tottenham, więc naprawdę sporo tutaj było. No i w sierpniu 2025 roku został wykupiony przez FC Metz. Francuzi chcieli tego zawodnika ściągnąć jako takie wzmocnienie przed sezonem Ligue, do której wrócili przed tamtym sezonem, czyli byli Beniaminkiem w wymienionym sezonie. Taka to pokrętna logika, którą można było o wiele łatwiej opowiedzieć. No, w tej ligę zaliczył 24 spotkania, w tym 2000 minut. No i teraz Gańczyk przenosi się na Bułgarską. No i poza tym, ale to już omawiali moi koledzy ze Sportingu, przybył też Irańczyk Alahyar Sayad Manesh. No i teraz możemy przejść do tego, co mówił trener Niels Frederiksen, trener Lecha Poznań, o nowych nabytkach, a mówił, że był z nich zadowolony.
1: Sprowadziliśmy nowego skrzydłowego. Alahyar może grać na kilku pozycjach w ataku. Jest silny, bardzo dobry w pojedynkach i potrafi grać na wysokiej intensywności. Nowy środkowy obrońca również jest mocny fizycznie. Dobrze operuje piłką i radzi sobie w pojedynkach. Ponadto wyróżnia się szybkością.
0: No i potem był jeszcze jeden z zawodników, który przybył do Lecha Poznań. On też jeszcze troszkę wcześniej, Mateusz Lis. No właśnie, nie zapomniałem o nim, tylko tutaj chciałem po prostu mu ładnie oddać głos. Może napomknę na początku. Jest to zawodnik, który wychował się w Lechu Poznań, więc ten jego powrót do Poznania jest bardzo symboliczny. No i sam nowy nabytek kolejorza zaznaczał, że Lech nie musiał go szczególnie przekonywać do transferu.
2: Tak się rozwinął i jest takim klubem, że to było bardzo ciekawa opcja dla mnie, więc długo się nie musiałem zastanawiać. Patrzyłem na to jak najbardziej pozytywnie.
0: No i potem jeszcze dodał, właściwie zaznaczył, powiedział, że jego droga do tego powrotu do Lecha Wielkiego, powiedzmy, w sumie właściwie mówił o Wielkim Lechu, że ten Lech się powiększył względem tego, co jeszcze kojarzył, będąc no, młodszym zawodnikiem, gdy odchodził te parę lat temu do Wisły Kraków. No mówił, że ta jego droga do powrotu do Lecha była kręta.
2: Jako gdzieś wychowany Lecha Poznań zawsze chciałem stanąć w tej bramce i naturalnie przejść taką drogę z akademii, jak tutaj właśnie chłopaki, którzy zawsze za granicę odchodzili. U mnie ta droga była troszeczkę inna i trafiłem do Wisły Kraków. I z Wisły Kraków tak naprawdę wypłynąłem za granicę, więc wiadomo, ten sentyment został i trochę dłużej mi to po prostu zajęło, żeby do tego Lecha trafić.
0: No więc właściwie trzy transfery na takie bardzo pozycje, które potrzebowały tych wzmocnień, no bo Płamen Andrzejew odszedł już z Kolejorza, nie został wykupiony po wypożyczeniu, więc potrzebny był nowy bramkarz. Tu odpowiedzią jest wychowanek Lis, który bardzo dobrze spisywał się w Turcji, w Göztepe w poprzednim sezonie. Poza tym środek obrony, gdzie nie wiadoma jest jeszcze przyszłość Antonio Milicia, który jeszcze nie podpisał kontraktu nowego, a przecież niedługo, właściwie 30 czerwca, więc za parę dni wygasa mu ten kontrakt i prawdopodobnie w kolei już nie zostanie, ale zobaczymy, może jednak coś tam się wydarzy ciekawego. No i skrzydłowy Sayad Manesh, który przyszedł też jako wzmocnienie takie w miejsce Taufika Ismaila, który odszedł. Natomiast trener Frederiksen został jeszcze spytany o ewentualne potencjalne wzmocnienia.
1: Wzmocniliśmy się na najważniejszych dla nas pozycjach. Kolejne transfery będą zależeć od tego, czy kogoś sprzedamy. Jeśli tak, zmusi nas to do pozyskania zastępstwa. Na ten moment uważamy jednak, że skompletowaliśmy kadrę. Jesteśmy gotowi do gry.
0: No i tak, tak to kompletowanie kadry też troszkę polegało na odejmowaniu zawodników z zespołu, no bo trzeba wspomnieć o dwóch odejściach, tak płynnie przejdziemy do tego tematu. No nie odeszli jacyś ważni zawodnicy w układance trenera Frederiksena, no bo Krzysztof Bąkowski oraz Bartłomiej Barański. Ten pierwszy to transfer definitywny i przeniósł się teraz do Chrobrego Głogów, natomiast Kolejorz zagwarantował sobie opcję odkupienia golkipera, z której będzie mógł skorzystać w ciągu najbliższych 2 lat, więc po 2 latach ta opcja wygaśnie, natomiast jeśli Bąkowski wystrzeli formą, będzie miał szansę wrócić do Kolejorza, więc Lech zabezpiecza swoją przyszłość. Można powiedzieć, że troszkę dla mnie osobiście jest to zawód, no bo widziałem go w poprzednim sezonie na właśnie meczu towarzyskim z Chrobrym Głogów, więc może też to miało wpływ na to, że Chrobry zdecydował się sprowadzić Bąkowskiego. No i wyglądał całkiem ciekawie, nie powiem, że wyśmienicie, bo to byłoby może troszkę taka hiperbolizacja, natomiast nadmiernie bym o tym mówił, natomiast wyglądał nieźle, natomiast w lutym trafił na wypożyczenie do norweskiego Kfum Oslo, tam nie zagrał zbyt wiele razy, bo zaledwie 2-krotnie, no i raz w Krajowym Pucharze, więc było widać, że Bąkowskiego raczej nie pasuje on trenerowi Frederiksenowi do układanki, no i odszedł, natomiast jeszcze będzie mógł wrócić w ciągu tych najbliższych 2 lat, a może nawet i później, ale tu już pewnie troszkę kwota wyższa będzie, jeżeli Bąkowski wystrzeli. Drugim zawodnikiem jest Bartłomiej Barański, on z kolei wypożyczony do Odriopole. Ten zawodnik już przebywał wcześniej na wypożyczeniu, wydaje mi się, przed rundą wiosenną, tak jest. On wtedy powędrował do GKS-u Tychy, no i rozegrał tam 15 spotkań. Ten też zawodnik, Barański, był takim ciekawym zawodnikiem jeszcze przed sezonem poprzednim, gdy przychodził, i takim talentem. No wciąż jest młody, bo ma 19 lat, więc wciąż może wystrzelić, natomiast teraz Lech nie widzi u siebie miejsca na rozwijanie tego zawodnika, więc on na wypożyczenie powędrował, jak mówiłem, do Odriopole. No i jeszcze jest temat trzeciego odejścia, który jeszcze nie jest klepnięty, natomiast Kornel Lisman prawdopodobnie odejdzie do Wenecji, która spadła do Serie B w tym sezonie i stwierdziła, że sprowadzi do siebie młodego polskiego skrzydłowego za 2,5 miliona plus bonusy i prawdopodobnie ten transfer się dokona już niedługo. Informował o tym Gianluca Di Marzio, włoski dziennikarz. Informowali też dziennikarze z Polski, więc tylko czekać za potwierdzeniem, kiedy kolejny talent wyfrunie z Lecha Poznań za konkretną kwotę. No i Lisanowi będzie wtedy można tylko życzyć wszystkiego najlepszego. Tutaj postawię kropkę w temacie takim transferowym. Jeszcze powiem tylko oddamy na chwilę głos trenerowi Frederiksenowi w temacie tego, jak kształt kadry mu wygląda w porównaniu do poprzedniego sezonu.
1: Musieliśmy dopiąć więcej transferów, których nie przeprowadziliśmy w pierwszych tygodniach. Teraz byliśmy szybsi i jesteśmy bardziej przygotowani do rywalizowania. Z perspektywy trenera to przyjemne, gdy na obozie ma wszystkich zawodników. Znaleźliśmy się więc w lepszej sytuacji niż poprzednio, choć ułatwieniem było dla nas dobre położenie jeszcze przed startem okienka.
0: I nie powiem, dużo pogadałem, a jeszcze mam trochę do pogadania. Także drugą część, a raczej taką jedną czwartą części z Lecha Poznań i jeszcze innych tematów piłkarskich oraz futsalowych zostawię na za chwilę.

piosenka już, że tak powiem, no dobra, nie, bez tej terminologii, po prostu się zakończyła i możemy przejść do Lecha Poznań jeszcze. Tutaj takie bardziej techniczne sprawy, no bo znamy datę i miejsce rozegrania Superpucharu Polski. Ten odbędzie się jednak w Poznaniu 16 lipca. Tak zadecydował zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej. Godzina jednak jeszcze nie została podana, ta ma być potwierdzona w najbliższych dniach. No ale zakładam, że pewnie godziny popołudniowe, gdzieś 18, 19, bo to będą takie godziny w tych upałach. No, zależy, jak ta pogoda też się wykreuje, ale mogą być takie godziny, że będzie ciężko, więc takie wieczorne, popołudniowe, no bardziej wieczorne byłyby lepsze, ale zobaczymy. No dlaczego okazuje się, że w Poznaniu? No bo były z tym duże zawirowania, ponieważ początkowo początkowo mecz miał odbyć się w Poznaniu, taka jest tradycja, ale potem PZPN stwierdził, że jednak ten Superpuchar zostanie przeniesiony do Wrocławia, na co sprzeciwiły się i Lech Poznań, i Górnik Zabrze, i też grupy kibicowskie. Tam była groźba, że ten stadion nie będzie wypełniony, albo no dojdzie do bojkotu. Natomiast ostatecznie Polski Związek Piłki Nożnej się ugiął i jednak Superpuchar zostaje w Poznaniu. A drugą z takich technicznych spraw, przechodząc jeszcze do terminów meczów drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów, bo te już są dokładnie znane daty. Pierwsze spotkanie Lecha Poznań w eliminacjach z Aarhus odbędzie się we wtorek, 21 lipca o godzinie 19 na Randers Stadion. Natomiast rewanż po 8 dniach, 29 lipca, czyli to powinna być wtedy środa, to również o godzinie 19 na Enea Stadionie. I mając to za sobą, możemy przejść jeszcze do tematu lechowego, ale już w sekcji kobiecej, no bo poznaliśmy plan przygotowań Lecha Poznań UAM, który ma już za sobą... już troszkę czasu minęło od tego sezonu, ale ma za sobą sezon ekstraligowy całkiem udany, no bo przede wszystkim udało się utrzymać. Może to miejsce w lidze nie było najbardziej satysfakcjonujące, no bo ósme, natomiast na taki dobry początek, takie zapoznanie się, no bo jednak piłkarki Kolejorza walczyły jakoby zawodnik, nie dość, że Beniaminek, to jeszcze debiutowały na tym poziomie rozgrywkowym, no to było niezłe. No i w związku z tymi przygotowaniami, one rozpoczną się 1 lipca. Zawodniczki spotkają się właśnie wtedy na pierwszych zajęciach. Warto jednak zauważyć, że wcześniej niebiesko-białe, no, czyli w tym czasie już trenują, można powiedzieć, według indywidualnych rozpisek, więc to nie jest tak, że one 1 lipca przyjdą totalnie nieprzygotowane. No i później niebiesko-białe będą trenować na boisku przy ulicy Zagajnikowej. Z kolei w dniach od 13 do 18 lipca udadzą się na zgrupowanie do Kolonii Łobudzice. W trakcie tych intensywnych przygotowań sztab szkoleniowy zaplanował 4 sparingi, między innymi z Hertą Berlin, więc to będzie bardzo ciekawe starcie, no bo taka zagraniczna marka, dosyć dobrze kojarzona. No i tak, ogólnie poza jeszcze tym sparingiem z Hertą mamy inne sparingi z Polonią Środą Wielkopolska, z Medykiem Konin oraz AKS-em, SMS-em Łódź, a start Orlen Ekstraligi datowany jest na 1 i 2 sierpnia, więc dopiero wtedy Lechitki wrócą do gry. I mając za sobą te techniczne sprawy, możemy przejść znowu do transferów, tylko że do tematów transferowych w innym klubie poznańskim, piłkarskim, w Warcie Poznań. Dowiedzieliśmy się, że do klubu dołączył drugi nowy zawodnik, 22-letni defensywny pomocnik Karol Łysiak. Ten podpisał kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2027-2028. Zawarto też tam opcję przedłużenia o 1 rok. Ten zawodnik przez ostatnie 2 sezony reprezentował barwy Stali Rzeszów, no i występował na poziomie pierwszej ligi. W tym czasie zbierał doświadczenie na zapleczu właśnie Ekstraklasy, rozegrał łącznie 88 spotkań ligowych, ale to wiadomo, nie w ciągu tylko jednego, dwóch sezonów, ale też w historii swoich po prostu występów w ogóle. Zdobył w nich 8 bramek, 3 asysty. Ponadto wystąpił 5 razy w rozgrywkach Pucharu Polski, więc
Więc jest to zawodnik obeznany. Na poziomie pierwszej ligi na pewno będzie wartością dodaną w zespole kolejorza, zespole warciarzy. Przepraszam bardzo. Nie chciałbym urazić właśnie fanów warciarzy, więc przepraszam. Tutaj jeszcze się nie przełożyłem. Dużo o tym Lechu było gadane. No i ogólnie jeszcze no, można stwierdzić tak bardzo ogólnikowo, że te prace nad kształtem drużyny Warty Poznań trwają, no bo wcześniej o tym już informowaliśmy. Z klubem przywitał się Jakub Kędzia, również młody, bo 19-letni zawodnik, pomocnik. Generalnie z klubu to już jest pewne, że do macierzystych klubów swoich powrócą Karol Dziedzic oraz Kacper Szymanek, więc zawodnicy, którzy no, byli ważni w ostatnim sezonie drugiej lidze. Wiadomo już, że pożegnają się właściwie Filip Waluś, już dawno wiemy, że pożegna się ze zespołem, oraz również Szymon Michalski odejdzie. Natomiast wiadomo, że zostanie Tomasz Wojcinowicz, chociaż on jeszcze będzie przechodzić rehabilitację po odniesionej kontuzji nogi, która wykluczyła go z końcówki rundy wiosennej poprzedniej kampanii ligowej. Przedłużą też kontrakty z Kacperem Lepczyńskim, Szymonem Zalewskim. Również jeszcze przez pół roku, bo do grudnia potrwa wypożyczenie Pawła Kwiatkowskiego oraz Patryka Kusztala, więc te wypożyczenia jeszcze zostaną w klubie i to też będą ważni zawodnicy. No bo no szczególnie Kusztal, który bardzo fajnie pokazał się wiosną. No i poza tym na pewno zostaną w zespole Marcel Stefaniak, Michał Smoczyński oraz Mateusz Stanek. Szczególnie ten pierwszy jest bardzo ważnym, wzmocnieniem, że tak powiem, ale wewnętrznym, no bo jednak najlepszy strzelec zespołu, zawodnik, który wystrzelił formą w poprzednich rozgrywkach, no i właściwie lider na boisku. No i ostatni zawodnik, jeszcze umowę podpisano z Kacperem Rychertem nową, no i Janem Niedzielskim z nim na kolejne dwa sezony, więc tak, ten kształt powoli się pokazuje, wyłania, natomiast jeszcze sporo czasu i sporo transferów zapewne będzie potrzebnych, żeby Warta mogła spokojnie rywalizować o utrzymanie, a może nawet coś więcej, ale raczej lepiej małymi krokami w pierwszej lidze. No i jeszcze albo nie, to zostawimy na kolejną chwilkę, a tymczasem tą obecną chwilkę zostawimy na Mlecze z piosenką Nie muszę mieć nic.

tak troszkę brzydko przeciąłem ten temat poprzedni, no bo wcześniej zapowiadałem, że porozmawiam jeszcze o futsalu, ale to jest taki króciutki temat, że stwierdziłem, że troszkę bez zapowiedzi nie powiem o tym, ale powiem teraz. Poznaliśmy ramowy terminarz futsal Ekstraklasy w sezonie nadchodzącym 2026-2027. Same rozgrywki rozpoczną się w dniach 29-30 sierpnia, więc jeszcze sporo sobie poczekamy na start rozgrywek futsal. Natomiast jest to ważne z takiego względu, że w tej najwyższej lidze futsalowej wystąpi Wiara Lecha Poznań, która awansowała do właśnie Ekstraklasy i będzie mogła w końcu po tych długich staraniach doznać zaszczytu grania o najwyższe laury w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski właściwie. Nie będę aż tak bardzo może tak do przodu, żeby mówić, że Wiara będzie rywalizowała o to mistrzostwo, ale takie historie nie tylko w futsalu, również w futbolu i innych sportach się zdarzały. Zaingurują kibole Lecha swoje rozgrywki w pierwszej kolejce ze Śląskiem Wrocław, więc to będzie bardzo ciekawa szansa na rewanż za to, co wydarzyło się dwa sezony temu w barażu o właśnie Ekstraklasę, bo Ekstraklasę, dobrze mówiłem, no bo przecież Wiara Lecha już miała szansę awansować dwa sezony temu, trafiła w barażach na Śląsk Wrocław, no ale w dwóch meczu nie zdołała pokonać tego zespołu, no i Śląsk już grał sobie w poprzednim sezonie w tej Ekstraklasie, a Wiara jeszcze musiała rywalizować w pierwszej lidze, teraz to nie uciekło jej, pewnie awansowała do najwyższej klasy rozgrywkowej, no i będzie mogła się zrewanżować z zawodnikom z Wrocławia. Potem w drugiej kolejce zagrają zawodnicy z Poznania przeciwko Eurobusowi Przemyśl, a w trzeciej kolejce zmierzą się oni z BSF ABJ Bochnią. Tak podam właśnie te pierwsze trzy kolejki, bo na pierwsze trzy tygodnie albo dwa tygodnie, teraz nie wiem jak dobrze to liczę, chyba trzy tygodnie, zostawię matematykę, bo nie byłem z niej najlepszy. W każdym razie na te pierwsze tygodnie września i przejdę teraz do tematu koszykarskiego Politechniki Poznań, która to już właściwie oficjalne po wielu, wielu latach, bo po 48 wraca do rozgrywek europejskich. Potwierdziło się to, że zawodniczki trenera Wojciecha Szawarskiego będą rywalizować w nadchodzącym sezonie w eliminacjach do Euroligi, czyli właściwie rozgrywek, gdyby je porównać do jakichś innych, może troszkę bardziej kojarzonych zmagań międzynarodowych, klubowych z innego sportu, no to do Ligi Mistrzów. Mam nadzieję, że fani koszykówki się nie obrażą, no bo tak właściwie jest. No jakby to są, powiedzmy, te rozgrywki są tak, o takiej klasie w swoich dyscyplinach, równej klasie, powiedzmy, w ten sposób. No i Euroliga właściwie no jest taką koszykarską Ligą Mistrzów. Rywalizują tam zespoły najlepszych zespołów męskich i żeńskich, no bo to wiadomo, to się dzieli na te dyscypliny, a właściwie nie dyscypliny, tylko po prostu podział, na taki podział. Gra w niej, na taki

niż Giorgi WTK. No i przez to znalazł się w Eurocupie. Politechnika właśnie jest już pewne właśnie, że trafi do rozgrywek europejskich, tylko pytanie, czy do Euroligi, czy do Eurocupu, no bo musi wygrać swój mecz eliminacyjny, a zespół UMCS-u, który właśnie poprzednio walczył o tę Euroligę, tym razem na pewno w niej zagra, no bo przecież wygrał Mistrzostwo Polski i właśnie nie jest to tak jak w piłkarskiej polskiej lidze, że kibice piłki nożnej muszą czekać za polską drużyną znowu kolejnych, no to już będzie chyba 10 lat, jeśli się nie mylę, kiedy ostatni raz grała Legia, no to kolejnych 10 lat za polską drużyną w tej największej elicie. Tutaj jedno miejsce jest pewne dla polskiej drużyny koszykarskiej. No i jeszcze tak napomknę, że ten UMCS, który grał w Eurocupie, dotarł aż do ćwierćfinału, gdzie odpadł już w dwumeczu z Lattes Montpellier, więc nie jest to tak, że zawodniczki trenera Wojciecha Szafarskiego będą bez szans. Wiadomo, Euroliga i granie w samych eliminacjach, ale też ogólnie w rozgrywkach europejskich wiąże się z pewnymi zmianami w infrastrukturze, z wymianą trybun przede wszystkim, no ale zespół robi wszystko, aby móc grać u siebie w Poznaniu, na swoim obiekcie. No i to, co można wspomnieć, no to właśnie na pewno z trenerem Szewarskim to wszystko będzie się działo, no bo kontrakt z nim został przedłużony. A przygotowania rozpoczną się od połowy sierpnia, nieco wcześniej niż zazwyczaj, ponieważ no właśnie, będzie trzeba się dobrze przygotować do zmagań w Europie. I tyle. Trzymamy kciuki, można tak powiedzieć, tak czysto sportowo za Politechnikę, no bo takie rozgrywki europejskie w Poznaniu to byłoby coś i na pewno duża atrakcja na tej sportowej mapie Poznania. Tymczasem troszkę przerwy, a za chwilę wrócimy do żużla.

0: Przechodząc do tematów żużlowych, można powiedzieć, że młode Skorpiony są o krok od krajowej elity. No bo PSZ Poznań zajął trzecie miejsce w rozegranych w środę na Golęcinie eliminacjach młodzieżowych Mistrzostw Polski parklubowych. Do czołowej dwójki, która wywalczyła awans, zabrakło tylko jednego punktu. No, co warto podkreślić, gospodarze doskonale wiedzą, gdzie go stracili. Ten defekt na drugim miejscu w ostatnim starcie zanotował bowiem Kamil Witkowski.
1: Awaria łańcucha tylnego. Tutaj już wydawało się, że dwa ostatnie biegi, formalność i jedziemy do Krosna na finał, a tutaj jakby życie no, pokazało, że jednak nie.
0: To tłumaczył trener PSZ-u Eryk Jóźwiak. Awans ostatecznie walczyły zespoły z Ekstraligi. Triumfowała Stal Gorzów, która zdobyła 26 punktów na 30 możliwych, a jedyną porażkę poniosła właśnie z PSZ-em, co warto właśnie napomknąć. Na drugim miejscu z dorobkiem 25 oczek uplasował się Włókniarz Częstochowa. No i wiele wskazywało na to, że to ten zespół obejdzie się z makiem, no bo poznaniacy w dwóch ostatnich seriach startów mierzyli się z najniżej notowanymi rywalami. Gdyby rzeczywiście pokonali zarówno ROW Rybnik, który wystawił do tych zawodów swoich najmniej doświadczonych juniorów, jak i drugoligowego Kolejarza Opole, mieliby 26 punktów, zrównaliby się ze Starą z punktami, no i na tych dwóch pierwszych miejscach te zespoły by awansowały. O ile bieg z Rekinami faktycznie był formalnością, no to ten z Kolejarzem już okazał się dramatem dla Kamila Witkowskiego, który długo po zawodach siedział zrozpaczony w swoim boksie w Parku Maszyn, no bo jednak troszkę ten jego nieudany występ zakłócił ten marsz PSZ-u po awans. Tak czy inaczej, PSZ zakończył rywalizację na trzeciej pozycji, miał 24 oczka, więc zabrakło mu tylko dwóch punktów, no jest to naprawdę niewiele. Więc można się chwalić w gruncie rzeczy, że tak dobrze poszło PSZ-owi. 16 z tych oczek wywalczył Antoni Mencel, 8 Kamil Witkowski. Obaj wystartowali po 6 razy, co w zespołach niżej notowanych nie było tak oczywiste. Poza wspomnianymi Rowem i Kolejarzem, także 4 start Gniezno i 5 Ostrowia Ostrów potraktowały po prostu te zawody szkoleniowo, dzieląc starty między swoich juniorów, a także zawodnika rezerwowego. No, za to poznaniacy się na to nie zdecydowali, bo jak mówił Eryk Jóźwiak, zależało im na awansie.
1: W tym roku mamy dosyć dobre występy w Krośnie, czy to Liga, czy DMPJ, bardzo dobrze nam tam szło, więc chcieliśmy też pojechać w tym finale, tym bardziej, że mieliśmy eliminację u nas, więc było obowiązkiem powalczyć o awans do finału.
0: Tym samym ściganie na ten tydzień już właściwie się dla Skorpionów zakończyło. Do skutku nie dojdzie bowiem zaplanowany na niedzielę mecz z Polonią Bydgoszcz. Ta decyzja zapadła już kilka tygodni temu. Przyczyną jest odbywający się w tym czasie na Golęcinie lekkoatletyczny memoriał Czesława Cybulskiego, o którym zresztą już niedługo wspomnimy. Teraz jednak, patrząc na prognozy pogody i temperaturę mającą zbliżyć się do 40 stopni Celsjusza, nikt w klubie nie narzeka na fakt, że niedzielę spędzi w domu.
1: Ściganie w 40 stopniach no, nie będzie na pewno przyjemnością ani dla zawodników, a już też tym bardziej dla kibiców, no bo siedząc na trybunie w pełnym słońcu w ponad 40 stopni, bo to wiadomo, że w słońcu będzie więcej, to nie będzie fajna przygoda.
0: Na pewno nie byłaby to fajna przygoda, bo no, jeszcze nie mamy tych temperatur 40-stopniowych, a jak ja wychodziłem z tramwaju klimatyzowanego na audycję, no to mnie, nie powiem, doznałem szoku termicznego, więc... No dobrze, że żużlowcy nie muszą jeździć. Tak samo dobrze, że lekkoatleci, którzy będą rywalizowali w wspomnianym już memoriale, też zaczną te swoje zawody później, no ale już napomknę tylko, żeby móc tak spójnie opowiedzieć o tej swojej anegdocie. A przechodząc jeszcze do tematów żużlowych, do tematu PSZ-u, to młodzieżowe ściganie powróci na Golęcin 1 lipca. Wtedy PSZ będzie gospodarzem ostatniej rundy ćwierćfinałowej drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów. No i ten najbliższy, z kolei najbliższy ligowy mecz jest zaplanowany na 5 lipca. Wtedy Skorpiony udadzą się do Łodzi na starcie z tamtejszym Orłem. No i tyle w temacie. Czas na odrobinkę przerwy, a za chwilę wrócimy z zapowiedziami tym, co będzie działo się w Poznaniu i nie tylko w kontekście no, wydarzeń sportowych związanymi z poznańskimi zespołami.

I wracamy z kolejnymi sportowymi emocjami. Tu już, tak jak mówiłem, zapowiedzi. I zaczniemy od owego memoriału Czesława Cybulskiego, który już w tą sobotę i niedzielę na Golęcinie. Co chociaż tutaj tak patrzę, muszę coś spojrzeć, bo może coś pomyliłem. Nie, tak, pomyliłem. Wszystko będzie się odbywało tylko w niedzielę, przepraszam. Tak myślałem, że to wszystko się rozłoży na dwa dni, a to jednak nie. Tak ten harmonogram nie zmylił. W każdym razie rozpocznie się 28 czerwca, co prawda trochę później niż planowano, bo miał się rozpocząć o 14.30, a jednak zacznie się o godzinie 18.00, o 17.40 będzie otwarcie. No i zawody są poświęcone wybitnemu trenerowi rzutu młotem Czesławowi Cybulskiemu. Mają rangę World Athletics Continental Tour Silver, więc całkiem wysoką. No i w tym konkursie wystąpią różni ciekawi zawodnicy, gwiazdy również lekkoatletyki. Na 1500 metrów pobiegnie kobiet dyscypliny Weronika Lizakowska. Zapowiada się również ciekawie bieg na 400 metrów przez płotki pań. Tam dwie najlepsze obecnie Polki, Anna Gryc i Izabela Smoleńska. Warto więc przybyć na kolejny w niedzielę i poobserwować te zawody. Poza tym warto jeszcze nadmienić, zaktualizować, że mówiliśmy o Lechu Superpucharze, znana już jest już data, no i znana też już jest godzina, no bo Superpuchar odbędzie się 16 lipca o godzinie 19, więc dokładnie wtedy ten mecz o Superpuchar z Górnikiem zawsze Lech rozegra. I wracając do kolejnych zapowiedzi, w sobotę i niedzielę wydarzą się Mistrzostwa Polski Zawodów Medycznych w siatkówce plażowej, więc to taki takie zawody, które są, jakby to powiedzieć, ciekawsze odrobinę, bo w sumie nie do końca profesjonalne, no ale jednak warto to sobie też obejrzeć, no bo różni, jakby to nazwać, lekarze z różnych dziedzin, lekarze stomatolodzy, anestezjolodzy, pielęgniarze, fizjoterapeuci będą rywalizować. Może to być ciekawe. Poza tym futbol amerykański, Armia Poznań zmierzy się z Kraków Kings w sobotę o godzinie 15 na Golęcinie. No i poza tym mecz o trzecie miejsce Warta Poznań WKS Grunwald w sobotę i w niedzielę. Najpierw przy Promienistej, potem na boisku AWF-u, oba mecze o godzinie 18. Tutaj również zmienione godziny przez upały. Poza tym, no, w te same dni, sobota, niedziela, ale o godzinie 16 w oba dni finał HKS Siemienowiczanka i HK Pomorzanin Toruń, więc to już wielki finał. Warto o tym nadmienić, no bo to koniec rozgrywek, więc o to złoto będzie się działo. I to tyle z zapowiedzi. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiejszą audycję. Realizował ją Paweł Zjeżdżałka, prowadził Mikołaj Dils. No i co? Do usłyszenia.

0: inna niż wszystkie, grająca w innej lidze. Drużyna sportowa prosto z eteru. Sporting Club Afera.
1: Turne po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie. Od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akademicki magazyn sportowy.
2: 3 minuty do godziny 19, czas na serwis informacyjny.
3: Mateusz Markiewicz, zapraszam. Ekstremalna fala upałów przejdzie przez Poznań. W sobotę termometry w najcieplejszym momencie dnia będą wskazywać 35 stopni Celsjusza. W niedzielę natomiast temperatura będzie wynosiła 39 stopni. W związku z tym poznański Aquanet przygotował specjalne rozwiązania dla osób poruszających się po mieście w najbliższy weekend. Oprócz uruchomionego mgławic i zdrojów wodnych rozmieszczone zostały również beczkowozy. Znajdują się one na Placu Kolegiackim oraz na ulicy Półwiejskiej przy pomniku Starego Marycha. Pomożemy również pasażerom komunikacji miejskiej, zaznacza rzecznik spółki Przemysław Ciupka.
4: Na kilka większych pętli dworców autobusowych zawieziemy takie pojemniki mieszczące 1 m3 wody, 1000 l wody z kranikiem, z których również spragnieni pasażerowie będą mogli swoje bidony, butelki uzupełnić.
3: W związku z upałami Aquanet apeluje również o podlewanie ogrodów wyłącznie nocą lub wczesnym rankiem, by uniknąć spadków ciśnienia wody w sieci.
5: Miasto mówi, my nadajemy na 98,6.
3: Remont poznańskiej palmiarni napotkał na przeszkody w postaci kolejnego odwołania w przetargu na wykonawcę, co wymusza aktualizację harmonogramu prac. Jak jednak zapewnia Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich, zmieniony zostanie plan działań, ale nie ostateczny termin zakończenia inwestycji, który wciąż wyznaczony jest na 2030 rok.
6: W harmonogramie kluczowe jest przeprowadzenie prac związanych z oszklaniem pawilonu w okresie letnim, a to dlatego, by rośliny nie były narażone na niskie temperatury. Ze względu na wydłużenie procedury przetargowej wymiana oszklenia musi poczekać do kolejnego lata, ale do tego czasu wykonawca będzie zajmował się przebudową strefy wejściowej, kawiarni i pomieszczeń administracyjnych.
3: Wiadomo już, że pierwszy etap robót będzie wymagał całkowitego zamknięcia obiektu. Dokładna data wstrzymania ruchu turystycznego zostanie ogłoszona po podpisaniu umowy z wykonawcą.
5: Wypoczywaj z Radiem Afera.
3: Zakończył się rok szkolny 2025-2026, a to oznacza początek sezonu wakacyjnego. W związku z tym w Poznaniu prawdopodobnie będzie można zaobserwować zwiększony ruch turystyczny. Jak zapewnia Jan Mazurczak z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej, są pewne klasyki, które warto odwiedzić w stolicy Wielkopolski.
7: Zamek w Kórniku, pałac w Rogalinie, Muzeum Arkadego Fidlera w Puszczykowie to są takie chyba najpopularniejsze atrakcje. Zachęcam, mamy na naszej stronie opublikowaną mapę już ponad 100 atrakcji i pomysłów na mikrowyprawy.
3: Sam Poznań natomiast rocznie odwiedza ponad 5 milionów osób. Z tej grupy ponad 1 000 000 stanowią turyści korzystający z oficjalnych obiektów noclegowych, a pozostali to goście jednodniowi i uczestnicy wydarzeń biznesowych.
5: Głos natury na 98,6.
3: Wielkopolskie lasy zmagają się z 3. najwyższym stopniem zagrożenia pożarowego. Jak ostrzegają przedstawiciele lasów państwowych, ściółka jest już teraz sucha jak kartka papieru, a utrzymające się upały tylko pogarszają sytuację. Wystarczy chwila nieuwagi, by wywołać tragiczny w skutkach pożar. Warto pamiętać o bezwzględnym zakazie używania ognia poza miejscami specjalnie do tego wyznaczonymi. Warto też przed spacerem sprawdzić komunikaty o ewentualnych zakazach wstępu. Z kolei osobom szukającym ucieczki przed nocnym skwerem w mieście, lasy państwowe proponują legalny biwak w ramach programu Zanocuj w lesie. Szczegóły akcji można znaleźć na stronie internetowej Lasów Państwowych. I to wszystko w serwisach informacyjnych. Dziękuję za uwagę i życzę miłego wieczoru.
8: Radio Afera 98,6 MHz. Autopromocja.
9: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Słyszymy się o 20 na 98,6.
10: Rozmowy o książkach i wokół książek. Nowości wydawnicze, autorzy warci bliższego poznania oraz wszystko to, co sprawia, że nie możemy oderwać się od lektury. Audycja do czytania. W każdą sobotę o godzinie 11.
5: Autopromocja.
11: Reklama.
12: Rekrutacja trwa. Politechnika Poznańska zaprasza na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Nie czekaj! Rozpocznij naukę na uczelni przyszłości. Zarejestruj się już dziś.
11: Reklama.
8: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
13: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
14: Dzień dobry. W zasadzie już dobry wieczór, bo mamy po godzinie 19, dokładnie 3 minuty. Jakub Staw-Budner, kłaniam się za żółtego mikrofonu i zapraszam was na dzisiejsze piątkowe wydanie magazynu muzycznego w Radiu Afera, w którym to będziemy mieli specjalnego gościa. W zasadzie gość miał swoje stoisko, swoją wystawę na festiwalu Pyrkon, na którym miałem przyjemność być uczestnikiem, no i także reprezentantem naszej radiostacji. No i mili państwo, Zbigniew M. Bielak udzielił mi bardzo obszernej rozmowy. Jest to autor okładek płyt rockowych i metalowych zespołów takich jak Ghost, Paradise Lost, Carcass czy choćby Mgła. Albo kreator. Jest ich całkiem sporo. Zbigniew ma bardzo duży dorobek artystyczny i na Pyrkonie miał swoją wystawę. Z nim dzisiaj rozmowy posłuchamy, ale na sam początek parę nowości. No bo przecież Aferytm musi mieć nowości muzyczne. Piątkowy Aferytm zwłaszcza musi mieć nowości rockowe lub metalowe, moi mili. No i na pierwszy ogień w dzisiejszej audycji bierzemy najnowszy album od zespołu Muse, The Wow Signal, wydany dosłownie dzisiaj, więc świeżynka, i z tego właśnie albumu zagram wam numer Be With You, czyli pierwszy singiel z płyty.

Utwór Be With You zainaugurował dzisiejszy aferyzm. To zespół Muse ze swoją najnowszą płytą o tytule The Wow Signal. Ich 10. płyta w dorobku, mają już tego sporo i tak mi się zdaje, że nawiązują tutaj do korzeni, do swoich pierwotnych takich dokonań, gdzie ta przebojowość łączyła się z rockiem, chociażby na płytach takich jak Absolution, czy The Resistance, czy Black Holes and Revelations. Te płyty wybiły ich na sam top muzyki rockowej. No i The Wow Signal, mam wrażenie, stanowi pewną kontynuację tego trendu. Bardzo dobra płyta. Dzisiaj premiera, 10. studyjny krążek zespołu Muse. Nie kończymy tutaj zapowiedzi, w zasadzie nowości płytowych, ponieważ równie ważna premiera, mam wrażenie, to dzisiejsze nowe wydanie od zespołu The Pretty Reckless, a więc od Taylor Momsen z ekipą. Dear God to jej nowiutka płyta, wydana również dzisiaj. Z tego albumu mieliśmy okazję podczas aferytmów słuchać przeróżnych singli. No i dzisiaj też zapuszczam wam utwór o tytule Dear God.

Słuchaliśmy tytułowego utworu z płyty Dear God, wydanego właśnie dzisiaj. The Pretty Reckless ma co świętować kolejne 14 utworów w dorobku zawarte na jednej płycie, moi mili. Dear God, utwór tytułowy z płyty. No i to jest właśnie druga płyta, którą chciałem wam dzisiaj zaprezentować, właściwie jej fragment. No a trzecią z kolei będzie ona, czyli płyta tygodnia. No cóż, zrobi się bardziej chillowo teraz, lub może powinienem powiedzieć post-chillowo, bo tytuł najnowszej płyty od projektu Szałwia nosi właśnie taki tytuł, post-chill. Jest to płyta, jak czytam, pełna kontrastów i pełna rozbieżności, chociaż mógłbym to równie dobrze nazwać paradoksem, bo jest zarówno wolno, jak i szybko. Poezja miesza się tutaj z rapem, no i głównym takim elementem jest jazzowa perkusja, a także czułe gitary, angażujący bas, no i oddychająca elektronika. Całość skupia się na głębokiej warstwie liryczno-poetyckiej, moi mili. Poezja miesza się z rapem. Jak to wszystko brzmi? Mieliście okazję słuchać od poniedziałku do piątku w Aferytmach oraz podczas Aferanków, a ja na dzisiaj wybrałem jeden krótki utwór o tytule Sunshine.

Szałwia, moi kochani, oraz utwór o tytule Sunshine z płyty Post Chill, która była naszą płytą tygodnia i w tym momencie cykl płytotygodniany się urywa. W poniedziałek powróci nowa płyta z nowym tytułem na tym zaszczytnym miejscu. A teraz, moi drodzy, przeniesiemy się na Pyrkon, czyli na festiwal, który odbył się w ostatni weekend w Poznaniu. Chciałbym wam powiedzieć o tym festiwalu, że jest to świetne, fantastyczne miejsce spotkań, przynajmniej taki nosi slogan ten właśnie festiwal. Można tam spotkać się ze znanymi aktorami oraz ludźmi ze świata popkultury, posłuchać przeróżnych prelekcji, uczestniczyć w warsztatach, obejrzeć wystawy, pójść do pawilonu, gdzie są wioski fantastyczne, a w tych wioskach przeróżne atrakcje oraz aktywności. Jest też arena z trybunami, gdzie są tańce, walki, jest wrestling. No co nie miara tych wszystkich atrakcji. Oczywiście są też koncerty, na których miałem okazję być. Między innymi na koncercie zespołu Lordi, był zespół Skalt, Łydka Grubasa, a także Floriansen, czyli wokalistka zespołu Nightwish, która w zasadzie w swoim secie większość piosenek Nightwisha zaśpiewała. No genialna, naprawdę genialna artystka, przepiękny głos. No i na tym festiwalu na Pyrkonie wykonała przedpremierowo utwór Run ze swojej solowej działalności, którego również dzisiaj będziemy mogli posłuchać w Aferytmie.

0: Floriansen i jej najnowszy singiel Run na naszej antenie. Wybrzmiał również na pyrkonowej scenie. Tych scen było aż 4, no ale poza muzyką oczywiście wizualia, moi drodzy, na Pyrkonie. Można było podziwiać cosplaye, a także podziwiać różne wystawy. Jedną z wystaw była wystawa Zbigniewa Bielaka, z którym miałem okazję porozmawiać i już teraz zapowiedziana na początku audycji nasza rozmowa. Znajdujemy się na Pyrkonie, a ze mną jest Zbigniew Bielak, artysta graficzny, autor wielu znanych okładek, płyt rockowych oraz metalowych, m.in. Ghosta, Paradise Lost, kreatora Mgły. Cześć.
1: Cześć, bardzo mi miło. Dziękuję, że masz ochotę porozmawiać.
0: Masz tutaj na Pyrkonie swoją wystawę prac w dużym formacie, na których szczegółowo widać twoje dzieła sztuki. Czy mógłbyś opowiedzieć o tej wystawie?
1: No jest to moja druga wystawa na Pyrkonie. Zazwyczaj robiłem wystawy, które w jakiś sposób były też związane z dużymi eventami, ale nigdy nie były to eventy takie jak Pyrkon, czyli cosplayowe z uniwersum fantastyki popularnej, nazwijmy to w ten sposób. Raczej były to festiwale muzyczne, ale i też oczywiście wystawy galeryjne. Natomiast atmosfera, z jaką spotkałem się na Pyrkonie, będąc tutaj po raz pierwszy rok temu, była na tyle niesamowita i zupełnie dla mnie nowa. Wspaniałe, odświeżające doświadczenie oglądania tylu obdarzonych fantazją ludzi i wierzących w to, co robią, no jest czymś bardzo, bardzo takim rzeźkim. Także Pyrkon jest wspaniały i już drugi raz się mam przyjemność tu wystawić. W zeszłym roku była to wystawa tak zwana Touring Exhibition, którą Muzeum Piosenki Polskiej w Opolu mi zrobiło na 15-lecie twórczej pracy. I ta wystawa później jeździła po różnych miejscach w Polsce i za granicą, na zamku w Pieskowej Skale, w Bergen, w Grieghallen. Teraz jedzie do BWA w Rzeszowie w listopadzie. I jest to wystawa, która podsumowuje moją twórczość artystyczną na polu, nazwijmy to, ilustracji muzycznej, bo z jednej strony zajmuję się twórczością, nazwijmy to, komercyjną, czyli robię okładki płyt zespołów rockowych i metalowych, a trafiłem do tej niszy z miłości do muzyki. Jako dziecko przejawiałem jakieś oczywiście predyspozycje i talenta w kierunku rysowania, no ale potem w momencie, kiedy odkryłem heavy metal, zarzuciłem to całkowicie i dopiero potem poprzez zawód architekta i wszystkie rytuały przejścia pod tytułem egzamin z rysunku odręcznego na studia, musiałem się z tym rysowaniem przeprosić i tam też nabyłem warsztat architektoniczny, który pozwolił mi wnieść do tego świata heavy metalu, którym się pasjonowałem, trochę jakiegoś swojego autorskiego sznytu. I to w zasadzie jest takim chyba pierwszym rzucającym się w oczy, pierwszą cechą mojej twórczości, bo jest tam bardzo dużo architektury i też te prace są wyrazem tych fascynacji, które w pewnym sensie architektura jako zawód obiecuje, kiedy studiujesz, no bo uczysz się o piramidach, o placu Świętego Piotra, o wszystkich monumentalnych budowlach, które powstawały z widzimisię absolutystycznych władców. No a w dzisiejszych czasach w architekturze wygląda to nieco mniej ekscytująco, ale takie dosyć luźno potraktowane uniwersum monumentalnych fascynacji architektonicznych dało się mi przekazać w pewien sposób popkulturze poprzez ten metal, więc może metal nie jest ostatecznie tylko i wyłącznie o demonach jeżdżących na Harleyach w chromowanej zbroi z płonącym mieczem, ale jest też o różnych innych wrażliwościach i motywach.
0: Twoje prace na wystawie, tak jak już wspomniałem, są w dużym formacie i mam wrażenie, że dopiero obserwując je takiej formie można dostrzec tam mnóstwo szczegółów. One są bardzo detaliczne i chciałem się ciebie zapytać, jak dużo czasu ty wkładasz w to, żeby te drobne detale zawrzeć w tych okładkach, chociażby płyty Skeleta, Meliora czy Impera, bo gdy przygląda się tym wielkoformatowym okładkom, można tam dostrzec przeróżne takie drobiazgi, które na zwykłym formacie CD można by przeoczyć.
1: Jasne, na formacie CD można bardzo dużo przeoczyć, ale ja jestem fascynatem winyli. W zasadzie gdzieś poprzez te winyle ja w ogóle wpadłem na pomysł zajęcia się taką branżą, jak tworzenie okładek płyt, no bo winyle zbierałem maniakalnie i w jakimś sensie to uczucie bycia odpowiedzialnym za fizyczny obiekt, jakim jest płyta winylowa, na której nagle masz własną ilustrację, było no, zupełnie niesamowitym uczuciem. Także ja myślę tym winylem jako formatem takim wyjściowym. Natomiast oczywiście praca w wielkiej skali robi większe wrażenie, ale też ten detal mimo wszystko przynajmniej do formatu 30x30 jeszcze wytrzymuje. Poza tym, kiedy zmniejsza się taki wielki obraz do mniejszego formatu, on też nabiera takiej szlachetnej ostrości, dogęszcza się bardzo fajnie. Ale też dlatego te prace są pokazywane w postaci wielkoformatowej. Z pewnością trzeba czasu, żeby dopatrzeć się wszystkiego, co na tym rysunku jest, ale też ja sam czasami z przyjemnością oglądam te prace w dużym formacie, bo nie robię tego zazwyczaj już później, kiedy skończę pracę, i sam siebie zaskakuję jakimiś easter eggami, które tam się pojawiają. Pytanie tylko, czy odbiorca rzeczywiście zada sobie taki trud, żeby do wszystkiego się dokopać, ale mam nadzieję, że tak. No, na pewno moja wyobraźnia jest na tyle chaotyczna, że czasami sam odnajduję w swoich pracach jakieś niuanse, o których sobie przypominam dopiero w momencie, kiedy na nie patrzę po dłuższym czasie. No ale też no, idea każdej wystawy powinna być taka, żeby odbiorca mógł wejść w ten świat twórcy w maksymalnym stopniu. Natomiast no, myślę, że to jest jakaś uczciwość, żeby prace, które są szczegółowe, pokazywać w dużym formacie, a to się stosunkowo rzadko zdarza i fajnie, że mamy tutaj taką przestrzeń, która na to pozwala, no bo często jest też tak, że prace w oryginale w formie rysunku są znacznie mniejsze, po prostu te moje rysunki są na tyle gęste i szczegółowe, że wytrzymują powiększenie w drugą stronę również i da się na nie patrzeć bez jakiegoś, nie wiem, rozmycia, więc szkoda byłoby tego nie pokazać w wielkiej skali, tym bardziej, że no, taka była koncepcja pierwszej wystawy organizowanej przez MPP w Opolu i fajnie, że ta wystawa może jeździć po Polsce i nie tylko.
0: Wspomniałeś o tym, że trzeba wiele czasu, żeby dopatrzeć się wszystkich szczegółów na tych okładkach.
1: Być może twoje pytanie było zupełnie inne niż odpowiedź, której udzieliłem, ale trochę popłynąłem.
0: Chciałem zapytać też o to, ile czasu trzeba poświęcić, żeby tyle szczegółów zawrzeć.
1: Nie wiem, ile czasu trzeba poświęcić. Zazwyczaj poświęcam tyle czasu, ile mam do dyspozycji, no bo też każda tego typu praca artystyczna no, łączy się z nieuchronnym, przykrym momentem oddania jej i wtedy zawsze można wrócić do tego rysunku i coś jeszcze z nim zrobić. No, zazwyczaj trzeba już się zająć czymś następnym, ale ciężko mi oszacować. Bardzo na pewno długą fazą jest faza takiej bardzo szkicowej przymiarki do kompozycji tego obrazka. No i w zasadzie w tym takim jeszcze bardzo takim zgrzebnym, brudnej fazie, gdzie powstają bardzo małe szkice, które potem powiększam albo jakoś łączę ze sobą, żeby znaleźć odpowiedni niuans. Tam trzeba poświęcić wiele czasu, żeby potem nie korygować tego podczas pracy na czysto. Natomiast no, dużo tych pomysłów i detalu bierze się po prostu z jakiegoś pretekstu podczas pracy. Są to na tyle gęste ilustracje, że różne elementy na rysunku ze sobą współgrają w taki sposób, którego nie da się być świadomym od samego początku, tylko to po prostu wychodzi jakoś w praniu. Więc jeżeli pytasz o to, na ile celowe jest zawieranie różnych elementów w danym konkretnym miejscu, no to tam, gdzie jest ono celowe, no to, to rzeczywiście jest to zrobione z jakimś rozmysłem, który jest przewidziany, jest obliczony na to, żeby ktoś to zauważył i że tam jakąś rolę odgrywa w całym dziele, no ale też bardzo wiele rzeczy po prostu się wydarza i ciężko mi jest ważyć, czy te są ważniejsze, czy te, które się wydarzają, no bo one, te drugie są dla mnie nieco ciekawsze tak naprawdę, bo sam tam tkwi to taka organiczność pracy, gdzie pewne rzeczy w sztuce się po prostu też dzieją poza kontrolą artysty i na tym, wydaje mi się, polega taka autentyczność i wartość sztuki, że ten niuans to jakaś rzecz, którą można by scedować na przypadek, jednak wydarza się wskutek działania artysty, czyli to jest twój własny przypadek, ale no jest to trochę taka, nie wiem, wręcz psychoanalityczna praca z podświadomością, no bo sam nie wiesz, co do końca tworzysz, prawda? Jednak to się wydarza i w jakiś taki sposób opakowuje ten wiodący pomysł, który przeważa na danym rysunku.

0: jesteś, jeżeli nie najbardziej rozpoznawalną osobą z polskiego świata artystów graficznych, no to na pewno jedną z najbardziej rozpoznawalnych.
1: Myślę, że jestem rozpoznawalny w niszy związanej z muzyką przede wszystkim, jeżeli już.
0: Ale jednak, na pewno wiele osób rozpoznaje twoje dzieła. Chciałem się zapytać, jak do tego w ogóle doszło? Jak doszło do tego, że artyści, zespoły z światowych scen podjęli z tą współpracę?
1: Doszło do tego tak, że ja już na studiach byłem dość mocno sfrustrowany tym, że rysunek odręczny, który był wiodącym narzędziem architekta przez parę tysięcy lat, w zasadzie no nie wiem jak robili to Egipcjanie, ale pewnie też jakoś planowali swoje budowle, no był pewnym standardem, który w momencie, kiedy ja kończyłem studia, już nagle dość radykalnie szybko zerodował i przeszedł do lamusa, bo pojawiły się programy graficzne, AutoCAD, który był standardem. Ja też pracowałem przez lata w biurze i mimo, że lubiłem bardzo rysunek techniczny tuszem na kalce kreślarskiej, tą całą taką jakby w pewnym sensie abstrakcyjną liniaturę tego rysunku, która jest miła dla oka moim zdaniem i bardzo mi się zawsze podobała, czy to był, nie wiem, przekrój z sokowirówki, czy przekrój kopuły Duomo we Florencji, no to może nie do końca nie robiło mi to różnicy, ale sam fakt, że to patrzysz na gęsty, piękny, precyzyjny rysunek, bardzo filigranowy, był dla mnie czymś ekscytującym. No ale to już jakby ze względów ergonomicznych kompletnie przestało być potrzebne, więc zacząłem szukać jakichś możliwości pracy z rysunkiem, ale nie związanych konkretnie z pracą architekta. Trafiłem do kilku wydawnictw robiących takie wielotomowe wydawnictwa podręcznikowe, encyklopedyczne. Tam bardzo dużo rysowałem przerysów historycznych, rzeczy, które z jednej strony pomagały mi swój warsztat rysunkowy jakoś dźwignąć do poziomu, gdzie mogłem narzędziami architektonicznymi, które znałem, które miałem opanowane w stopniu pozwalającym na bardzo szybki rysunek czegoś, co jest szczegółowe albo gęsto zaszrafowane.

szlifowane liniami i w jakiś sposób naśladować stylistykę miedziorytniczą, jakąś taką zupełną klasykę grafiki ryciny Gustave Doré albo, nie wiem, Dürer. I w momencie, kiedy ta hossa się kończyła wskutek brutalnego najazdu Wikipedii na rynek encyklopedyczny, zostałem jakby z rysunkami, które były, już zostałem, no po prostu miałem w swoim portfolio rysunki, które były bardzo takie koherentne historycznie, a że byłem zawsze umocowany w muzycznej, metalowej scenie, no to miałem też znajomych, którzy grali w zespołach albo, nie wiem, wymieniałem się z nimi płytami przez lata i w zasadzie bez jakichś tam szczególnej ekwilibrystyki podchodów zapytałem Erika z zespołu Vatain, czy podobają mu się te rysunki, czy zrobilibyśmy płytę, i zrobiliśmy płytę. To też był taki moment, kiedy w zasadzie cała estetyka edytorska w muzyce popularnej, może nie w mainstreamie, ale w metalu na pewno, często była bardzo taka, była wykonywana w formie różnych kolaży w Photoshopie. Nie była to najwyższych lotów technicznie i artystycznie sztuka, ale to był pewnego rodzaju standard, no bo wtedy Photoshop to było the thing i nie dało się inaczej tego w zasadzie robić. No a ja przyszedłem znowu z całkowicie analogowym materiałem, gdzie widać było te wysiedziane na tym godziny i w pewnym sensie, no, jakby ta płyta odbiła się na tyle dużym echem, że stosunkowo szybko mogłem nawiązać dużo różnych współprac i to z zespołami, których lubiłem słuchać. Czy to, nie wiem, no, z zespołami, których słuchałem jako dzieciak, albo po prostu zespołami, które w tamtym momencie zaczynały swoją drogę, albo były w takim, średnim szczeblu kariery. Tam się też zaczęła współpraca z Ghost, który w zasadzie był po pierwszej płycie i dopiero się zaczynał, a my wtedy zaczęliśmy od płyty Infestisumam i jakichś tam opraw scenicznych pierwszych. No a potem już próbowałem, mając w portfolio kilka dosyć rozpoznawalnych płyt, no w tamtym czasie może, nie wiem, 2-3, po prostu pisać jeszcze w tamtych czasach, kiedy nie było aż tak szybkich kanałów komunikacji, ale był MySpace, przez którego się można było skomunikować bezpośrednio z artystami. Ja po prostu pisałem do zespołów na MySpace, wysyłając jakieś swoje portfolio i prace, i jedni odpisywali, inni nie. I tak jakby zawsze miałem tą potrzebę pracy z zespołami, czy tam z klientami, którzy mi odpowiadają, więc zadawałem sobie prawdopodobnie tyle samo trudu w znalezieniu tego dojścia do konkretnego artysty i zdobyciu zlecenia takiego, jakie chciałem, ile potem w wykonaniu tej pracy. Więc był to jakiś romantyczny zryw dzieciaka, który chciał robić okładki płyt ulubionych zespołów, no ale też odbyło się to kosztem ogromnego networkingu i też zawsze jakby ten cały proces produkcji, edytorski proces powstawania płyty, jej poligrafii, ten cały projekt graficzny, też brałem to na siebie, ucząc się tego też zarazem od jakichś tam wstępnych usiłowań, nie najwyższych lotów, aż do momentu, kiedy już normalnie oddawałem do druku DTP-owcom pliki, które były już gotowe, i tam decydowałem w zasadzie o wszystkim od A do Z, no bo w końcu była to płyta z moją okładką, często było też dość dużo rzeczy wewnątrz, więc zależało mi na tym, żeby to wszystko było bardzo takie spójne z moją wizją, no bo oddawanie jednak nieważne jak zdolnym grafikom pracującym w wytwórni swojego obrazka i pozwalanie, nie wiem, no, na podejmowanie decyzji poza swoją sprawczością, no to zawsze jest ryzyko tego, że nastąpi rozczarowanie, jak już się zobaczy tą płytę. No a ja miałem to z jednej strony taką control freakiem, byłem na tym polu, no a z drugiej strony zależało mi na tym, żeby móc do w zasadzie ostatniego momentu jakoś tam mieć nad tym pieczę i móc zainterweniować, gdyby coś się działo albo wykrzaczyło. Więc to też jakby ten nakład pracy był nakładem bardzo wielowątkowym, bo no z jednej strony był to cały networking
podczas zdobywania zleceń z drugiej strony. I zazwyczaj jedno zlecenie w jakiś tam sposób prowadziło do kolejnego. Były też sytuacje, kiedy przez lata bardzo chciałem pracować z jakimś zespołem, ale nie miałem dojścia. Tak było na przykład z Carcass, których poznałem w końcu w 15 roku na Islandii i też no, w zasadzie biorąc pod uwagę markę, renomę, jakąś taką gravity zespołu Carcass, który zespołem dalej jest, który w zasadzie przedefiniowywał ekstremalną muzykę z płyty na płytę, no bo na początku grał grindcore z jakimiś potwornymi w ogóle oprawą anatomopatologiczną, która no, naprawdę szokowała. To nie były już jakieś tam malunek kościotrupów w krypcie, które piją wino z rytualnych kielichów, co na okładce pierwszej płyty Def było na tyle bulwersujące, że aż żona kongresmena Ala Gore'a utworzyła organizację PMRC, która potem oklejała wszystkie dyskusyjnej natury płyty i filmy stickerami, że jest tam explicit content i parental advisory, żeby chronić dzieci przed złym wpływem, no to zespół Carcass no, powiedział, podtrzymajcie mi piwo i pokazał normalne jakieś tam wycinki z podręczników patologii medycznej ułożone w szokujący kolaż. Potem znowu obracał się w estetyce fotograficznej, która bardzo wysublimowana i zresztą to już nie były żadne trupy, tylko raczej rzeczy fenomenalnie technicznie poskładane i zaplanowane. Potem miał na okładce pracę Gigera, ale też nie Gigera, takiego alienowego, szarozielonkawego, robionego aerografem, tylko po prostu piękną rzeźbę z aluminium, więc też w jakimś sensie zaczynając dla odmiany grać melodyjny death metal jako pionierzy. Potem też redefiniowali w pewnym sensie estetykę, wprowadzając coś, nikt nie wiedział raczej o tym, że rzeźba z aluminium może stanowić okładkę płyty metalowej, a jednak. I ja musiałem się z tymi moimi świetnie wyrysowanymi budynkami i gęstymi kreseczkami sprzedać jako potencjalny wykonawca wymarzonej roboty, czyli okładki Carcass temu zespołowi. No, nie było to łatwe, więc też musiałem zrobić coś zupełnie innego i powstało serce z warzyw, które było faktyczną rzeźbą złożoną z różnych papryk, cukinii i najróżniejszych wirtuałów, która potem gniła przez ileś tygodni umocowana w studio fotograficznym, a ja dokumentowałem ten proces, więc to też nie jest tak, że można się za każdym razem, jakby będąc bardzo skrupulatnym artystą, wpasować w każdy kontekst. Trzeba też mieć jakąś wolę, no nie wiem, jak to nazwać, eksperymentowania. I wydaje mi się, że taki projekt jak Serce z warzyw na okładkę Carcass jest, jeśli nie bardziej ekscytujący, no to przynajmniej tak samo ekscytujący jak moje najbardziej złożone okładki, no bo sam proces też nie był prosty i nazwałbym go nawet w pewnym sensie wyzwaniem inżynierskim.

0: Jesteś bardzo rozgadanym rozmówcą.
1: No to fetalnie.
0: Bardzo ci dziękuję zresztą za to. Chciałbym na koniec cię zapytać jeszcze o jedną sprawę. Czy ty znasz materiał, czy zapoznajesz się z materiałem muzycznym, do którego tworzysz okładki przed jeszcze jego wydaniem?
1: Tak? No zapoznaję się, ale stosunkowo późno, no bo ja tworzę oprawę graficzną być może tak samo długo jak zespół, który nagrywa płytę. No, w dzisiejszych czasach rzadko się zdarza, żeby zespoły mogły sobie pozwolić na jakieś takie eksperymentowanie, które prowadzi do, nie wiem, może na jakimś poziomie zespół może wydawać płytę raz na kilka lat i funkcjonować ciągle w świadomości, ale w dzisiejszych czasach raczej te płyty ukazują się dość często. Więc tego czasu też nie jest nie wiadomo ile, więc jeżeli zaczynamy jakąś współpracę, no to ta współpraca zaczyna się w momencie, kiedy zespół mówi, o kurczę, trzeba też zrobić okładkę, no więc musimy ją skądś wziąć. Więc wtedy zaczynamy pracę, ale to jest moment, w którym tak naprawdę zrąb tych utworów, które powstają, jest tak samo szkicowy jak mój rysunek na samym początku, więc z reguły nie słucham i nie próbuję nawet słuchać rzeczy, które są w takich powijakach, no bo to jest dla mnie kompletnie bez sensu i ciężko mówić tu o jakiejś inspiracji. Bardziej zazwyczaj inspiracją jest mój własny stosunek do twórczości danego wykonawcy, ale tej na tyle dawnej, żeby na mnie wpływała jako na, nie wiem, młodego człowieka, którym już nie jestem, więc to zawsze jest takie inspirowanie się swoimi własnymi, tym, czym zespół zainspirował cię, kiedy byłeś najbardziej chłonny. Więc to też jest dość taki grząski grunt, bo wiadomo, że artyści, którzy byli moimi wymarzonymi klientami, gdzie marzyłem o pracy z tymi zespołami, no to od tego momentu do momentu, kiedy mogłem faktycznie z nimi podjąć współpracę, mijało na przykład 20 lat, załóżmy. No, nie wiem, płyty zespołu Kreator, które najbardziej lubię, to są płyty z lat 80., które ja poznawałem mając w 91-92 roku 12 lat i od tego wieku do momentu, kiedy pracowałem z Kreator, minęło lat pewnie z 30. I teraz jak skomunikować się z tą jaźnią dawną? No bardzo, szczególnie po stronie klienta. Czy możesz zaufać temu zespołowi, że on zrobi coś tak fantastycznego, jak to, co cię inspirowało? Prawdopodobnie nie, to są już zupełnie inni ludzie, więc raczej jest to w tym samym stopniu sztuka chronienia się przed rozczarowaniami. No, na pewno z taką płytą, która ukazuje się dziś, trzeba znacznie dłużej pożyć i w ogóle się z nią zaprzyjaźnić, niż z płytą, z którą się wychowałeś. No. No myślę, że tyle to jest odpowiedź na to pytanie. Z jednej strony kill your idols, z drugiej strony trzeba skądś czerpać energię i entuzjazm do robienia tego, a jeżeli by się to traktowało po prostu stricte jako zlecenie i zakładało, że obecny światopogląd artystyczny twojego klienta będzie cię tak samo ekscytował jak wtedy, kiedy byłeś dzieckiem, no to nie da się tego robić. Ale wtedy to musi się przerodzić w jakąś taką robotę jak każda inna, więc no jest to balansowanie entuzjazmu i pewnej ostrożności. No, czyli tak naprawdę no, praca po prostu.
0: Chciałbym powiedzieć, praca intuicyjna.
1: Praca intuicyjna.
0: No to u ciebie w takim razie intuicja nigdy nie zawodzi, tak? No, mam takie wrażenie. Nie chcę cię też powstrzymywać, masz tu swoje stoisko na festiwalu Pyrkon, swoich fanów. Dziękuję ci w takim razie za wypowiedź dla Radia Afera. I życzę udanego końca tego festiwalu.
1: Udanego końcówki. Końca. Tak jest. Dziękuję bardzo.
0: Miałem przyjemność rozmawiać ze Zbigniewem Bielakiem, który udzielił mi tej szerokiej wypowiedzi podczas festiwalu Pyrkon. Tenże skończył się już w ostatnią niedzielę, a przed nami kolejne festiwale, moi mili. Będzie między 3 a 4 lipca festiwal Tila Lindmana, zespół Rammstein w Lipsku. I na ten właśnie festiwal mieliśmy dla was podwójne zaproszenie w konkursie długoterminowym. Tak się składa, że w dzisiejszej audycji miałem rozwiązać tenże właśnie konkurs, więc szykujcie telefony. Te osoby, które zgłaszały się po wejściówkę, dostaną SMS-y zwrotne, jeżeli takową wygrają. A to już jest koniec dzisiejszego aferytmu. Dziękuję wam bardzo za to, że byliście. Dziękuję za to, że wysłuchaliście naszej dzisiejszej rozmowy. Jakub Staw-Budner, było mi niezmiernie miło zaserwować dla was tę muzyczną kolację. No i już za chwilę aferzasta wystartuje na naszej antenie, a ja mówię wam do usłyszenia. Trzymajcie się i oczywiście życzę wam miłego wieczoru oraz stosunkowo udanej nocy. Pa, pa.
2: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19:00. Aferytm. Autopromocja. Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
3: Dzień dobry, ja chciałbym się zorientować w sprawie studia maltańskiego.
4: Tutaj u nas w Poznaniu, tak?
3: Tak.
4: A jaka pana interesuje formuła?
3: Zapowiedzi i relacje.
4: Zapowiedzi i relacje z wizją czy bez?
3: Halo, słucham.
4: Z wizją czy bez?
3: Bez, bo ja to w radiu będę słuchać.
5: W sobotę i niedzielę o 8:00. Tylko w Radiu Afera.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Największa podpoznańska domówka zaprasza po raz ostatni. Enea Edison Festival. 3-4 lipca. Baranowo koło Poznania. Wystąpią Myslowic, Vito Bambino, Margaret, Liwka i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl. Zacznij z nami festiwalowe lato.
2: Reklama.
7: Radio Afera 98,6 MHz.
8: Aferzasta. Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Notowanie w piątek o 20:00.
9: Godzina 20:00 jest na zegarach. Za oknem mamy bardzo ukropny dzień i bardzo gorący. Mam wrażenie, że na naszej liście przebojów Radia Afery również będzie gorąco. Za mikrofonami dzisiaj są
10: Maksymilian Wawrzyniak
9: i Mikołaj Piekarzewicz, a realizuje nas niezastąpiony Mikołaj Pluciński. I tak jak przeglądałem właśnie, Maksy, to zestawienie dzisiejsze, no myślę, że kilka niespodzianek będzie.
10: Kilka niespodzianek na tej ostatniej w roku akademickim aferzastej możemy się spodziewać. Natomiast przejdźmy już może do pierwszej propozycji.

0: No i klasycznie zaczęliśmy od propozycji dzisiejszego wieczoru. Było to duszno bluszcza i ciekawa propozycja, gdyż no, shoegaze'owe klimaty, jeżeli chodzi o zespół bluszcz, nie często się pojawiały. Chyba, mam wrażenie, że chyba pierwszy raz, przynajmniej słyszę shoegaze'owe jakieś klimaty od bluszczu, ale może też ja jestem zbytnio niedoedukowany, jeśli chodzi o ten zespół.
1: No powiem ci, że ja niestety jeszcze mniej, więc załóżmy, że to jest jakaś nowość dla nich, tak jak dla nas jest to nowość, a w zasadzie za tydzień może być, jeżeli uznacie, że głosowanie jest dobrym pomysłem.
0: Więc zachęcamy, żeby głosować na stronie afera.com.pl/aferzasta.
1: A teraz przechodzimy do właściwej 25, czyli aferzastej listy przebojów. I tutaj na miejscu właśnie 25 Antidotum i utwór Bez pośpiechu, który no niestety 11 pozycji w dół.

0: Antidotum bez pośpiechu, 7 tygodni na liście.
1: Bardzo mocnego kowegranie. Powiem ci, że tak dawno mnie nie było na Aferzasty i tak muszę zapoznać się z tymi tutaj, zaprzyjaźnić się z tymi utworami, które są obecnie na naszej tutaj liście przebojów.
0: Ale to mnie naprawdę bardzo cieszy, bo pokazuje to, że na tej Aferzasty jakieś przetasowania w międzyczasie były, bo no, wydaje mi się, że był taki krótki okres, że faktycznie wiele utworów tak tygodniami siedziało u nas i za dużych zmian nie było, a teraz faktycznie w ciągu ostatnich kilku tygodni dużo się podziało.
1: Dużo spadków, ale też i wzrosty. A natomiast na miejscu 24 tym razem będzie spadek o 3 miejsca. Kurkus Rain.

0: Miejsce 24, Kurkus z utworem Rain, który zapowiada nową płytę artystki. Jednoosobowy projekt tutaj Kamili Kurkus ukaże się właśnie jesienią tego roku. Ja powiem, że czekam.
1: Czekamy, no bo to faktycznie dla nas też trochę taka nowość mimo wszystko, bo dopiero 2 tygodnie na aferzastej, więc gratulacje i no czekamy, co dalej z tym utworem się wydarzy i wiadomo, co z płytą również.
0: Jeśli właśnie chcecie, żeby Kurkus wygramoliła się z tej dolnej tabeli, można powiedzieć, no to przypominamy, że...
1: Strefa spadkowa.
0: Właśnie, strefa spadkowa, tak mundialowo, możemy tak powiedzieć. To jeżeli chcecie, żeby wyszła z tej strefy, to pamiętajcie, żeby głosować na afera.com.pl.
1: Dokładnie tak. Teraz przejdźmy sobie już do miejsca 23. A tutaj utwór, no taki całkiem długi, więc można sobie trochę odpocząć i poczilować. Fisher Mada tworzywo.
2: Mieszkałaś na 14 piętrze, to wysoko. 14 piętro, ursynowski mordor. Zjeżdżając windą, zaczynał się ten horror. Choć u ciebie było interesująco, bo wbrew pogłoskom nie byłaś taki niewiniątko. Ale każdy horoskop przepowiadał nam niezgodność. Różnił na światopogląd, na życie i w ogóle. To w horoskopy ja nie lubię, a myśli mam zepsute. Ja wolałem łutęg i gorgorod. Ty jarałaś się Madonną, U2 i Bono. To i tak całkiem cenna była to znajomość. Tylko ta pieprz... Wysokość na 14 pięter, winda na szafot, włącz dyktafon. Nieśmiało jak czuły narrator, opowiem ci dlaczego. 14 piętro, to wysoko.

trwa, przez kurtkę i sweter przenika, jak czarna materia przez nasze ciała. Zamykają się drzwi, cała trzeszczy jak oszalała. Robią całej klatce hałas, bo winda piszczy jak Maria Callas. Więc parskam śmiechem jak Harry z Kamala. Skandal to winda, iskra mego życia. 14 piętro, jestem wewnątrz całą podeszwą. Wewnątrz jak dziecko w łonie matki, bliźniaki, rodzeństwo. 14 piętro, to wysoko. Czternaste piętro, to wysoko. Winda zatrzymuje się na 12 piętrze. Ledwo widzę w tym świetle, bo żarówka mruga jak ciała niebieskie. Ale już czuję zapach i widzę tę ekspresję. Wchodzi typ z wielką tą torbą w torbie butelki. Smród diabelski, smród nieziemski, bo to nie abstynent, prędzej absynt. Dwa odległe światy,

przemawia, bo jest wygłodniały ludzkich relacji. Więc mówisz o... A to dopiero 12 piętro. Ja sytuację oceniam jako beznadziejną. Czekam na zesłanie Ducha Świętego. 14 piętro. To wysoko.

jest na noże, więc aktualizacja. Na 10 wchodzi pani trwała ondulacja, na smyczy z pieskiem chihuahua, więc zaczyna się zabawa. Wąchanie mego jaja, jajów dwóch, pocę się jakbym przybijał gwóźdź, bo szczeka to zwierzę, uprawia seks z moją nogą, z ogromną czułością. Ach jak uroczo, choć satysfakcję mam znikomą. Na 6 wchodzi dzieciak z piłką koszykową i jeb w lampę, w windzie ciemno. Cierpliwość jest cnotą, a życie jest lekcją. A teraz to godzina zero, bo na 5 wchodzi kobieta w ciąży. Winda staje między 5

Serdecznie proszę panią, by w zaistniałej sytuacji tu nie rodzić. Mija 5 minut, 10, 15, no nie mamy fuksa, bo w całym budynku światło gaśnie, jak i gaśnie mój entuzjazm. Bo pani mówi coś o skurczach, czuję, że buzuje we mnie ogień wulkan. Może byłoby lepiej, gdybym w tej chwili umarł i w tych czeluściach spróchniał, bo mam bardzo złe przeczucia. Pies szczeka, pijany dyszy, kobieta piszczy jak harmonika ustna. A miało być tak bajecznie sielsko, ale zmienił się wektor i nie jest lekko. Kończy się ten tekst puentą. Zostanę astronautą i zamiast windy wystrzelę się rakietą. A teraz odbiorę poród i wykasuję twój telefon. A wszystko przez to 14 piętro, bo to wysoko. 14 piętro. 14 piętro.

0: Miejsce 23. Fish Emade Tworzywo, 14. piętro. 18 tygodni na liście, więc to jest dobry staż, jeśli chodzi o naszą listę przebojów. I spadek zaliczony o 5 oczek.
1: No właśnie, więc tu trochę dobrze, trochę źle, ale skupmy się na pozytywach. Pozytywem jest także miejsce 22, na której nowość się znajduje, czyli utwór, który tydzień temu był propozycją. Więc myślę, że tutaj należyte gratulacje się należą. Posłuchajmy sobie, co to jest, bo już chyba klimacik możecie sobie wysłyszeć.

0: No i Mikołaj, teraz powiedz mi, jak się czyta tytuł tej piosenki?
1: Polki Ake?
0: O, no dobrze. Myślałem, że wiesz, cię złapię.
1: Bo wiesz co, wstąpił we mnie duch irlandzkiego tawernisty. Nie wiem, jak to... Nie wiem, jak to nazwać, ale okay, ten, który siedzi w tawernie i sprzedaje różne tam rzeczy.
0: I to tak ci weszło, tak, weszło. W serce.
1: Słuchaj, nie widziałeś, jak tutaj zacząłem, wiesz, gorączką machać?
0: Całe studio drżało po prostu.
1: Tak, pod moim naciskiem łapy.
0: Dodam tylko, że Mikołaj, no, może nie jest największym chucherkiem, ale Michałem Pudzianowskim, jak ma na imię Pudzianowski? Mariuszem Pudzianowskim na pewno nie jest.
1: No nie, no, pod jazdu tutaj nie ma.
0: No dobrze. No tutaj nasz realizator właśnie wspomina, że za dużo Michałów, to prawda, za dużo Michałów w ogóle w aferze. Niestety.
1: Rozumiem. No, zależy. A teraz przejdziemy sobie na miejsce 21 i też niestety jest spadek.

0: Miejsce 21. Hańba Hioba Dylana z utworem Pan Bogaty. No i tak jak mówiłem, zapowiadając ten utwór, że spadek o 8 miejsc, ale tutaj za to jaki staż już zacny, bo 21 tygodni.
1: No jeszcze jak tak ładnie, 21 miejsce, 21 tygodni.
0: To są znaki, to wszystko się składa.
1: Wszędzie są znaki.
0: Znaki na niebie.
1: Dokładnie. A teraz propozycja.

0: się błądzi, kiedy wiem, że chciałbym dotrzeć gdzieś.
1: To była druga propozycja dzisiaj. Super momenty z utworem Cowboy. I czy, Max, poczułeś się trochę jak cowboy na dzikim zachodzie? Jeżdżący na koniu?
2: No właśnie niezbyt, powiem ci. W sensie zaskoczył mnie ten utwór pozytywnie, ale no spodziewałem się czegoś takiego bardziej cowboyskiego.
1: Takiego bardziej country, nie?
2: Tak.
1: Takiego dark country jak na jakimś właśnie dzikim zachodzie. Ale nadal jest to ciekawa propozycja, więc jeżeli chcecie, żeby pozostała na dłużej na naszej liście przebojów, to pamiętajcie o głosowaniu na afera.com.pl.
2: No, jeden utwór na pewno długo już z nami jest. Hey, I had tough days, so tough was night.

0: Miejsce 20. Jak ja dawno nie słyszałem tego głosu. Czy za nim tęskniłem? Musicie zgadnąć.
1: No, ja go słyszę co tydzień i to, czy to lubię, to też musicie zgadnąć.
0: Więc po prostu, jeżeli chcecie, żeby został, zobaczymy. Może zostanie jeszcze z nami, może trochę dłużej.
1: Może kolejne gigant. 78
0: tygodni. No właśnie,
1: tygodni.
0: Nie? Bo to jest gigant tak naprawdę naszej listy. I chyba nikt go nie przebije, mam wrażenie.
1: No, zobaczymy. Dla tych, którzy nie wiedzą, powiem tylko, że był to S-Jumper z utworem I Need More.
0: A na miejscu 19 właśnie mamy spadek. Spadek o 8 miejsc.

0: No i był to Adaś Kropka, wzrok, w którym plącze się miłość. Jest to utwór z długim tytułem opowiadającym o miłości. No i jeden taki utwór długi, o długim tytule, w którym, który opowiada o miłości, niestety w tym tygodniu spadł. Ale co to za utwór, jeszcze zdradzać nie będę.
1: A taki Adaś Kropka nam tutaj zasugerował takiego fajnego letniaczka, mam wrażenie. I przyjemnie się usytuował na miejscu 19, natomiast na miejscu 18 już mamy wzrost, ale tylko jedno oczko. I jest to Tytus Gaming z utworem Crispy. To

0: Mnie ciekawi, z czym wam Tytus Gaming z utworem Crispy się kojarzy, bo tutaj taka mała rozmowa wyniknęła. Do czego jest podobny, z czym powiedzmy, że można go pomylić. Jeżeli coś ciekawego macie do powiedzenia, to zapraszamy do pisania tego na naszym fanpage'u.
1: Zachęcamy, bo nawet jak rozmawialiśmy między sobą, to dużo skojarzeń się nam tutaj potworzyło. Jesteśmy ciekawi, czy jeszcze może więcej uda się wyciągnąć z tego Tytusa.
0: Albo czy któreś z naszych powiązań się wiążą z tymi waszymi, więc zachęcamy bardzo serdecznie.
1: A teraz sobie przejdziemy na miejsce 17.

0: Na miejscu 17 usytuował się alt-rockowy zespół Sweet 80 z utworem Big. Spadek o 8 miejsc, ale też patrzę tutaj na tygodnie, ile już jest na liście. 5 tygodni, no to też jest dobry wynik. Jak na razie pewnie apetyty są większe, ale to jeszcze nie zapeszajmy.
1: Jeju, Mikołaj, jak mnie ciebie brakowało w tych audycjach. No, dawno nikt mi takich informacji jak alt-rockowy. Dobrze powiedziałem, tak, no. Alt-rockowy zespół, ja nie mam takich słów, nawet nie znam.
0: Nomenklatura tutaj, słownik po prostu języka muzycznego został dla ciebie przedstawiony.
1: I to wszystko dzięki Mikołajowi.
0: Cieszę się, że wróciłem.
1: Bardzo się cieszę. My wróćmy może do Aferzastej. 16 miejsce już przed nami, a tutaj Ninja Episkopat i utwór The Bell of Shame. Dopiero drugi tydzień i niestety 13 pozycji w dół, no ale no nie można mieć wszystkiego. Nadal są i z tego się cieszmy.

0: Na miejscu 16 Ninja Episcopat z utworem The Bell of Shame. No, zespół, który łączy w sobie i jazz, i rock, i rap, który słyszymy na początku. No, bardzo zaskakujące kombinacje, egzotyczne wręcz. I szczerze spojrzałem na okładkę ich debiutu i tak naprawdę nie wiem, co mnie bardziej zachwyca. Czy ta okładka, czy nazwa tego zespołu?
1: Mnie zachwyca gitarzysta i ta gitarka, Mojżesz Tworzydło, no polecam serdecznie. A już teraz przechodzimy do propozycji. Propozycją tą jest Dawid Tyszkowski z utworem Lucy. Jeżeli ten utwór się wam spodoba, to zachęcamy do głosowania na aferzasta.com.pl / aferzasta.

0: To była propozycja Dawid Tyszkowski z utworem Lucy. Troszeczkę wyciszenie na naszej liście. Tutaj pojawiło się na Aferzastej. Ale patrząc na miejsce 15, to będzie już bardziej energicznie.
1: Właśnie, nie ma żadnych wyciszeń. Lecimy dalej. Dariusz i Mateusz. Będę grał.

0: Grać to teraz będzie Norwegia z Francją, bo takie akurat spotkanie na mundialu tegorocznym.
1: A na miejscu 14 spadek o 10 miejsc i chłopcy z miasta lecą.

My będziemy lecieć dalej na liście przebojów Radia Afera, a mecz Norwegia z Francją właśnie się już rozpoczął i akcja ofensywna już Francji się rozpoczęła, a my przejdziemy sobie na miejsce 13. No i znowu spadek, tym razem o 7 miejsc.

0: Na miejscu 13 komfortowo usytuował się Michał Kisielewski z utworem Ciało Elektryczne.
1: No i taki elektryczny charakter na koniec tutaj wysłyszałem faktycznie. No, bardzo fajne nawiązanie.
0: I też ciekawe, że dopiero drugi tydzień na liście, ale też tak usytuowany w środku listy, to tak bezpieczne,
1: no,
0: bezpieczne miejsce.
1: No człowieku, a spójrz na kolejne miejsce. Miejsce 12 i tutaj pierwszy tydzień na liście, już 12 miejsce. Torski z utworem Film. Już teraz na 98,6.

0: 1747 odcinek na wspólnej. Dawid nachodzi Emilkę, ostro ściera się z Rafałem. Ola jest załamana, Oliwier kompletnie ją olewa. Andrzej chce odbudować swój związek z Basią. Niespodziewanie Jagoda prosi go, żeby do niej wrócił. Basia rozmawia przez telefon z córką. Karolina nalega, żeby przyjechali z tatą do niej, do Stanów. Myślisz, że na mundial przyjadą?
1: Może by przyjechali, bo patrząc na mecz, to Francja właśnie strzeliła gola Norwegii na 1-0.
0: Matko kochana, no szkoda tylko, że ten odcinek miał miejsce jakieś 12 lat temu, ale kto wie, może jakiś inny mundial wtedy był.
1: Może, trafili na jakiś inny.
0: Nic nie poradzimy na to. Przejdźmy natomiast teraz do naszej listy.
1: I to będzie miejsce 11.

0: Miejsce 11. Tanecznie Madame FR z utworem Tylko Twój. Wzrost o 5 miejsc. I tak patrzę sobie na staż, no to też już jest spory, bo 21 tygodni aż.
1: Następna pozycja to jest propozycja. Sad Smiles i utwór Jak Chcesz. No a wy, jeśli chcecie, jeśli ten utwór się spodoba, to zapraszamy do głosowania na afera.com.pl/aferzasta.

0: Sad Smiles, jak chcesz. Kolejna dzisiejsza propozycja, gitarowe, energiczne granie, więc jeżeli chcecie, żeby zostało na naszej liście trochę dłużej, albo jeszcze dłużej niż trochę, to przypominamy, żeby głosować na afera.com.pl/aferzasta.
1: A już teraz otwieramy naszą top 10 Rad Crew i utwór Hephaistos leci na pierwszy ogień. A Hephaistos jest już z nami 8 tygodni.

0: Jaki był twój ulubiony bóg grecki?
1: Szczerze? Chyba Apollo, bo jednak był związany z muzyką.
0: Ale
1: wiesz, zastanawiałem się, jaka jest tutaj korelacja między tym utworem, a tym, że to się nazywa, że ten utwór nazywa się Hephaistos. Bo jakby tego troszeczkę nie wyłapałem, ale...
0: Powiem ci, że ja w sumie trochę też nie, ale był to taki mocny utwór, taki...
1: Właśnie szukałem tego w tym rytmie, nie? Takim rytm...
0: No, takie uderzania, tak, jak kowal. A Hephaistos to bóg właśnie kowalstwa, więc to się tak jakoś łączy mimo wszystko chyba.
1: No myślę, że chyba to jest najlepsza interpretacja tego, ale tak skrupulatnie szukałem tej korelacji.
0: No i mam nadzieję, że ta korelacja, którą znaleźliśmy, się wam podoba. Przejdźmy teraz do miejsca 9, a tutaj Cafe Trauma. Tu jest Wrocław, tu się cierpi.

0: Miejsce dziewiąte, Café Trauma z utworem Tu jest Wrocław, tu się cierpi. Wzrost aż o 13 miejsc. A patrząc na mecz, tutaj się bardzo mocno rozgrzało na trybunach i na samej murawie, gdyż Francja strzeliła dosłownie przed chwilą bramkę na 2-0, a teraz Norwegia strzeliła na 2-1.
1: Ja już chciałem mówić, że o, 2-0 i już jest 2-1, więc
2: dynamicznie.
0: Sytuacja dynamicznie się zmienia.
1: A to dopiero 20 minuta, to prawie jak aferzasta, tutaj też co tydzień nowa lista i dynamiczna sytuacja.
0: Jaki wynik obstawiasz?
1: Aferzastej?
0: To jest jedno, a drugie Norwegia, Francja.
1: Ja tutaj tak pokrzepiony tą energią kibicowską Norwegów, jednak stawiam na Norwegię, więc obstawiam takie 3-2.
0: O, też mi się wydaje, że Norwegowie tutaj mają większą szansę, chociaż Francuzi nadal napierają na obronę
1: myślę,
0: Norwegów.
1: Myślę, Tymek by cię tutaj zbeształ, on bardzo lubi Francuzów.
0: Wiem.
1: No cóż, na szczęście go dzisiaj z nami nie ma.
0: Oj, jak
1: my przejdziemy sobie w takim razie do miejsca 8, a tutaj Dildo Baggins i utwór Masło.

0: I to był Dildo Baggins z utworem Masło i na featuringu był Grabasz. Na miejscu ósmym spadek o jedno miejsce.
1: Siódme miejsce natomiast to wzrost o 3 pozycje i tutaj ciepłe breaki z utworem Jutro do roboty.

0: No i co? To były ciepłe breaki, jutro do roboty. Mam nadzieję, że jednak większość z was jutro do roboty nie idzie. I ja wam powiem, że ja też nie, a zwykle te soboty były takie pracujące.
1: Ale
0: jutro
1: szok.
0: Nie, jutro mam
1: jak
0: wolne.
1: Jak się z tym czujesz?
0: Bardzo dobrze się z tym czuję, jutro się ukulturawiam na Malta Festiwalu, więc tak można robić.
1: A ci, którzy idą do pracy, to trochę współczujemy, ale życzymy powodzenia.
0: Niestety zdarza się najlepszym.
1: Bywa.
0: Bywa. No powiem wam, że wam chyba ogólnie te piosenki z pracą się podobają, chociaż ostatnio jedna niestety o tytule Praca wle spadła z naszej listy. No,
1: no i jutro do roboty już takie kultowe, już można powiedzieć, jeśli chodzi o listę przebojów.
0: To prawda.
1: A na miejscu szóstym twój ulubiony utwór, September.
0: Friends Forever.

0: Miejsce szóste, September Friends Forever, i Max, muszę ci powiedzieć, że chyba postawiliśmy na złego konia, gdyż w meczu Norwegia-Francja właśnie jest 3-1 dla Francuzów. Czy to jest klątwa Tymka?
1: Niestety, jest to przykre. Chyba tak, on po prostu czuwa tutaj nad nami jako nasz cudowny, miłościwie nam panujący szef muzyczny.
0: Jak taki wielki brat.
1: No niestety. Zdarza się i tak. Zdarza się tak, że to, że mam przed nami jest też ostatnia propozycja. No i tą propozycją jest Szałwia z utworem Stop. Zachęcamy oczywiście do głosowania. O ile ten utwór się wam spodoba? No ja go jeszcze w sumie nie słuchałem, więc też będę miał taki pierwszy dzień. Posłuchajmy więc wspólnie.

0: Ostatnia propozycja na dzisiaj, czyli zespół Szałwia z utworem Stop. Ogólnie zespół Szałwia to jest mój tegoroczny, to jest moje muzyczne tegoroczne odkrycie.
1: No,
0: naprawdę.
1: Piękna sprawa.
0: I jeżeli was ten utwór jakoś uraczył taką pozytywnymi emocjami, no to zachęcamy, żeby głosować. Przypominamy, żeby głosować na wszystkie utwory, które są na naszej liście. A jeżeli ten, to może w przyszłym tygodniu się pojawi już bezpośrednio na którymś miejscu.
1: A ja wam powiem więcej, że zachęcamy także do wejścia na naszego YouTube'a i do przesłuchania albo obejrzenia wywiadu z Szałwią, który dzięki naszemu realizatorowi Mikołajowi pojawił się w internecie. No i tam faktycznie jakieś ciekawe informacje o tym zespole także możecie się dowiedzieć, więc zachęcamy.
0: Gorąco zachęcamy, a my sobie przejdziemy już na piąte miejsce i tutaj widzę wysokie akurat przejście, bo aż 10 miejsc w górę.

0: Jan Majewski z utworem Psychoza na miejscu piątym. I tutaj 10 pozycji w górę, więc ogromne gratulacje, 9 tygodni na liście.
1: No i komfortowo, bo to piąte miejsce jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem. I wielkie gratulacje. Patrzę tak kątem oka na miejsce czwarte. Tutaj tym razem jest spadek o dwa miejsca. The Bull's Eyes If Heaven Exists.

0: Miejsce czwarte, The Bull's Eyes, If Heaven Exists. Spadek o 2 miejsca, ale 5 tygodni na naszej liście już jest.
1: Wielkie, wielkie gratulacje. Powiem wam, że mnie tak troszkę chyba przewiało mnie coś. Mam wrażenie, że klimatyzacja tak nie do końca dobrze na mnie działa w tym sezonie, ale
0: więc
1: na szczęście...
0: potrzebujesz opieki doktora.
1: No właśnie, i ten doktor przybył. Przybył na miejscu 3.

umiera. Potrzebna resuscytacja albo solo jazzmena. Cholera, deficyt muzy mu doskwiera. Czy jest na sali ktoś, kto zagra?

0: Grande Piccolo i Hubert Rosiński z doktorem jazzem przybyli na miejsce trzecie i jest wzrost o dwa miejsca.
1: No, wzrost jest też mojego samopoczucia. Od razu lepiej się czuję po tym wszystkim, chociaż klimatyzacja nadal czuję. Chyba powinienem ją wyłączyć w końcu.
0: Oj, wiesz co, to byłby błąd, jakbyśmy wyłączyli tą klimatyzację.
1: To też jest prawda. Błędem natomiast nie jest miejsce drugie. Przynajmniej takie mam taką nadzieję, że nikt z słuchaczy za błąd tego nie uważa. No bo tak chcieliście, tak głosowaliście. Miejsce drugie, Madame Affaire i utwór Bowaryzm.

0: To było miejsce drugie. Madame Affaire i utwór Bowaryzm. No wielki comeback, bo tutaj 18 pozycji w górę. Już ta strefa spadkowa praktycznie była, a tu w drugą stronę, drugie miejsce. Coś tak, pięknego.
1: Taka jest właśnie lista przebojów Radia Afera, że raz są te spadki, raz są te właśnie anomalie, które potrafią wystrzelić jakiś utwór bardzo wysoko. I gratulacje dla Madame Affaire.
0: Za to właśnie kochamy aferzastom. Realizacją zajmował się Mikołaj Pluto-Pluciński, a przed mikrofonami byli
1: Mikołaj Piekarzewicz
0: i Maksymilian Wawrzyniak. Żegnamy się już z wami serdecznie. Powiedzmy tylko, co, jaki utwór zajął to zaszczytne pierwsze miejsce.
1: A jest to
0: Fusy, Small Town Boy.

0: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Notowanie w piątek o 20.
1: Autopromocja.
2: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
3: Seks Afera.
1: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
4: Rekrutacja trwa. Politechnika Poznańska zaprasza na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Nie czekaj! Rozpocznij naukę na uczelni przyszłości. Zarejestruj się już dziś.
1: Reklama. Radio Afera, 98,6 MHz.
5: W każdy piątek o 22:00 w Radio Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze. Klimatyczny chaos w Aferze, w piątek wieczorem.

Dobry wieczór. Witamy w ostatnim w tym sezonie wydaniu audycji Pralka. Dziś przed mikrofonem Marcin Liminowicz. Będę z wami do 23 na antenie Radia Afera, oczywiście na 98,6 MHz. No i jak zwykle w Pralce standardowo dużo nowości, świeżych płyt z naszej pralkowej półki. Rozpoczęliśmy od zespołu All Them Witches z płyty, która nazywa się House of Mirrors, kawałek Culling Line. To ich siódmy już album i pierwszy wydany od do roku 2020. 29 maja ta płyta się ukazała i to też pierwszy album wydany po odejściu perkusisty Robiego Stablera, który odszedł z grupy jakieś chyba 2 lata temu. Tak brzmi nowe All Them Witches z płyty House of Mirrors. Tak rozpoczęliśmy dzisiejsze wydanie Pralki i pozostaniemy jeszcze w Stanach, bo z Nashville teraz przenosimy się do Los Angeles, do Kalifornii. Tam w Los Angeles działa grupa The Barbarians of California. Chyba jeszcze nie słyszeliśmy tej grupy u nas, więc jest teraz ku temu okazja. Bardzo wesoła płyta o tytule Megatons. To The Barbarians of California.

The Barbarians of California to amerykański zespół, oczywiście z Kalifornii. Vanilla Latte to utwór z płyty Megatons. Zespół w 2024 roku wydał swoją pierwszą płytę. No i teraz 21 sierpnia ukaże się płyta numer 2. No i na tej płycie mamy takie właśnie brzmienia trochę alternatywnego rocka, metalu, trochę groove metalu, trochę punkowej energii, gdzieś tam odrobinę stonowego klimatu też można odnaleźć, ale w sumie ciężko ich jednoznacznie zaszufladkować, to bardzo przebojowa, tak czy inaczej, muzyka, jak zresztą słyszeliście w tym utworze. Płyta Megatons ukaże się już niedługo, kilka fragmentów z niej jest już znanych. The Barbarians of California to za nami w programie Pralka, a teraz muzyka z Niemiec. Zespół nazywa się Fjord, grupa, która w tym roku 20 lutego wydała swoją piątą płytę, płytę Belle Epoque, i to post-hardcore wymieszany z post-rockiem i screamo, i w sumie całkiem ciekawa płyta. Dawno nie było chyba w tej audycji muzyki z tekstami po niemiecku. Grupa Fjord z płyty Belle Epoque.

programie Pralka w Radio Afera niemiecki zespół Fjord. Zespół Fjord pochodzi z Aachen, z Niemiec, no i pod koniec lutego tego roku wydał piątą płytę, płytę zatytułowaną Belle Époque i z niej przed chwilą dwa utwory w pralce się pojawiły. Najpierw kawałek Herz, a przed chwilą 43, a dokładnie powinienem powiedzieć 43, bo ewidentnie liczba ta odnosi się do roku 1943 i do powstania w getcie warszawskim. No i utwór nie tylko opowiada o tym, co wydarzyło się w 1943 roku, ale też jest to takie ostrzeżenie, że świat ponownie się radykalizuje. Tak czy inaczej, bardzo ciekawa płyta grupy Fjord, Belle Époque. Polecam nie tylko miłośnikom post-hardkorowych brzmień, bo jest na tej płycie dość różnorodnie, jak zresztą mieliście okazję przed chwilą się dowiedzieć i usłyszeć. A teraz przenosimy się do Francji. Chwilę we Francji pozostaniemy. Zespół Slift to francuskie trio, które miesza stoner rocka z space rockiem, z psychodelicznym rockowym graniem i w tym roku wydali swoją czwartą płytę. To drugi ich album wydany nakładem wytwórni Sub Pop. 5 czerwca, czyli całkiem niedawno, ukazała się płyta o tytule Fantasia. No i z płyty Fantasia dziś utwór tytułowy się pojawi. Grupa Slift.

Grupa Slift pochodzi z Toulouse we Francji i w tym roku na początku czerwca nakładem wytwórni Sub Pop wydała swoją czwartą płytę, płytę o tytule Fantasia, z niej utwór tytułowy przed chwilą na antenie pralki w Radio Afera. A teraz, tak jak już mówiłem, jeszcze na chwilę pozostaniemy we Francji. To z kolei grupa z Paryża, zespół, który nazywa się Deliverance. Otóż Deliverance też wydała czwartą płytę w tym roku. To grupa, która gra, powiedzmy, że taki post-sludge metal z elementami black metalowymi, ale też polane to wszystko jest takim psychodelicznym, kosmicznym sosem. No i myślę, że płyta jednocześnie dla fanów szwedzkiej grupy Cult of Luna i też, a może nawet bardziej, fińskiej grupy Oranssi Pazuzu. No i z płyty The Voyager Golden Banquet jeden utwór już teraz się pojawi. To znów Francja, Paryż, Deliverance i ich nowa muzyka.

programie Pralka w Radiu Afera. Kolejna już dziś wieczorem płyta z Francji za nami. To zespół Deliverance z Paryża i z płyty The Voyager Golden Banquet. Ten album dziś wieczorem reprezentował utwór Helishual, płyta wydana 22 maja tego roku. No i teraz przenosimy się z powrotem do Niemiec. Właśnie dwa razy byliśmy we Francji, wcześniej byliśmy w Niemczech i powracamy do Niemiec, do Kolonii. A w Kolonii działa zespół, który nazywa się Ulta. A Ulta w tym roku wypuścili swój piąty album. Ten nowy album, który nazywa się A Light So Dim, to taki klimatyczny black metal wymieszany z post-metalem i z zaskakującymi post-punkowymi momentami, czy nawet dark wave'owymi elementami. Całkiem fajnie ten piąty album Ulty się prezentuje, dlatego już teraz słuchamy jednego fragmentu, ale dosyć długiego, fragmentu, który nazywa się Hair Still Singing Limbs. To zespół Ulta z Niemiec, z płyty A Light So Dim.

pralce w Radiu Afera muzyka z Niemiec, kolejna dziś wieczorem zespół Ulta z Kolonii, z płyty A Light So Dim przed chwilą się pojawił, to był kawałek Her Still Singing Limpsa i płyta, która 2 kwietnia tego roku nakładem Vendetta Records się ukazała. Wszystkim miłośnikom postmetalowych brzmień polecam serdecznie i już prawie wszystko w dzisiejszej pralce zagrało. Jeszcze jeden album mam dla was przygotowany, no i będzie to zespół, który tym razem jest ze Stanów, ale oryginalnie zaczynali w Meksyku. No ale dobra, teraz działają w Baltimore w Stanach. Zespół nazywa się Sadness. No i w grudniu zeszłego roku wydali swoją nową epkę Shimmer, ale my dziś posłuchamy innego wydawnictwa, płyty Spring 2025, albumu, który ukazał się 9 maja tego roku i to w pewnym sensie kompilacja. Utwór, który zawiera re-recordingi starszych utworów sprzed około 10 lat, nagranych ponownie w 2025 roku. To Black Gaze, a to takie shoegaze'owe, rozmyte brzmienia i dość surowy, mglisty klimat. Tak więc na zakończenie grupa Sadness i stare kompozycje w nowym wykonaniu. I to było ostatnie wydanie audycji Pralka. Jak na razie, czy wrócimy po wakacjach? Czas pokaże. Do usłyszenia. To była Pralka, a to zespół Sadness z utworem Fade From Me z płyty Spring 2025.

0: Każdy piątek o 22:00 w Radiu Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze. Klimatyczny chaos w Aferze w piątek wieczorem.
1: Autopromocja. Ferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7:50. W weekendy o 9:50.
2: No, to na trzy. Raz.
3: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. Każdą sobotę o 9:30.
4: O tym, jak codzienność zamienia się w metaforę. Studio Fixum w każdą sobotę o 17:00.
1: Autopromocja.
5: Radio!

0: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23.
1: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
2: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
3: Herezji, szyderstwa i braku układu.
4: Najcięższa audycja w eterze.

0: This is Morgan from Marduk. Greetings to all the readers of Morbid Noise. Kick ass.
1: Zły wieczór.
2: Zły wieczór.
1: Witamy w Trashing Madness w Radiu Afera. Po długiej przerwie wrócił redaktor Gajewski.
2: No niestety przyszedłem.
1: Będziesz karne relacje będziesz zaległy musiał dzisiaj sprzedać.
2: Dzisiaj przyszedłem z myślą, że sobie troszkę pogadam, może nie ponarzekam, ale jakąś relację tutaj muszę zdać, bo jednak w międzyczasie mnie wywiało i na Metallicę na Chorzowskim Stadionie, i na Mystica, i teraz Black Silesia. Więc trochę tych opinii, trochę tych wrażeń ze mną się zebrało, a jednocześnie jednak ten rok nie odpuszcza i trochę nowości jest, więc trzeba to jakoś dzisiaj połatać, więc zobaczymy, czy się zmieścimy w ogóle w czasie. Mam nadzieję, że tak.
1: Ja mam...
2: Masz nowość, którą chciałem przynieść dzisiaj.
1: Mam nowość, która jest oczywista, ale mam parę nowości, które zostawiłem na przyszły tydzień. Mam pomysł na fajną audycję, zakładając, że ani ciebie, ani Mateusza za tydzień nie będzie. To sobie pozwolę, fajny temat. To jest jeszcze niespodzianka, ale ona gdzieś tam dojrzewa. Natomiast no, zaczęliśmy klasykiem sprzed 30 lat. Zespołem Marduk z płyty Heaven Shall Burn. When We Are Gathered. To jakby temat oczywisty. Ja mam z tym zespołem o tyle komfort, że lubię wszystkie płyty, wszystkie okresy, wszystkich wokalistów, wszystkie składy. Nie mam żadnego problemu z żadną płytą, a ostatnią, jak na razie, wydaną 3 lata temu. Uważam, że jedną z najlepszych w dorobku i oby tak dalej. Kocham takie zespoły, które po ponad 30 latach potrafią nagrywać płyty, o których nawet dyskusja tylko jest tego typu, bo jakby są zespoły, które się cieszymy, że w ogóle wydają płyty, jakie one by nie były, ale jeżeli zespół, który debiutował gdzieś na początku lat 90. W trzeciej dekadzie XXI wieku wydaje płytę i nagle zaczynają się dyskusje, ej, ale to jest płyta jedna z najlepszych, czy chociaż, czy nie najlepsza, no to już dobrze świadczy o takim zespole, nawet jeżeli z oryginalnego składu został tylko jeden Morgan, którego słyszeliśmy w dżinglu. Dżingle archiwalne z lat 90. odkopałem na komputerku. Będę je przynosił co jakiś czas, bo naprawdę już z Adamem dzisiaj o tym mówiłem. Tam są takie perełki, że po 30 latach, jak sobie przypomniałem, co się działo w tej audycji, to... O tym potem. Mam jeszcze parę klasyków, jedna nowość, no i oddaję mikrofon Adamu.
2: Adamu? O mój Boże, nie wiem, czy jestem gotowy i godny. No dobra, może sobie tu zaczniemy tą Metalliką. To był ciekawy koncert. Zostałem namówiony gdzieś tam przez swoich znajomych i postawiony przed faktem dokonanym w postaci po prostu kupionego biletu, więc no cóż, słowo się rzekło, trzeba było pojechać. I jakby, mam być szczery, oczekiwałem, że będzie o wiele gorzej. Mimo, że oczywiście no, to jest największy zespół na świecie, topowa produkcja i tak dalej, to jednak miałem jakby... X lat już nie oglądałem live'ów Metalliki. Kiedyś jakby lubiłem gdzieś tam na przestrzeni, nie wiem, 2014-16, to była moja pasja oglądać te live'y. Potem gdzieś tam mi się znudziło na rzecz innych kapel i nagrań koncertowych, zresztą o których nieraz mówiłem, że kocham tę energię, która jest na tych koncertowych wydawnictwach. No ale jakby faktycznie dali radę, jakby dalej mają tą werwę. Raczej to nie jest kapela, na którą pójdę jeszcze raz i wydam 600 zł na bilet, na płytę, nie oszukujmy się. Ale trochę jestem zadowolony z tego, że mam odhaczone to, że miałem okazję być na tym koncercie. Chociaż, jak mam być szczery, to delikatnie było za głośno, w sensie, bo przed Metalliką grała Gojira i oni byli trochę ciszej na stadionie w porównaniu z Metalliką i to brzmiało tak dobrze, tak pięknie, że aż byłem w szoku, co można wyciągnąć na stadionie, jeżeli chodzi o jakby gdzieś tam poziom produkcji. Po czym weszła Metallica, o wiele było głośniej i gdzieś tam ten dźwięk już delikatnie był momentami zniekształcony, no ale ostatecznie dali radę, no to jest jednak dobrze zaprojektowane show, no to więc ciężko by było powiedzieć, że było źle, tak? Setlista, no typowa, no największe szlagiery, jakie można posłuchać na Śląsku, były puszczone, więc raczej wszystko się zgadzało. Ale jednak mam takie poczucie, że za te 600 zł to trochę za dużo za ten koncert to było. Trochę za dużo. Ale no też kwestia tego, że jednak Ciekawie było momentami, żeby w ogóle patrzeć na te kapele, bo no, Metallica jest jednym z tych zespołów, która sobie opatentowała i używa sceny na środku stadionu. Jedni lubią dudzenie, ja nie do końca wiem, jaką mam opinię w tej kwestii, no ale fakt faktem, przez to, że latali po tej scenie to i była dwustopniowa ta scena na środku, to jednak czasami było ich widać, czasami nie, ale oczywiście wielkie banery, na których można było się gapić, cały czas oddawały to, bo panowie z kamerą cały czas śledzili tutaj hordę. Tak, także jakby ocena mogła być, ale za drogo. Natomiast przejdźmy do czegoś innego, do czegoś, co dla mnie jest jeszcze ciekawsze. Otóż powstał nowy band, który się nazywa Majestat z Krakowa. Niby metalu mnie pokazuje 25 rok założenia, ale tak naprawdę teraz wydali demówkę 9 czerwca. No więc oczywiście słowo demówka wydana na kasecie, no muszę przyjść z tym do radia i to puścić. No tutaj ekipa gdzieś tam już zaprawiona w bojach, bo z jednej strony mamy perkusistę Karola, który gdzieś tam bębni chociażby w Roadhogu. Z drugiej strony mamy Marcina, który chociażby grał w Putrid Evil. I z trzeciej strony mamy Igora, który chociażby gra w Black Hostach, w Sex Magu, kiedyś w Raging Death. I tak trochę ten zespół, z tego co się dowiedziałem, rozmawiając na festiwalach, w sumie przede wszystkim z Karolem, z którym mam najlepszy kontakt z tego zespołu, powiedział mi, że tak trochę to jest one man projekt, ponieważ po prostu Igor od X lat pisze sobie materiał do szuflady i teraz stwierdził, że jakby użyje tego materiału i tak naprawdę to były gotowe kawałki, do których tylko trzeba było dopisać może odrobinę tekstu i perkusję, i poza tym to było gotowe do wydania. Więc tak ukazała się demówka Majestatu Koronacja. Jezu, mój język umiera dzisiaj. I muszę przyznać, że to jest ciekawy pomysł na heavy metal. My w Polsce mamy sporo heavy metalowych, speed metalowych zespołów, które są w porządku, ale są bardzo takie klasyczne, takie zachowawcze. Nie ma tam jakiejś takiej dozy szaleństwa w tym graniu. Nie ma takiego nic charakterystycznego. Jakby oczywiście lubię, nie wiem, Roadhoga, ale to nie jest band, który mi tak mocno zapada w pamięć, jak chociażby, nie wiem, Enforcer, który no, niszczy kompozycją. A tutaj faktycznie coś się dzieje. Mam wrażenie, że te kawałki, te riffy mają na siebie pomysł. Są oczywiście majestatyczne. No, zresztą sama nazwa kapeli, Majestat, no, o czymś to świadczy. Ale dobrze się tego słucha. Kurczę, 20 parę minut, jeżeli się nie mylę, demówka trwa. Już ją przekatowałem na parę sposobów, jeżdżąc tu i tam. Łącznie z tym, że już zamówiłem demówkę na kasetę, bo nie mogłem się pokusić. Jestem ciekaw, co z tego więcej wyjdzie, bo na razie chłopaki tak bardziej myślą o tym, żeby gdzieś tam może znaleźć kogoś, kto wyda pełen album. Zobaczymy, czy to się uda. Ja mam nadzieję, że oni zaczną grać i że będzie można usłyszeć ten materiał na żywo, bo to dość ciekawie brzmi, żeby to było na żywo grane i faktycznie ma jakąś taką energię, żeby ludzi poruszyć. Już nie będę przeciągać tej długiej, nudnej przemowy. Lećmy do Majestatu.

0: To był piękny krakowski majestat.
1: No, było klasycznie. Fajne teksty. Podobało mi się.
0: No i po polsku, to też jakby...
1: Nie jest oczywiste.
0: Tak, no jakby zresztą gdzieś tam jak gadałem z chłopakami, to się trochę jarali tym, że mają te teksty po polsku i gdzieś tam postawili sobie, żeby to nie było takie heavy metal z Wielkiej Brytanii.
1: Dobra, zobaczymy na ile starczy im pary.
0: Tak, no.
1: Powiesz jak jest.
0: Matko Boska, chłopco wziął do tej audycji, nie wierzę. Dawno nie było.
1: Dawno nie było. Tydzień nie było. Tydzień temu graliśmy live non-slotera, że dzisiaj grali w Szczecinie i ponoć było nieźle. Jak miałoby być? Jakby dla mnie jest to oczywiste, że było nieźle i żałuję, że mnie nie było, ale z drugiej strony ci wszyscy, którzy zostali i nie pojechali do Szczecina na Hell's Bells Festival i męczą się teraz przy głośnikach w tym ciepełku. No zapraszamy do odsłuchu nowej płyty Non-Slaughter zatytułowanej Satanic Chaos Legions. Jest tak, jak powinno być. Nie ma tu nic nowego, nie ma nic odkrywczego. Wszystko już było.
0: To jest, to, czego...
1: jest doskonale. Tak, jest to piękna płyta.
0: Ale to jest niesamowite, cudownie jest. Bo jakby tego Non-Slaughtera ja sobie się już trochę przekatowałem. Jestem szczęśliwy, że miałem okazję nie raz, nie dwa zobaczyć. Jakby z jednej strony mam takie, że nie potrzebuję życiowo niczego, żeby więcej wydali, ale jak wydają i wiem, że to jest to samo, to jest to szczęśliwe, że dostałem znowu to samo.
1: No zgadza się. A że minęło 5 lat, powiem szczerze, trochę czekałem. Jednak, tak jak mówisz, mogliby nie wydawać, nic by się nie stało, bo dyskografię mają... To jest w ogóle mało powiedziane. Oni mają tyle tego materiału gdzieś tam podkićkanego pod splitami, epkami i różnymi
0: znam
1: rzeczami.
0: Znam jednego człowieka, który ma to wszystko zebrane.
1: To powiedz mu, że szakunec, nie? Bo ja sobie tego nie wyobrażam.
0: A przynajmniej to większość, bo...
1: Nie chciałbym się.
0: Bo pamiętam, że kiedyś na któryś koncert to właśnie Non-Slaughtera Michał Sabatowski, który jakby jest właścicielem Black Silesii, na któryś koncert wziął wszystkie wydawnictwa swoje, które ma od nich. To była wielka kupa, żeby to podpisali mu w końcu, bo tak to się zawsze z tym buja i zapomina.
1: Pamiętam, to jest historię.
0: Tak, no.
1: No powiem ci, to jest karkołomne. Jest parę takich zespołów, co wydają tego... No dobra, fajnie, że mają duże płyty, można sobie ze spokojem posłuchać dużych płyt raz na parę lat albo częściej i powiem wam, że ta nowa płyta jest dokładnie wspaniała, dlatego ja w ogóle bez żadnego, jest to wyjątek, jeden z naprawdę nielicznych wyjątków, kiedy puszczam cztery pierwsze utwory po prostu z tej płyty, nie dlatego, że mi się nie chciało, ale wręcz przeciwnie.
0: Wszystko się zgadza.
1: Wszystko zgadza i macie tej płyty słuchać w całości, żadne tam po kawałkach, żadne pojedyncze jakieś Spotify, nie. Za tydzień kartkówka będzie z nowej płyty Non-Slaughter, proszę mi tu słuchać w całości tej płyty, najlepiej kilka razy z rzędu. Lecimy z tematami, potem w playce przeczytacie sobie tytuły utworów, no bo...
0: Piękne są.
1: Są piękne, ale nie chce mi się. Lecimy.

0: To była płyta audycji Non-Slaughter z najnowszym albumem Polecanko. Znak jakości, kurde, ale to jest dobre.
1: No to teraz inny znak jakości, ale jeżeli chodzi o poziom płyty, to też myślę, że wysoki. Ja nie wiem, bo nie widziałem, żebyśmy to grali, a mi zupełnie ta płyta uciekła, że miała premierę, a dokładniej płyta Hell Reapera, Konorak, z 27 marca. Nie wiem, jak to się stało, ale teraz na początku czerwca ją zobaczyłem i się poczułem w szoku po prostu, że z tą okładką, znaczy okładka nie jest szokująca, tylko jakby nie znałem tej okładki, poczułem się zszokowany widząc ją. Myślałem, że to po prostu jakaś taka nie wiem, split czy coś takiego. A jednak się okazuje, że James z Hayley Reapera postanowił wydać nową płytę, bo jednak od 3 lat nic nie było, więc w końcu wypadałoby. I ja myślałem po tym, jak wydał w 2023 roku płytę Warlock's Grim, że teraz już za bardzo nie będzie wydawał, bo ta płyta była na tyle dojrzała, agresywna i jakby dobrze przyjęta, że jakby można się pokusić o chęć nieprzebijania tego, ale jednak stwierdził, że to przebije. I ja muszę przyznać to, że jak mnie na początku zaatakował jego agresywny wokal, jak mi to dało po uszach, to nie spodziewałem się i subiektywnie uważam, że ta płyta przebiła poprzednią. I no,

0: aż tęsknię za tym, żeby zobaczyć ponownie Hell Reapera na żywo. Jak się nie mylę, to Hell Reaper grał już w Poznaniu. Tak, grał. Zresztą wtedy też Galower grał. I to był świetny koncert i naprawdę była przemoc, że tak to określę. Ale boję się, co by było z tą płytą, bo już samo brzmienie powala na kolana, a jeszcze dodać to, że jeszcze jest bardziej agresywna w mojej opinii. W tym gdzieś tam black speedowym, black trashowym graniu. No nie wiem, kurczę, no musicie po prostu tego przesłuchać. Nie wiem, czy ty miałeś okazję, Leszku, już słuchać?
1: Nie kojarzę.
0: No to...
1: Za dużo rzeczy się działo w tym roku.
0: No to lecimy.

0: No muszę ci przyznać rację faktycznie na początku, rozmawialiśmy w międzyczasie między wejściami, że faktycznie na początku jest Wojwod i to jest chyba trochę patent Jamesa, żeby w pierwszym utworze na jakiejś płycie przemycić jakiś zespół i inspirację, która leci, bo pamiętam chociażby, że na pierwszej płycie, która była wydana w 2017, otwierający kawałek, to w zasadzie była zrzynka z Metaliki, łącznie z riffem, który trwa przez pół kawałka. Więc w tym szaleństwie jest metoda, ale z drugiej strony i tak się mam wrażenie, ten materiał broni i jest bardzo przyzwoity.
1: No swoją drogą, skoro wspomniałeś o Wojwod, to dzisiaj zespół podąży na nadchodzącej trasie europejskiej. Denisa Snake'a zastąpi nie kto inny jak Eric Forrest. Dwa koncerty w Polsce, no powiem ci, polecam. Akurat wtedy mam właśnie ten okres urlopowy. Zresztą żaden nie jest blisko Poznania, bo tam jest, jeżeli dobrze kojarzę, Gdański i chyba Warszawa. No ale przypomnę, widziałem Wojwod z Ericiem Forrestem w 99 roku na supporcie Neurosis i to był jeden z koncertów życia. Nigdy tego Ericowi nie zapomnę, jak ten człowiek całkiem niedawno po wypadku samochodowym, podczas którego złamał sobie kręgosłup o lasce, wszedł na scenie w klubie Esculap, odłożył tę laskę na bok, wziął bas i zapierdzielił koncert. Jeszcze Piggy wtedy był między nami na gitarze. Udało mi się ściągnąć autografy. No doskonale to było coś wspaniałego. Także zapraszamy na koncerty Wojwod. Będziemy wracać oczywiście do Wojwod nieraz. Ja mam teraz kolejną rocznicę, okrągłą 30. Będzie to zespół, o którym już trochę mówiłem w zeszłym roku przy okazji 30. rocznicy debiutu. Kanadyjczycy z Kataklizm, północny Hyperblast, który się skończył w zasadzie na tej płycie, bo po odejściu Sylvana, czyli tego wokalisty, który brzmiał jak po prostu no, szaleniec kompletny, co zauważyłem, wiele osób w recenzjach nie rozumie i krytykuje, uważając za najsłabszy punkt tego zespołu wówczas, ale mi się tutaj wszystko zgadza i oni już potem nigdy więcej tak nie grali. I są fani i chodzą na koncerty, ale to już nie jest, to już no nie jest. Ten zespół jest inny, niezależnie od tego, czy się to komuś podoba, czy nie. Temple of Knowledge, Cataclysm Part 3. Był tutaj teledysk. Kiedyś były takie czasy, moja droga młodzieży, że zespoły nagrywały teledyski, takie krótkie formy filmowe.
0: Jezu, to były piękne czasy.
1: To były piękne czasy, były telewizje, w których można było, uważaj, odpalałeś telewizor i były dedykowane muzyczne telewizje.
0: Kurde.
1: Które jakby... nawet czasem grały muzę metal i alternatywną. One się nazywały MTV, a potem Viva.
0: Mhm. Jezu, jakby brzmisz tak, jakbym nie natrafił.
1: Czego no,
0: jakby...
1: na świecie nie było.
0: No właśnie jeszcze ja natrafiłem na ten wspaniały okres, że jeszcze na muzyczne kanały miałem okazję trafić i no to jest kawał pięknej historii.
1: No, pamiętam ten teledysk, zobaczyć taki teledysk, za chwilę słyszycie ten drugi utwór i no coś takiego w telewizji to było naprawdę niespotykane, nie? Że wiesz, dzisiaj mamy internet, możesz sobie odpalić jakieś YouTube i wszystko i jest wszystko, ale w telewizji, że rozumiesz pilota, odpalałeś.
0: A, i to jeszcze taki nie? Gatunek muzyczny. To,
1: no więc właśnie, bo rozumiem, wiesz, że niech se leci jakiś tam entertainment, bo w ciągu dnia w MTV leciała Metallica, czy inne Gansy, czy Faith No More, ale żeby Kataklizm spuścić w telewizji, to było, były kiedyś te metalowe programy typu Metala na Vivie Cfaj. Markus Kawka prowadził i tam były wszystkie fajne teledyski, które się ukazywały na kilka miesięcy przed premierą płyty. Już było wiadomo, czy ci się ta płyta spodoba, czy nie. Wiesz, po jednym singlowym utworze byłem wiedziałem, że oho, za 3 miesiące premiera lecę do AC3 pokupić kasetkę.
0: No, wiesz co, jakby
1: nie było internetów, oj nie.
0: Single dzisiaj trochę już nas straciły na tej...
1: No. Ja rozumiem, jest inne, i żyjemy w innych czasach.
0: Znaczy, no tak, jakby to fakt, nie opinia. Jakby możemy mówić, kiedyś to było, no ale faktycznie kiedyś zespołom zależało na tym, żeby wydać singla, bo faktycznie zależało mi na tym, żeby pokazać, że ten album się zbliża. Teraz masz takie, o, dopiero singla wydali, nie mogli już całego albumu wrzucić. Że tak jakby te promocje dotyczące gdzieś tam nadchodzących albumów gdzieś tam zamarły, jeżeli chodzi o ważność tego, że jakby przez to, jak dostęp dzisiaj masz do wszystkiego, no to przynajmniej w mojej opinii tak jest, że te single mało kiedy mnie grzeją faktycznie, że o kurczę, nadchodzi coś z tego zespołu, że coś wydali. Tak, no mam może z 5 kapel, których myślę, że jakbym zobaczył, że wydali singla, to bym się podjadał i bym szczęśliwy, że jest zapowiedź albumu.
1: Cofnijmy się do fajnych czasów, że kiedyś to było, a teraz tak bywa.
0: Teraz to nie ma.
1: Teraz to bywa. Kiedyś było, teraz bywa. Kataklizm za oknem, kataklizm w głośnikach w Radio Afera. Słuchajcie, audycji Thrashing Madness. Minęliśmy pierwszą godzinę, jest po północy, wjechaliśmy w sobotę. No to kataklizm.

0: Kataklizm z dwójki. No, fajne to było granie kiedyś. Dzisiaj już nie ma fajnego grania.
1: Nie ma. Dobrze.
0: Nie, no żartuję.
1: Nie, przestań. Dzisiaj...
0: Przecież, co?
1: Czy w ogóle z ręką na sercu, czy ty cokolwiek dzisiaj przyniosłeś nowego? Przecież stare śmieci, odgrzewane kotlety są tylko. Nie ma w ogóle nowej muzyki.
0: Nic się nie dzieje.
1: Nic.
0: Nie, no zgaś światło, wychodzimy.
1: Scenę możemy zamknąć w ogóle.
0: To nie, to już nie ma co.
1: Dobra, lecimy do podsumowania mistikowego teraz. No muszę przyznać tak, bardzo mi oddał line-up na mainie, zwłaszcza w tym roku. Byłem uratowany tym, że mogłem sobie zobaczyć te i owe kapele. Chociaż nie powiem, chyba największą radość, jaką miałem, to miałem tak naprawdę z trzech kapel, które zobaczyłem. Po pierwsze to Overkill. No jednak móc zobaczyć to, jak Bobby, który, kurczę, no ma 67 lat, łoi na tym wokalu, to coś pięknego. Jakby miód na moje serce. I kurczę, no nie spodziewałem się, że to będzie aż tak dobry koncert, przynajmniej w mojej opinii, bo wiadomo, każdy gdzieś tam mógł inaczej odebrać. No oczywiście Anthrax, coś wspaniałego. I coś ciekawe, mieliśmy przy okazji zobaczyć Chadliego na perkusji, bo teraz sobie zwichnął rękę czy coś takiego, więc mieliśmy okazję zobaczyć oryginalnego perkusistę. Coś pięknego. Ale faktycznie ten trashowy dzień był taki taki fajny. Fajnie im się udało ten line-up skroić w tym roku. Ale chyba koncert, który mnie najbardziej rozgrzał i jakby wiedziałem, że on będzie taki i jakby nie nastawiałem się na niego, ale wiedziałem, że taki będzie, to Saxon, który powtórzył tak naprawdę... Ten koncert miał taki vibe, to jakby identycznie nieemocjonalny był to, jak zespół Accept grał na Park Stage'u też. I jednak te heavy metalowe gdzieś tam kapele z tymi swoimi starymi szlagierami na takiej nie main scenie, tylko na tej odrobinę mniejszej, że tam ludzie są popychani, dużo robi w mojej opinii. Nie wiem, jakie ty masz odczucia, że jednak... Nie masz odczuć.
0: Nie, mówiłem już o Mystyku wszystko.
1: No ja wiem.
0: Tydzień po.
1: Ja opóźniony jestem. No,
0: nie, mi się podobało przede wszystkim organizacyjnie, że fajnie to ustawili.
1: Tak.
0: Stylistycznie, czyli te traszowe stare kapele naprawdę porozstawiały młodziaków po kątach. To tu się zgadzam, że i Antraksik, i Overkill, i Hiffen, dobre to były koncerty. Tu nie ma w ogóle co. Zaskakujące, dobre, mając na uwadze ich przebieg. Nie?
1: Tak, ale do tego...
0: Obroniła, starość się obroniła. Tu nie
1: tak, ale do tego właśnie...
0: Megadeth to było zniszczenie. To
1: właśnie...
0: Pamiętając to, co się działo dwa lata wcześniej, na tej samej scenie, co Dave wyczyniał w tym roku, w ogóle kto nie widział, ten przegrał, nie?
1: Tak, chociaż to jest niesamowite, bo no, my mieliśmy właśnie takie wrażenie, że kurde, no jednak Rudy oddał. Że jakby przez pierwsze tam 2-3 kawałki nie miał werwy, ani jakby w ogóle chęci do życia, ale potem się odpalił i faktycznie... Ten koncert był taki, jaki miał być. My, co prawda, staliśmy trochę bardziej u boku sceny, nie staliśmy od frontu, ale nie narzekaliśmy na dźwięk. To znaczy, ja nie pamiętam, żeby jakikolwiek były problemy z dźwiękiem. No oczywiście, no gdzieś tam klasycznie, gdzieś tam były poprzesuwane momenty, kiedy była włączona gitara na stolówki.
0: Tak, to raz się może zdarzyło i poza tym, wiesz, powiewy wiatru, na które nie ma oczywiście wpływu nikt.
1: Tak.
0: Natomiast porównanie do tego, co było dwa lata wcześniej, to tutaj no, było lepiej o wiele, nie?
1: Jakby ja nie byłem na w innych koncertach Megadethu. Moje jedyna styczność jakby z Megadethem to właśnie było na... jeżeli chodzi o live, no, o koncerty, to był faktycznie Mystic i dla mnie to była przepaść, chociaż ludzie narzekali na ten koncert. Ja miałem takie, kurde, przecież wszystko się zgadzało. Jakby, bo mam w pamięci zły koncert do Rudego, więc...
0: Z drugiej strony my narzekamy na ten sprzed 2 lat, bo akurat staliśmy w takim miejscu, a ja znam ludzi, którzy akurat wtedy byli gdzieś w zupełnie innym miejscu,
1: no
0: bliżej sceny,
1: super,
0: po prawej stronie, i mówią, co ty gadasz, wszystko było świetnie słychać, no. I solówki tego młodego też, nie? A myśmy tych solówek młodego na przykład w ogóle nie słyszeli, bo moim zdaniem dźwiękowiec po prostu się gubił w tym i nie reagował na wiesz, Megadeth ma te pojedynki na gitary i trzeba mieć na to wyczulone,
1: no właśnie,
0: nie?
1: Mam wrażenie, że jakby ten... takie miałem odczucie, że właśnie nie ten, że ten ich nagłośnieniowiec jakby nie był super zaznajomiony z ich kawałkami, przez to sobie nie radził. No bo faktycznie, no jakby Megadeth z tego słynie, tak? Na tym trochę jest kult w ogóle Rudego, tak? Tego
0: no jest
1: solówki.
0: To trochę, nie, tak jak Metallica nagrała płyty bez solówek, to Megadeth bez solówek, no nie.
1: No tak, no to jest jakaś taka część charakterystyczna. No ale ogólnie jakby Mystic się zgadzał i jestem zadowolony z tego, że pojechałem, chociaż się zastanawiałem, czy jechać, ale ostatecznie nie żałuję tego. To był wspaniały festiwal i też się cieszę, bo ostatni rok w tym miejscu, tak?
0: Więc... No, obawiam się trochę tej nowej miejscówki, że jednak klimatycznie może od...
1: Tak.
0: No nie dociągać, nie? To jest jedno. Zobaczymy, co organizatorzy wymyślą, to z drugiej strony znam ich i wiem, że będą się starać, to tego im na pewno nie odmówię, natomiast czy faktycznie się uda,
1: no to czas pokaże. No chęci, a możliwości to są dwie różne rzeczy, więc zobaczymy. Natomiast tak naprawdę chciałem trochę jakby pogadać, powiedzieć o czymś innym i to odrobinę cię wciągnąć w dyskusję, jakby bo to, co poleci po tym monologu moim, to będzie Def, bo dokładnie chciałbym się odnieść do tutaj tych tribute bandów, które są. No Def ma aż dwa, bo jest Left to Die, który gra ten stary, klasyczny defowy def metalowy set, nie taki super melodyczny. No i mamy teraz drugi cover band, tribute band, który jest Death to All, gdzie jednak gdzieś tam więcej tej dyskografii grają. Faktycznie jest tutaj większy nacisk też wzięty na te melodyczne kawałki. I kurczę, z jednej strony widziałem ten koncert w dużej mierze i naprawdę super w ogóle to brzmiało. Dźwiękowo to się zgadzało. Naprawdę byłem w szoku, że wszystkie gitary, bas, perkusja, że to jest dobrze nagłośnione. Byłem naprawdę pozytywnie tym zaskoczony. Ale z drugiej strony nie wiem, bo ja wiem, że ludzie się jarają, że mogą usłyszeć te kawałki na żywo, ale z drugiej strony mam taki problem, że czy jakby właśnie reaktywowanie tych kapel, żeby grać pod tym, że jesteśmy tribute bandem, no oczywiście, no tam są członkowie, którzy byli w tej kapeli, ale no bo widziałem gdzieś tam potem rozkminę ludzi właśnie, czy no bo dochodzimy do tego momentu powoli, że dużo tych kapel, które grają 30, 40, 50 lat, mają jakiś taki status kultowy, bo zaczynały, nie wiem, w latach 80. i tak dalej, to i teraz już się na przykład zamykają, to czy za chwilę będziemy mieć erę właśnie tribute bandów, gdzie na przykład jest jeden oryginalny członek, czy nawet nie, ale mają podpisane prawa do wykorzystania utworów i po prostu tam dzięgę płacą za autorskie prawo. I czy jakby z jednej strony no to się wydaje, że to będzie jakaś taka przyszłość, zwłaszcza jeżeli chodzi o te takie kluczowe kapele. Z drugiej strony pytanie, do którego próbuję brnąć, tylko mi nie idzie. To jak ty postrzegasz to, Leszku? Jakby z twojej perspektywy, czy... Bo ja wiem, możesz powiedzieć, co kto lubi i tak dalej, ale czy na przykład jak Iron Maiden przestanie grać i będzie jakiś taki oficjalnie wyhypowany tribute band, gdzie będzie na przykład tylko i wyłącznie jeden gitarzysta, perkusista, no ktokolwiek, to czy dla ciebie to będzie zachęcające, żeby iść na taki koncert, posłać tych kawałków? Czy jednak traci to już gdzieś tam magię?
0: Nie sądzę.
1: Że jednak już jak to nie jest jakby pod tym wielkim banerem, na przykład Iron Maiden, Creator, nie wiem, Overkill.
0: Wiesz, to wszystko jest indywidualne i będzie zależało od danego projektu, bo pewne rzeczy jestem w stanie przełknąć, pewnych nie. I no choćby ten przykład tej Pantery Nieszczęsnej ostatnio, którą widziałem na żywo, żeby nie było, że
1: byliśmy
0: sobie,
1: na
0: że
1: tym koncercie
0: no pewnie, że krytykuję to w ogóle nie wiedząc, o co chodzi. No i nie kupili mnie, nie jestem za tym, nie mam zamiaru jakoś tam tego krytykować w sieci, pisać artykułów na 30 stron, że oni tam, wiesz, zamiast grać w hołdzie braciom, to oni tak naprawdę no to dziedzictwo tych braci szkalują, czy tam nie, każdy tak jakby, trochę akurat wrócę do tego, co powiedziałeś, że to wszystko zależy od tego, czy ludzie będą chcieli pewne rzeczy oglądać. Na Pantery chodzą, jak będzie jakiś cover band, na który będą chodzić. Tutaj na tym Death to All się widziałem też skrajne opinie, ludziom się podobało, innym się nie podobało, ale jednak no, ktoś to oglądał, nie, więc
1: No tak.
0: Czas to pokaże i zweryfikuje. Ja to, jak się pewne tematy pojawią, to wtedy na to zareaguję. W tej chwili
1: no zresztą
0: jakby...
1: chyba teraz Nergal ma ten projekt, że tam gra dwie pierwsze płyty czy coś takiego z Behemota, tak? Pod inną nazwą.
0: No z chłopakami z Mysterium zdaje się będą koncerty. No i niech se jest. To co, no jakby... No...
1: no jakby z jednej strony trochę rozumiem, że to może być ciekawa forma, no bo faktycznie jak kapela gra 40 lat i tych płyt ma nahukane, to faktycznie taka seria, że okej, zagrajmy stare płyty, albo no właśnie, nie wiem, w częściowym składzie czy coś, jest interesująca. To tak samo jakby był tribute band, nie wiem, pod nazwą Flag of Hate.
0: No miałeś kawalerów, którzy grali Chaos AD w całości i się ludziom tak też strasznie podobało.
1: No ja na przykład niesamowicie dobrze wspominam Excitera, który był na, nie wiem, 2-3 lata temu na Black Silesii i 2 dni grali i jeden dzień to był cały oryginalną pierwszą płytę grali, tak? Heavy Metal Maniac.
0: No.
1: I to był wspaniały koncert, no, ale to jednak był oryginalny skład.
0: No
1: znaczy, właśnie.
0: Więc to nie
1: w sensie,
0: to nie,
1: no, skład koncertowy.
0: Zły przykład dałeś.
1: Tak, ale w sensie chodzi mi o to, że faktycznie ludzie chcą słuchać tych starych.
0: Pewnie, że chcą.
1: Bez już tej domieszki nowych, no bo wiadomo, różnym kapelom różnie to wychodzi, ale... No ale właśnie nie wiem, no jestem ciekaw, jaka będzie przyszłość, bo to
0: dyskusja
1: przyszłość...
0: akademicka, bo to tak jak ci mówi, czas pokaże i to...
1: Pokaże.
0: Ja się, nie ma co się nastawiać tak czy nie. Jak ktoś od razu już wie, że jego to nie będzie interesować, to spoko. Jeżeli ktoś jest otwarty i będzie próbował, to no okej, no nic mi do tego.
1: A widziałeś ten Death to All?
0: Tak.
1: Jak?
0: No, odegranie było fajne, ale tam nie było Schuldinera. No
1: to jest to, bo to jednak
0: no.
1: to jest tyle. Największy problem, że to jest zespół bardzo kojarzony z jedną osobą.
0: Powiem tak, nie poszedłbym na ten koncert, gdyby grali w klubie i byli gwiazdą tego koncertu, miałbym zapłacić za to nieważne jakie pieniądze. Nie miałbym ochoty. Akurat w tym przypadku no, pewnych muzyków się nie zastąpi.
1: No to
0: i
1: prawda.
0: Tak jak mówię, to za każdym razem to jest. Ja nie wrzucam wszystkich do jednego wora. Albo mi się coś podoba, albo nie. I tyle,
1: no
0: krótka piła, nie?
1: Ale właśnie, już jakby kończymy tą niesamowitą akademicką dyskusję. Ale właśnie sobie uświadomiłem, że jest jeden zespół, którego bym faktycznie w ogóle nie przeżył jako tribute band. A dokładnie King Diamond. Że to jest zespół kojarzony przede wszystkim dla mnie.
0: No przecież masz ten z Niemiec, jak on się nazywa, co gra po prostu jak król czy Merciful.
1: No ale to jakby... Ale wiesz, nie grają coverów, nie nazywają się tribute bandem, po prostu wszyscy wiedzą, że zżynają, bo to jest jawna zżynka, ale jakby faktycznie jakby miało to być podlogiem, wiesz, nie wiem.
0: A nie, no to...
1: Że na przykład biorą nazwę z pierwszej płyty i że to jest tribute
0: Dobra,
1: band.
0: Do króla ja wrócę za tydzień, od razu mogę już sprzedać pewne przecieki, że no za tydzień audycja będzie raczej
1: królewska.
0: Mocno królewska. Natomiast no, nie, to sobie gdybamy, nie?
1: Tak, dobra, nie przeciągamy. Poleci teraz Def, a dokładnie płyta Symbiolic.

0: Jeden utwór, bo czas nas goni, ale kurczę, przypomniałeś mi, jaka ta płyta to jest potęga i od roku chyba jej nie słuchałem i muszę... No, będę słuchał.
1: No ja właśnie tak jakby, no nie jestem wyjadaczem defu, no nie będę kłamać, to jakby ja tę kapelę bardzo późno trafiłem i jakby nie mam jakichś tu nie wiadomo jak związanych emocji jak niektórzy, którzy zaczynali na przykład od słuchania defu, ale faktycznie sobie przesłuchałem tą dyskografię po tym koncercie Death to All i oddaję w ogóle, no jednak nie dziwne, że ludzie szaleją na tribute band. No dobra, podsumowania podsumowaniami, trzeba jeszcze tutaj obgadać kwestię Black Silesii, mojej kochanej. Ach, byczyna kochana. No powiem tak, byłem bardzo ciekaw tej edycji, jeżeli chodzi o line-up. Z tego względu, że był taki dość mieszany i sporo kapel miałem pod znakiem zapytania. No i jakby zaczynając chociażby od Sarkofago, na które wiele osób wyczekiwało.
0: Ale słyszałem skrajną opinię na temat tego koncertu.
1: Moja jest negatywna. Moja jest negatywna, to znaczy... Był ten koncert poprawny i chciałem, żeby to Sarkofago mnie rzuciło na kolana i ścięło głowę, ale tak nie było. Przesłuchałem cały ten koncert i no jakby miałem takie, że jest okej, ale jednak kult i to, jak zostały te koncerty wyhypowane, rozpromowane i tak dalej, poszły za daleko względem tego, jak po prostu to show wyglądało. Ale cieszę się, że miałem okazję jakby zobaczyć i mogę powiedzieć, kurde, no widziałem Sarkofago, jak grali parę koncertów. Sortilierz, nie rozumiem. To był dla mnie też taki koncert, który w sumie naprawdę się nie nastawiałem, no byłem ciekaw, jak zagrają ten koncert. No i kurde, jednak uważam, że to gdzieś tam ten francuski, jeżeli się nie mylę, francuski band, no jednak na płytach powinien pozostać. Nie, to nie jest kapela, która super wypada na żywo. Jednak dość było mocno czuć taki emerycki sznyt i gdzieś tam brakowało w ogóle w tym energii. No między innymi też było Possession. No tu myślę, że akurat jakby klasa sama w sobie, jestem zadowolony z tego koncertu, chociaż to nie był pierwszy, który widziałem. Coś, co mnie urzekło i nie byłem super zaznajomiony wcześniej, chociaż oczywiście znałem, to Diabolic Knight i Synthage, obydwie kapele z Niemiec. Po raz pierwszy grały w Polsce i kurde, to były te koncerty, które nie nastawiałem się, a bardzo oddały i super, że miałem okazję posłuchać tak powiedzmy niszowych bandów względem gdzieś tam innych. No i jakby faktycznie gdzieś tam przychodzenie na te pierwsze koncerty o 15 ma sens w przypadku tego festiwalu, jednak gdzieś tam ten mały domowy klimacik Grodu Rycerskiego jest cudowny. No, był między innymi Torpor, to jedni kochają, drudzy nie, bo Torpor gdzieś tam na łamach Armaga Warszawskiego powstał, więc Warszawskiego chyba tak. Więc oczywiście gdzieś tam jedni są za, drudzy nie. Dla mnie Torpor gra w porządku może nie jestem jakby wielkim miłośnikiem, ale doceniam, że grają i jest to jakieś tam fajne polskie granko, takie undergroundowe. Miły dodatek zawsze na koncertach ich zobaczyć. Ale to, co mnie zwaliło z nóg i jestem szczęśliwy, że miałem to okazję zobaczyć, to Tankard, który po 17 latach wrócił do Polski. No to był koncert naprawdę, który oddał, jeszcze biorąc pod uwagę to, że to jest jednak mały Gród Rycerski, gdzie jest te 500-600 osób, to jest taki ścisk niesamowity. No faktycznie... To coś jest w takich tych pijackich bendach, że tego się dobrze słucha. Klasa sama w sobie. Jak poleciał niepisany ich powiedzmy hymn, chociaż Leszek pewnie mnie nie zdławi, ale no, ten utwór jest taki majestatyczny, czyli Die with a Beer in Your Hands.
0: A oni mają chyba więcej takich hymnów.
1: Mają więcej takich hymnowych, ale najbardziej wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Tankarda, to ten utwór wybrzmiał na żywo. Jeszcze w ogóle jakaś osoba się wpieprzyła na scenę i w ogóle kapela jakby stwierdziła, że po prostu ją weźmie i dobra, dawaj, jakby gramy utwór. Więc fajny był klimat. Tak, w ogóle jakby osoby z Tankara to bardzo przyjazne. Więc tym bardziej gdzieś tam pozytywne wrażenie mam po tym zespole. I kurczę, no zobaczyłbym w ogóle Tankard w wydaniu właśnie na jakiejś takiej hali koncertowej jeszcze. Bo ten grud jest specyficzny. Tam koncerty mają ten swój klimat, ale on nie jest ani gdzieś tam w 100% openerowy, ani w 100% gdzieś tam jak na hali grają kapele. Jakby jest gdzieś tam pomiędzy i to też jest fajne doświadczenie, ale chciałbym zobaczyć na hali jednak jeszcze to. Bo podejrzewam, że może być taki sam... brakuje mi słowa. Taki sam klimat jak właśnie, nie wiem, na tych koncertach takich jak Saxon czy Accept. Nie wiem, jak ty sądzisz.
0: Też bym ich zobaczył w klubie, bo na razie widziałem ich tylko na festiwalach.
1: No to musimy teraz prosić tutaj Niemców, żeby łaskawie się pojawili w Polsce.
0: Tam, pewnie za 17 lat.
1: Pewnie tak, to już będzie taki final, jakby ostatnia trasa.
0: Reunion część trzecia.
1: To jest dobre podsumowanie, lecimy.

0: Ach, pięknie. W ogóle przegapiłem 20. rocznicę Beauty and the Beer w maju.
1: Można wrócić.
0: Oni mają tych płyt tyle naczepanych, tak, że...
1: Tak, no jakby na każdy dzień tygodnia możesz mieć jakąś rocznicę.
0: No żebyś wiedział. Zresztą czekaj, kiedy wyszła ostatnia płyta? 4 lata temu, panie.
1: No to jest całkiem płodny band, no.
0: No, to co, kończymy ten interes dzisiaj. Fajnie, że przyszedłeś i się podzieliłeś swoimi przemyśleniami.
1: No nie dup tego więcej.
0: Zapraszamy za kwartał.
1: Tak. No wiesz co, jak będziesz miał coś lepszego do powiedzenia, to przyjdź w ogóle do tej audycji, bo no, dzisiaj się nie popisałeś.
0: 2 na 10, mocny 2 na 10. Przegadałeś, ty mógłbym ze 3 zespoły puścić, a ty musiałeś gadać.
1: Skandal.
0: Skandal. Tu musiałem jedną nowość wyrzucić. Turbo nie zagraliśmy.
1: Tak, a jest... Chociaż Turbo 40-lecie chyba miało w marcu i tak w sumie od marca...
0: Mi się wydaje, że ty chyba grałeś Turbo w tym roku już też.
1: Właśnie nie.
0: Nie?
1: Właśnie w tym roku
0: kiedyś
1: nie
0: na pewno grałeś.
1: No to w tamtym roku.
0: Ej, bo zaraz sprawdzę playki. Przyjdę do domu, będę.
1: No właśnie, wydaje mi się, że nie grałem Turbo w tym roku na tą 40. Właśnie wydaje mi się, że to jest płyta, którą tak noszę od 3 miesięcy.
0: Ale to samo było z Katem. Grałeś ten angielski, a chyba polskiego nie grałeś.
1: Nie, ja zagrałem polski, a na angielskim mnie nie było. W tą stronę.
0: Albo.
1: Tak.
0: Mi się wydaje, że odwrotnie.
1: A może, no. Nie wiem. Ale za rok jeszcze będę chodzić, bo ostatni wojownik, jeżeli się nie mylę. Jeszcze jedna płyta i kończymy, jakby jeżeli chodzi o ten, to za 10 lat będziemy się widzieć z Turbo, bo...
0: No dobra, będzie jak będzie, ja mam za tydzień już, tak jak powiedziałem, fajny pomysł.
1: Zastanowię się, czy wpaść i ci popsuć tę audycję.
0: O nie, bo mi popsujesz moją ideę, koncepcję.
1: Znaczy nie, ja po prostu przyjdę i będę cię wcinać, żebyś mógł mniej zespołów puścić.
0: Nie, już tak... No w sumie... Dobra, jeszcze muszę to przemyśleć, bo jest jakiś zarys.
1: Ale nie, no zarys jest świetny.
0: Zapraszam za tydzień, to będzie jednocześnie pierwsza audycja lipcowa i oczywiście już mam parę rocznic związanych z lipcem, ale to się jeszcze okaże. A kończymy płytą sprzed 30 lat, kiedy zespół Opeth jeszcze grał doom metal, chociaż już były tam te alternatywne wtręty i te swetry i tam Mikael jest wielkim muzykiem i to znam ludzi, którzy nie dadzą powiedzieć złego słowa na pana Akerfelta.
1: Ale ty jak byś powiedział? Dobre słowo po tych zmianach, czy
0: powiem
1: nie?
0: Tak, słuchaj.

0: sobie tej Morning Rise. I jednak, jeżeli chodzi o rok ten 96, to byłem wtedy większym fanem zespołów brytyjskich, zwłaszcza tej wielkiej trójcy, czyli Paradigm, My Dying Bride, Anathema. Natomiast jeżeli chodzi o Opeth, to on był dla mnie ciekawy, ale no, utwory 20-minutowe to jest ciężki orzech do zgryzienia.
1: No już dzisiaj Marzek
0: wyrzec. Nie, dzisiaj nie dałem tego 20 na koniec, dałem 13:44 otwierający adwent, także fajno, fajno. A powyżej którejś płyty, to wszyscy nasi słuchacze już dobrze wiedzą, że gdzieś tam od płyty chyba Watershed to było ostatnia, do której mogę wracać i słuchać z przyjemnością, a potem jak zaczął chodzić w te klimaty progresywne, no to ja już, no zwłaszcza teraz sprzed 2 lat Last Will and Testament, gdzie się wszyscy jarali, że jest growl, a potem się okazało, że no i balonik pękł i co?
1: No ja się na przykład bez bicia przyznaję, że mnie kompletnie nie kupuje Opeth. Totalnie.
0: No i ja cię czaję i nie mam w ogóle do ciebie o to pretensji.
1: Nie rozumiem tego zespołu, ale rozumiem hype, ale nie rozumiem jakby tego zespołu tak ogólnie.
0: Natomiast co do Edge of Sanity, to jeszcze wrócimy i będziesz egzaminowany.
1: No w końcu muszę, tak?
0: Kończmy to, bo już jest najwyższa pora na Telesfora. Była to audycja Trashing Madness w dwuosobowym składzie. Lechu Malendowski,
1: Adam Gajewski.
0: Zapraszamy za tydzień punktualnie o 23:00 na gościnne łamy.
1: Jezu,
0: fale jaki... Radia Afera. Będą jakieś dżingle stare, wygrzebie specjalne.
1: Muszę być.
0: No i będzie, myślę, że będzie nieźle. Będzie metal, okolice. No niestety nie byliśmy na Hell's Bells, więc nie będzie relacji, ale będą na pewno relacje pisemne w necie, więc sobie poczytacie, jeżeli nie pojechaliście. No na razie tutaj widzę, że parę ciekawych zespołów zagrało i było jak na razie nieźle i to jest najważniejsze. Festiwalowy sezon chyba już w pełni. Kto ma pokupowane bilety, życzę powodzenia i dobrych koncertów, a my zostajemy i zapraszamy przed tak zwane radioodbiorniki za tydzień. To była audycja Trashing Madness, na koniec Opeth. Do usłyszenia i złej nocy.
1: Złej nocy.

0: Trashing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek od 23.
1: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
2: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
3: Herezji, szyderstwa i braku układu.
4: Najcięższa audycja w eterze.
5: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie. Nocnik na 98,6.

Boisz się, że gdy się zbudzisz, zostaniesz już tylko sam. Choć jesteśmy od siebie setki kilometrów, w końcu się dogonimy. Choć jesteśmy od siebie setki kilometrów,